0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
2: Szukasz samochodu, który powali na kolana Ciebie, a nie Twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50, 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
1: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
16: Jesiennieje nam ta Bydgoszcz z dnia na dzień coraz bardziej, a zmiana aury wpływa nie tylko na nasze nastroje, ale i na nasze zdrowie. Polecam gorące herbaty z cytryną i imbirem oraz regularne wietrzenie i ja trochę zamknąłem się w klimatyzowanym, na czym ucierpiał trochę mój głos, ale zdaje się, że już jest wszystko w porządku. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak ukłonem przywitać się z Państwem i zaprosić do wspólnego spędzenia najbliższej godziny, a w jej trakcie powiem między innymi o dużej i długo wyczekiwanej inwestycji, a nawet inwestycjach z obszaru ochrony zdrowia, o pewnej inicjatywie promującej harcerstwo oraz o wielu ciekawych propozycjach przygotowanych przez Miejskie Centrum Kultury. Gustaw Nowak, ruszajmy.
15: Tydzień w Bydgoszczy.
16: Zgodnie z naszą antenową tradycją rozpocznijmy jednak od przywitania Beaty Korzeniowskiej, która zaprezentuje najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z tego tygodnia.
15: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko nożownikowi, który w centrum handlowym zaatakował i ciężko ranił 14-latka. 21-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego odpowie za usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to, że w ubiegłym roku w przymierzalni jednego ze sklepów w Galerii Focus kilka razy ugodził nastolatka nożem, mężczyźnie grozi dożywocie. Przez budowę zbiornika na deszczówkę przy Chocimskiej w budynku przy Pomorskiej 88E popękały ściany. Nadzór budowlany zdecydował, że mieszkańcy musieli opuścić swoje lokale, a wodociągi w oświadczeniu zapewniają, że jeśli uszkodzenia nastąpiły z winy wykonawcy, MWiK jako zamawiający będzie podejmował działania w celu zapewnienia niezwłocznego usunięcia szkód przez wykonawcę. Teraz przejazd kolejowy w Ostromecku w oku wielkiego brata. Bydgoska drogówka z drona obserwowała niestrzeżony przejazd. Aż 5 kierujących wjechało na tory bez zatrzymania, żeby sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Za zignorowanie znaku stop wszyscy dostali mandaty lub pouczenia. Bydgoska PESA wyprodukuje dla kolei dolnośląskich 2 razy więcej pociągów. Koleje dolnośląskie zwiększyły zamówienie z 10 do 20 ekodiesli. Zamontowane w nich silniki Rolls-Royce pozwalają na wykorzystanie ekologicznego paliwa o blisko 90% mniejszej emisji CO2. Wybrano wykonawców odcinków S10 Bydgoszcz-Nakło i Nakło-Wyżysk. Zarówno na rozpoczęcie tych prac, jak i na gotową drogę musimy jednak poczekać. Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031. A tu robota w re. Chodzi o kujawsko-pomorski odcinek trasy S10 Bydgoszcz-Toruń. Droga, która ma zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu między stolicami województwa, nie uniknęła przeszkód, mówi wojewoda Michał Sztybel.
17: Teraz przebiega wszystko zgodnie z planem. Budowa takiej drogi to jest zawsze kompromis między środowiskiem a potrzebami infrastrukturalnymi.
0: S10 z Bydgoszczy do Torunia. Mamy pojechać w połowie przyszłego roku. Teraz też o budowie. Teatr Polski w Bydgoszczy przygotowuje się do modernizacji wyposażenia sceny. To drugi etap trwający od kilku lat przebudowy. Prace z tym związane mają potrwać dużo krócej niż sama przebudowa, która, przypomnę, rozpoczęła się w 2022 roku. I choć ma już 3 lata opóźnienia, wciąż nie dobiegła końca. Jest szansa, że aktorzy na dużą scenę wrócą jesienią przyszłego roku. Lekarz z Bydgoszczy został ekspertem WHO. Aleksander Deptuła, kierownik sekcji antybiotykoterapii i kontroli zakażeń szpitalnych szpitala imienia Jurasza, został powołany do grona ekspertów, konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia. Gratulujemy. W tematyce służby zdrowia zostajemy. Weszły w życie ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych. System automatycznie blokuje teraz te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, mówi Marcin Piątek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Aptekarskiej.
18: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów.
0: Zakończyła się rekrutacja na studia na UKW. Przyszli studenci już w czwartek poznają wyniki. Tymczasem do czwartku trwa rekrutacja na Politechnice Bydgoskiej i są jeszcze wolne miejsca m.in. na nowych kierunkach, a to kryminologia i kryminalistyka, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy. Bydgoszczanka szuka opiekuna dla ślimaka. Przybył nielegalnie z nadmorza śródziemnego. Jak pisze Wyborcza.pl, pani Agnieszka kupiła w markecie winogrona w foliowym opakowaniu. W środku znalazła ślimaka. Twierdzi, że nie może go wypuścić, bo to gatunek inwazyjny. Kobieta szuka więc kogoś, kto ślimaka przygarnia. Jest ciekawa świata, zaczyna rozrabiać i interesować się sąsiadami i gośćmi. Mowa o Ganie. To samiczka Niali Grzywiastej. Nowa lokatorka zoo w Myślęcinku jest córeczką Nutelli i Gabona.
16: Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a do młodej apelujemy o niepsocenie. Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy.
15: Tydzień w Bydgoszczy.
16: Zanim zajmiemy się kulturą, pora jeszcze na 2 nieco bardziej rozbudowane aktualności. A jedna dotyczy dużej inwestycji w szpitalu Biziela. Chodzi o dokończenie rozbudowy i modernizacji. Prace wstrzymano w 2024 roku, a o przyczynach takiego zamieszania mówi profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw Kolegium Medicum UMK.
19: No, dość złożony proces, jak zwykle to nie jest jedna przyczyna, tylko wiele naraz. Oczywiście należy wspomnieć COVID, no bo to w zasadzie wiele inwestycji doświadczyło. I my też. Związane później z tym ogromna inflacja i wzrost cen, no i także problemy z dostępem do pracowników. Natomiast to jest ogromna inwestycja, bardzo złożona inwestycja, równocześnie wykonywana w rygorze zamówień publicznych, oczywiście, co zdecydowanie to zwiększa kompleksowość tego całego projektu. No, niestety to nie wyszło. Natomiast myślę, że tym razem tak dobrze to przygotowaliśmy, w taki sposób będziemy współpracować też z wykonawcą, że w połowie 2028 roku, tak jak planowaliśmy, nie mamy innego wyjścia, zakończymy ten budynek. Drugą sprawą jest to, że on jest po prostu bardzo potrzebny. W tej chwili mamy ogromne braki, jeżeli chodzi o powierzchnię, o potrzeby związane z hematologią, na przykład z zachowaniem odpowiedniego standardu leczenia pacjentów, że jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby ten budynek powstał jak najszybciej i był jak najlepszy.
16: Dobrze, że prace będą kontynuowane, a tego, co udało się wykonać do tej pory, nie trzeba wyburzać. To czego możemy się spodziewać? Odpowiada Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Biziela.
20: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, no, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. My rozwijamy się bardzo intensywnie i po prostu zrobiło nam się już tutaj bardzo ciasno. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ no niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze. Oprócz tego oddział rehabilitacji i jeszcze jednostki pomocnicze, takie jak dział centralnej sterylizacji.
16: Bardzo ważne, nazwijmy to udogodnienie, pojawi się też na dachu szpitala.
20: Długo wyczekiwane lądowisko dla helikopterów, ponieważ jak wiemy, nasze dotychczasowe lądowisko już nie może być używane. Powstał budynek stomatologii. Rozwijamy się bardzo intensywnie.
16: Prace związane z rozbudową i modernizacją Szpitala Biziela mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami, tłumaczy Mariusz Churylski ze spółki Budimex.
21: Jeżeli chodzi o transporty, o całą logistykę, która będzie związana z przywożeniem materiałów, z dostawami też i z pracami w późnych godzinach, no, pewnie będą pewnym utrudnieniem. To nie jest tak, że przy tak dużej inwestycji to się odbędzie tak bezproblemowo. Będą na pewno uzgodnienia, będą tymczasowe organizacje ruchu robione na bieżąco, będą wszystkie uzgodnienia na radach koordynacyjnych, tak zawsze robimy, tak aby ani personel, ani pacjenci nie ucierpieli.
16: Nowy budynek Szpitala Biziela ma zacząć działać w połowie 2028 roku. Do tej pory na inwestycje wydano już 76 milionów złotych. Jej dokończenie to 211 milionów, a wyposażenie pochłonie kolejne 90 milionów. Łącznie blisko 380 milionów złotych. A skoro już jesteśmy w Szpitalu Biziela, to zapytajmy jeszcze o inwestycję już niemal ukończoną i gotową do otwarcia. Centrum Stomatologii Collegium Medicum. Aktualności w tym temacie przedstawia profesor Dariusz Grzanka.
19: Oficjalnie budynek otwieramy 24 września. Będziemy mieli tutaj zjazd KRAUM, czyli wszystkich rektorów uczelni medycznych, i wykorzystujemy ten moment, żeby pochwalić się tą inwestycją. Dlatego, że inwestycją można się chwalić. Ona powstała bardzo szybko i w zasadzie bez większych perturbacji. Budynek jest bardzo nowoczesny i równocześnie spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Tu nie zawiedliśmy się w ogóle, nie przekroczyliśmy budżetu, zmieściliśmy się w czasie, co było bardzo istotne, dlatego że finansowany był w ramach KPO.
16: Mieszkańców interesuje zapewne kwestia pogotowia stomatologicznego. Kiedy możliwe jest jego uruchomienie?
19: My jesteśmy na zaawansowanych rozmowach z NFZ-em. Wyposażamy oczywiście się pod to, dlatego że oczywiście budynek jest już częściowo wyposażony, natomiast dalej jak gdyby kontynuujemy ten element wyposażania takiego klinicznego i dydaktycznego. Tutaj też wspiera nas województwo, między innymi pan marszałek, zakupem nowych unitów stomatologicznych, i planujemy, żebyśmy do końca roku byli gotowi do świadczenia takich usług. Natomiast no, oczywiście umowy wszystkie są niezbędne. My chcemy świadczyć te usługi. Mamy dosyć dużą kadrę związaną bezpośrednio z procesem dydaktycznym. To są naprawdę bardzo dobrzy lekarze, bardzo dobrzy dydaktycy, którzy są oddani swojej pracy i rozumieją też potrzeby związane z tą dydaktyką, ale też udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
16: Są zatem chęci, by pogotowie stomatologiczne zaczęło działać do końca roku. W sprawie będę się przyglądać. Oczywiście trzymam kciuki.
15: Tydzień w Bydgoszczy.
16: A teraz przyjrzyjmy się harcerstwu. Sam nigdy nie byłem druhem, ale w Bydgoszczy drużyn jest naprawdę sporo, co dopiero w całym województwie. A tak się składa, że w Kujawsko-Pomorskim zainaugurowano akcję Szkoła Przyjazna Harcerstwu. W jej ramach o taki tytuł mogą starać się szkoły współpracujące ze wszystkimi organizacjami harcerskimi. O wspólnej inicjatywie Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty powiedziano na konferencji prasowej, którą ekspresowo streszczę. A zaczniemy od powitania na antenie wojewody Michała Sztybla.
22: Ja nie miałem żadnych wątpliwości. Cieszę się, że Kuratorium Oświaty podjęło się, że tak powiem, tego spinania i łączenia
3: zgłoszenia harcerstwa ze szkołami, bo chcemy, aby w całym województwie w jak największej ilości szkół działały drużyny harcerskie, aby infrastruktura była udostępniana. Będziemy takie postawy promować, raz w roku wręczając określone nagrody, ale nie tylko, bo przy innych okazjach pokazując i współpracując z tymi szkołami, które zaangażują się w program. Podkreślę tylko jedną rzecz. Pomysłodawcą jest ZHP, ale akcja skierowana jest do wszystkich grup harcerskich z naszego województwa, niezależnie od organizacji harcerskich, które reprezentują, bo to też nie jest zawsze jednolite i zachęcam wszystkich, niezależnie czy to jest w ramach struktury ZHP, czy też poza ZHP, choć pomysłodawczynią jest pewnie zespół i pani bezpośrednio pani komendantka.
16: No to posłuchajmy. Komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Beata Bardzińska.
4: Szkoła Przyjazna Harcerstwo to jest tytuł, który jest już nadawany w Polsce. Nie jesteśmy pierwszą chorągwią, która z taką inicjatywą wyszła, chociaż jest to pierwsze województwo, w którym tak będziemy współpracować zarówno z panem wojewodą, jak i z panią kurator. W ścisłej współpracy postanowiliśmy ten tytuł nadawać. Jest to tytuł przeznaczony dla tych szkół, które od lat z nami współpracują. Nie tylko pozwalając prowadzić zbiórki, ale też będąc otwartym na codzienne nasze działania, na biwaki, na przechowywanie sprzętu, na inne działania, które możemy razem z tymi szkołami robić. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby takie szkoły wyróżnić. Takich szkół wyróżniać będziemy do 23 w ciągu roku. Będą to szkoły, które właśnie pokazują, jak powinna ta współpraca między nami wyglądać. Chcielibyśmy, żeby to trafiło nie tylko do tych szkół, gdzie działa ZHP. Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy, czy wiele innych pomniejszych organizacji, stowarzyszeń. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami i czy stowarzyszeniami harcerskimi. I również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację. Kapituła będzie wybierała te szkoły, które taki tytuł honorowy otrzymają. Otrzymają one również tabliczkę, którą będą mogły przetwierdzić w swojej szkole, żeby się pochwalić, a oprócz tego będą mogły również wnioskować w sposób szczególny o patronat nad wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, zarówno do pana wojewody, jak i do pani kurator.
16: Pani kurator została wywołana, to zaprośmy ją też na antenę, pani Grażyna Dziedzic.
22: Harcerstwo od dziesiątek lat było związane ze szkołą, z edukacją i bardzo dobrze, że komenda ZHP wyszła z takim projektem, ponieważ jest to takie dostrzeżenie, że ich obecność jest bardzo ważna. Zajęcia w ramach spotkań harcerzy to nie tylko wychowawstwo, nie tylko sprawy wychowawcze, ale także i dydaktyczne, bo bardzo wiele rzeczy po prostu harcerze uczą się w ramach tych spotkań, a już nie mówię o tym właśnie aspekcie wychowawczym, gdzie po prostu wychowuje się postawy odpowiedzialne za to, co się czyni, postawy takie ekologiczne, otwarte na drugiego człowieka, empatyczne. A w dzisiejszym świecie właśnie te kompetencje miękkie są bardzo, bardzo istotne i cieszę się, że podkreślimy tutaj rolę harcerstwa w wychowaniu młodych ludzi. W naszym województwie jest 2800 placówek i myślę, że więcej niż połowa z nich ma osiągnięcia w tej dziedzinie i będą chcieli się pochwalić szybciej czy później. I bardzo dobrze, bo stanowią w ten sposób wzór dla innych. Pokazują też, jakie działania można podjąć, żeby młodzież ze sobą integrować, żeby po prostu mogło się rozwijać dobrze i sensownie.
16: Szczegółów programu Szkoła Przyjazna Harcerstwu oraz formularza zgłoszeniowego powinniśmy szukać na stronie internetowej i social mediach chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. A za chwilę zaproszę do bydgoskiego MCK-u, gdzie naprawdę sporo się dzieje.
23: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
16: Gustaw Nowak, pora odwiedzić Miejskie Centrum Kultury, które na nadchodzące tygodnie przygotowało całą masę atrakcji. Będą koncerty, spotkania, rozmowy, będą urodziny, no jest tego sporo. A o wszystko zapytałem bezpośrednio u źródła. Proszę mi tylko wybaczyć, w dniu nagrań miałem akurat drobne problemy z głosem, ale spokojnie, zdrówko dopisuje.
24: I tak w pierwszej kolejności porozmawiamy z Anną Tarnowską, a skoro Anna Tarnowska, no to oczywiście projekt Miasto Muzyki UNESCO, no i projekt Próba Dźwięku. Oczywiście ten projekt już się rozpoczął, więc z późniarskich trochę przepraszamy, ale też spokojnie, nic straconego, no bo wiele jeszcze przed nami. A co przed nami, no to właśnie pytam ciebie, Aniu.
25: Dzień dobry, Próba Dźwięku po raz trzeci. Jesteśmy sami przez cały czas w wielkiej fascynacji i pozytywnym zdziwieniu, jaki dobry odbiór i dobra współpraca ze środowiskiem muzycznym Bydgoszczy nas spotyka od tych trzech lat. W tym roku 200 artystów, w 95% są to bydgoscy artyści w 23 lokalizacjach na terenie Bydgoszczy. Próba dźwięku, sama idea projektu polega na tym, że zapraszamy właśnie bydgoskich twórców do zaproponowania pewnego repertuaru muzycznego w miejscach, które są organicznie związane z muzyką i z kulturą, więc są to nie tylko sale koncertowe, instytucje kultury, zarówno miejskie, jak i wojewódzkie, ale też kluby, sklepy z płytami winylowymi, księgarnie, czy budynki, w których kiedyś działo się coś związanego z kulturą i sztuką. I tak jak wspomniałeś, zaczęliśmy 15 września we wtorek koncertem familijnym w Filharmonii Pomorskiej. No i jedziemy dalej. Chciałabym Państwa przede wszystkim zaprosić na 24 września w czwartek do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Etno Bydgoszcz i tam będzie też koncert związany z próbą dźwięku, który będzie nawiązywał jakby do kolekcji etnograficznej, które przedstawi Muzeum Okręgowe. To nasza pierwsza propozycja. Bardzo ciekawa rzecz w Młynach Rotera, instytucji, która po raz drugi z rzędu współpracuje z nami przy próbie dźwięku. Dźwięki roślin. Bardzo ciekawy, ekologiczny projekt dotykający problematyki zrównoważonego rozwoju, czyli to, co dla programu UNESCO jest najważniejsze. I sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, ponieważ muzycy będą poprzez syntezatory i inne technologiczne rzeczy związane z produkcją dźwięku słuchać roślin, które będą przetwarzać emocje widzów przechadzających się po Młynach Rotera i z tego powstawać będzie jakaś muzyka, w zależności od tego, w jaki sposób rośliny reagują na nas ludzi. To w piątek 25 września o godzinie 16. U nas w Bydgoszczy otworzyły się w przeciągu ostatnich 2 lat dwie nowe muzyczno-kulturalne kawiarnie. Jest to Velvet Cafe i Współczesna. I właśnie do Velvetu chciałabym Państwa zaprosić w sobotę 26 września na godzinę 20 na projekt, który wszystkim fanom alternatywnych brzmień i bydgoskich składów jest bardzo dobrze znany, czyli Kuba Ziołek i Stara Rzeka. Potem coś dla fanów musicali i muzyki recitalowej, fortepianowej. Mamy muzyczną podróż do Paryża w Pałacach Ostromecko 27 września w niedzielę o godzinie 16. Potem w Teatrze Kameralnym we wtorek 29 września o godzinie 19 będziemy mogli posłuchać musicalowych przebojów Teatru Kameralnego w wykonaniu zespołu tegoż teatru. Galeria Miejska BWA 30 września, środa. Również muzyczne performance lub też właściwie spotkanie i koncert przygotowany specjalnie do wystawy Hyperborea.
2: No to wrzesień domknięty. W październiku też nas bardzo wiele czeka.
25: W październiku jeszcze więcej niż w listopadzie, ale żeby nie robić takiej wymienianki, bo jestem przekonana, że pewnie program znajdzie się u Państwa na stronie. Dwa ważne wydarzenia. Pierwszy 1 października, czyli w ogóle w Międzynarodowym Dniu Muzyki, który stał się pretekstem do stworzenia próby dźwięku, bo my tak naprawdę idąc tym tropem, że to święto muzyki trwa jeden dzień, zostało ustanowione przez UNESCO, zresztą organizację, pod którą działamy jako program. Rozszerzyliśmy to na kilka tygodni świętowania muzyki w naszym mieście, więc tego 1 października zapraszamy do Akademii Muzycznej, do nowego kampusu, gdzie będzie dość niezwykły koncert Six Pianos, Six Marimbas, czyli koncert na 6 fortepianów i 6 perkusyjnych instrumentów. Ale chyba najważniejszą, najciekawszą i najbardziej spektakularną odsłonę próby dźwięku będzie sam finał próby dźwięku, który jest związany z jednym z projektów aplikacyjnych naszego programu Drums Roots Inclusion i to będzie koncert pod tytułem Muzyka Pierwsza. Jest ono tyle ciekawe, że poszukując korzeni muzycznych, potraktowaliśmy to dosłownie i znaleźliśmy najstarsze zapisane muzycznie fragmenty utworów, które w ogóle na świecie istnieją i zostały odkopane przez archeologów. W taki sposób dotarliśmy do hymnu do Nikal, który ma 3,5 tysiąca lat. Został odnaleziony w latach 50. na terenie obecnej Syrii. Nie jest oczywiście przetranskrybowany w całości na nuty, ale na tyle ten fragment jest duży, że można go wykonać. I my zaproponowaliśmy bydgoskim muzykom z różnych gatunków muzycznych, które są jakoś charakterystyczne dla naszego miasta, interpretację i improwizację tego utworu. Więc ten koncert będzie się właściwie składał z 6 koncertów. To będzie muzyka jazzowa, pianistyka, folk, alternatywa, eksperyment. i hip-hop. To są takie obszary, w których Bydgoszcz naprawdę jest mocna, więc na ten koncert zapraszam bardzo serdecznie. Też znane nazwiska: Adam Kośmieja, Sławek Janicki, Marek Maciejski, Marcin Karnowski, Swachy, Pisz.
24: No to sporo tego. Więcej wydarzeń oczywiście na stronie internetowej MCK-u. Chciałem jeszcze zapytać o sam projekt Miasta Muzyki UNESCO, no bo on został, ten tytuł został nam przyznany bezterminowo, ale musimy składać pewne raporty, no i chyba się zbliża czas tego pierwszego raportu.
25: Przyszły rok jest ostatnim rokiem pierwszej czteroletniej kadencji, z której musimy się rozliczyć. Projekty aplikacyjne, które zawarliśmy i w których jesteśmy obowiązku je wykonać, no to został właśnie jeszcze jeden rok. Jesienią przyszłego roku będziemy raportować do Paryża, czyli do głównej siedziby UNESCO, wszystko, co udało nam się zrobić. Przypominam, że tych projektów aplikacyjnych jest 6. Jest to projekt edukacyjny Od Smyka do Smyczka, który no dzisiaj się rozrósł już naprawdę do bardzo dużych rozmiarów, w których uczestniczą i placówki oświatowe, i Pałac Młodzieży, ale też bardzo dużo twórców indywidualnych, jak na przykład wspomniany przeze mnie Bisz, oraz stowarzyszenia i generalnie NGO-sy bydgoskie również współpracują przy tym projekcie edukacyjnych. To jest Obserwatorium Kultury, czyli projekt badawczy, który bada bydgoską kulturę i jest również bardzo potrzebnym narzędziem do tego, co za chwilę w Bydgoszczy będzie się dziać, czyli do tworzenia nowej strategii rozwoju kultury na kolejne lata. To projekt Drums Roots Inclusion, którego duża odsłona właśnie odbędzie się na finale próby dźwięku, który poszukuje korzeni muzycznej, mówi dużo o rytmie, jako o początkach i bazie muzyki, ale też naszego życia. To jest taki szerszy ideologiczny kontekst tego wszystkiego i o czymś, co jest niezwykle ważne, czyli o inkluzywności, o równości, mówiąc prościej. To również jest projekt badawczy związany ze zrównoważonym rozwojem w branży muzycznej oraz rezydencje artystyczne, które w tym roku udało nam się zrealizować dwukrotnie. Gościliśmy u nas w Bydgoszczy muzyków z Tajwanu, z Czech, z Meksyku i z Rumunii.
24: A docierają do Was jakieś sygnały, jak ta Bydgoszcz jest tam w Paryżu oceniana?
25: Bardzo dobrze jest oceniana. Też jeździmy na różne kongresy, fora i wystąpienia. Prezentujemy nasz program, nasze pomysły oraz współpracę. Środowisko, muszę powiedzieć, że to robi bardzo duże wrażenie i w związku ze współpracą z instytucjami i z NGO-sami, bo to nie jest takie proste, ale też w obszarze edukacji. Chyba jesteśmy miastem, który największą ilość szkół był w stanie zaangażować w tak krótkim czasie do swojego projektu.
24: Kolejna czterolatka będzie taka sama jak obecna, czy będziecie zmieniać ten projekt, rozwijać go?
25: Pewne projekty na pewno zasługują na to, żeby je kontynuować. Na pewno Obserwatorium Kultury zostanie, ponieważ jest to tak zwany projekt na zawsze. No, kulturę trzeba badać regularnie, ciągle przyglądać się, monitorować, wyciągać wnioski, rozmawiać, tworzyć platformy dyskusji i budować zaufanie środowiska. Myślę, że tak samo projekt Drums Roots Inclusion nie skończy się, bo to jest coś ciekawego i no, jest to też kopalnia wiedzy, interesujących rzeczy i możliwości prezentacji, która również nie powinna się skończyć. Nie zrezygnujemy również z edukacji, czy ten projekt będzie się dalej nazywał Od Smyka do Smyczka, czy on zostanie trochę przetransformowany. No, tego dowiemy się w przyszłym roku. Nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć, czy będziemy zobowiązani do napisania jakby kolejnej reaplikacji, powiedzmy, z jakimiś pomysłami, bo obecnie trwają dyskusje na wyższych szczeblach, jeżeli chodzi o sieć miast kreatywnych UNESCO, w jaki sposób miasta mają raportować i w jaki sposób mają się przygotowywać do kolejnych 4 lat.
24: Okej. Okay. Anna Tarnowska z MCK-u rozmawiała razem ze mną. No i co, zapraszamy raz jeszcze na próbę dźwięku.
25: Zapraszamy.
16: To jednak nie jedyne muzyczne zaproszenia od MCK-u. Garść kolejnych już teraz.
24: Pora na spotkanie z Kubą Ignasiakiem. Co przed nami? Cześć.
5: Cześć. We wrześniu tutaj dominować będą nasze akcje związane z próbą dźwięku, o której na pewno już powiedziała więcej Ania Tarnowska. Natomiast w październiku już tak dosyć mocno odpalamy nasze muzyczne czy też koncertowe armaty. I tak już 9 października zagra u nas Monika Bożym ze swoim projektem z Wasowskim do łóżka. Chwilę później, bo 22 października zagościł u nas Micro Music Acoustic Trio, które dawno w Bydgoszczy już nie gościło, więc się cieszymy. 3 październikowym koncertem, który też robimy we współpracy tym razem z impresariatem artystycznym ITD, to jest Anna Maria Jopek Trio.

0: października. Najpierw odbędzie się u nas debata Rola sztuki jako narzędzia protestu, komentarza politycznego i budowania wspólnoty, a potem już odpalamy filmy, czyli Nowa 78 i Beavis and Butthead zaliczają Amerykę, więc myślę, że to są ciekawe propozycje dla nieco starszych odbiorców. Z kolei w piątek zagości u nas Amira Kidabli Kiss Elder Ones, czyli amerykańska artystka free jazzowa, bardzo taka eksperymentalna. Chwilę później brytyjska formacja Moin. Myślę, że miłośnikom głośnej, noizowej muzyki nie trzeba ich przedstawiać. Następnego dnia w MC-ku Xiuxiu zagra muzykę do Eraserhead, czyli bardzo eksperymentalnego filmu Davida Lyncha. Myślę, że to będzie niesamowita propozycja i bardzo taka fonomo. Na koniec w MC-ku w sobotę Zamilska z nowym projektem. Zamilska w MC-ku jeszcze nie grała, z tego co wiem, więc ja sam jestem bardzo ciekaw tego koncertu, ponieważ jest to bardzo wszechstronna artystka, która zaskakuje z projektu na projekt. Niedziela będzie już bardzo filmowa, czyli Tajemnica śpiewających ptaków. To mogliście zobaczyć na animacjach w tym roku. Jeżeli nie mieliście okazji, to koniecznie musicie nadrobić na Fonomo. Joy Bubbles, cała reszta to szum i koniec świata Moniki Pawloczuk. Ten ostatni jest o tyle ciekawy, że poprzedzi go wręczenie mi nagrody filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri Mikołajowi Trzasce za jego wkład w muzykę filmową. Odbędzie się oczywiście spotkanie z Mikołajem Trzaską, które poprowadzi nasz kolega z Radia Kultura Marcin Szymczak, a na koniec trzy pieśni Krzysztofa Nowickiego, którego możecie kojarzyć jako producenta, dyrektora artystycznego festiwalu Przeźrocza. Natomiast Krzysztof ma na koncie kilka filmów, trzy pieśni są jego najnowszym obrazem. Wiem, że teraz jest w objazdówce w Korei z tym filmem, więc bydgoska publiczność będzie mogła go sobie zobaczyć już 18 października w MC-ku. Zapraszam na Fonomo, świetny festiwal współorganizowany z Fundacją Wet Music, naprawdę polecam.
1: No sporo tego, no i mam wrażenie, że wiele z tych propozycji to bardzo się komponuje z tym, co się dzieje za oknem, z tą coraz bardziej jesienną aurą.
0: Ach, myślałem, że pijesz do remont budowlanych, ale tak, jeżeli chodzi o jesień, to zdecydowanie są to mocne pozycje. No liczymy na to, że ta jesień będzie łaskawa i że będziecie mogli suchą nogą sobie dotrzeć na nasze koncerty i filmy w październiku.
1: A to może jeszcze prywatne pytanie, kiedy jakieś ogłoszenie w sprawie przyszłorocznego Drums Fusion?
0: Wiesz co, myślę, że pod koniec roku. Na razie pracujemy nad tym. Przed chwilą mieliśmy dosłownie dwa dni temu spotkanie a propos przyszłorocznych etniesów, czyli pierwszego festiwalu naszego wiosennego, który już w połowie marca się odbędzie, więc ta kula festiwalowa tych festiwali autorskich MC-ku już nabiera rozpędu. Natomiast na razie wolałbym nie wychylać się przed szereg, zanim dyrektor Marek Maciejski nie zarządzi, że już można.
2: Mówił nam Kuba Ignasiak, a do MC-ku zaraz wrócimy, by pomówić o złości.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zostajemy w Miejskim Centrum Kultury. Spotkamy się tym razem z Jagodą Ptaszyńską. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ja jeszcze raz przeproszę słuchaczy za mój stan wokalny, ale niestety uroki jesieni. Porozmawiamy o spotkaniach, o złości. Tym razem bardzo ładny ludek w ogóle na ulotce, którą dostałem. Ten ludek będzie towarzyszyć spotkaniom.
4: Przyjdą ludzie, to będą ludki, że tak powiem. Po prostu bardzo lubię takie postaci, także pomyślałam, że mogą wyrażać różne emocje, także dlatego taki ludzik.
1: No ja widzę, że on jest właśnie rozgniewany trochę, on chyba tę złość symbolizuje, tę złość, z którą chyba każdy z nas się mierzy.
4: Każdy z nas się mierzy, ale w różny sposób, bo właśnie czasem od razu po twarzy czy po osobie widać, że się złości, a czasem wszystko trzymamy w sobie i to się tak kumuluje, że później jak wystrzeli, no to już nie będzie za miło.
1: No ja sam jestem trochę zły na to, jak dzisiaj brzmię, bo radiowiec lubi brzmieć doskonale, ale potrafię to jakoś w sobie zdławić. Właśnie, czy będziemy mówić o tym, jak sobie radzić, o tym właśnie, o czym będą spotkania.
4: Właśnie chodzi o to, żeby jej nie dławić w sobie, czy tam jak to się inaczej nazywa, tylko żeby ją wyrażać, no bo złość jest ważna jak każda inna emocja, tylko żeby no nie wiem, jakie to jest dobre słowo, żeby jakoś ją uznać, panować nad nią, potrafić ją wyrażać, zobaczyć, co tam się poza złością kryje, bo często właśnie no, jesteśmy na zewnątrz źli lub wszystko po prostu w nas buzuje, a tak naprawdę możemy się okazać, że pod tym wszystkim jest jakiś smutek, jakiś lęk czy jakieś inne emocje, więc tak, będziemy

0: O złości rozmawiać, bo już w piątek wieczorem odbędzie się debata o złości i właśnie te spotkania to przede wszystkim rozpoczęły się od debat, bo tak praktycznie co miesiąc, co jakiś czas taka debata w ramach spotkań o jest i to jest super rzecz, gdyż nie tylko prelegent, prelegentka mówi o tym danym temacie, ale ludzie bardzo się wyrażają, dzielą swoimi historiami, przychodzą ponownie, więc to jest super sprawa.
1: O czym już rozmawialiście?
0: Rozmawialiśmy na przykład o atakach paniki, dużo o ADHD, o godnym porodzie, więc takie tematy są o zdrowiu psychicznym, o dobrostanie.
1: O, ADHD już istnieje?
0: Istnieje, tak.
1: Dobrze, nie, pytam trochę właśnie celowo w ten sposób, no bo przez lata mówiło się chodziły takie zdania, że właśnie nie istnieje, nie ma czegoś takiego.
0: A dzisiaj chodzi trochę takie zdanie, że w sumie każdy ma ADHD lub że to jest jakaś taka moda, a to jest po prostu inne działanie mózgu i gdyby tak człowiek bardziej wniknął w temat, to może się okazać, że to nie tylko chodzi o to, że mam predyspozycję do bałaganu w domu, ale również po prostu nawał myśli, które nie kończy się przez 24 godziny.
1: No dobra, ale teraz o spotkaniach o złości, no bo to 3 dni wypełnione, no bo widzę, że i rano można przyjść przed południem i wieczorem nawet i gdzieś popołudniowe rzeczy fajne. Także przelećmy sobie przez to wszystko pomału. Spotkania złości, dzień pierwszy, piątek, 25 września.
0: Dokładnie, zaczynamy w piątek o godzinie 11:00, będą warsztaty i zrobimy gniotki, takie sensoryczne wsparcie dla emocji, czyli po prostu to nie chodzi o to, żeby tutaj rozwiązać problem tymi gniotkami, ale jeżeli mamy w sobie dużo skumulowanych emocji, to myślę, że taki gniotek jak najbardziej może na chwilę nas uspokoić. To będą też warsztaty dla osób o specjalnych potrzebach, więc myślę, że to będzie super warsztat. No i o godzinie 18:00 będzie właśnie debata po co nam złość, a jeszcze wcześniej, nie, przepraszam, później, bo o godzinie 20:00 film Blisko. Nie wiem, czy tutaj osoby słuchające miały okazję zobaczyć, ale jeżeli nie, to bardzo, bardzo polecam.
1: Sobota, 26 września. Kolejne 3 propozycje.
0: Tak, rozpoczynamy od takiego naszego cyklu, który prowadzę z Dominiką Król. To jest Twórcza Przestrzeń, czyli działania dla rodzin z dziećmi, ale oczywiście, jeżeli ktoś nie ma dzieci, to również może przyjść i tym razem zrobimy taki wulkan emocji, czyli pracę z wykorzystaniem kolorowej kredy i też sobie o tych emocjach trochę porozmawiamy, zobaczymy, jakie mogą mieć kolory, a o godzinie 13:30 idziemy do Myślęcinka z Małą Kulturą na świeżym, czyli z Dominiką Kisorską. Chodzi o to w tym, żeby wyjść na powietrze, żeby się spotkać, pogadać. Może być o złości, może być o innym temacie, a ten spacer będzie taki specjalny, gdyż łączy się z takim piknikiem składkowym, czyli każdy coś przynosi, czyli jest ta wspólnota i na koniec sobie po prostu będziemy trochę piknikować.
1: No, dla mnie ciekawa propozycja, no bo w Myślęcinku już się jesiennie bardzo zrobiło, bardzo to lubię.
0: Proszę mi nie mówić tylko, że będzie wtedy zimno, a dla osób, które chcą jednak zostać, to o 14:00 poleci film W głowie się nie mieści 2.
1: No to nawet dorośli to lubią. Niedziela, kończycie wtedy 2 wydarzenia, nie 3?
0: Tak, o godzinie 10:00 krąg rozwojowy, czyli co mówi nam złość. To będzie 3. edycja spotkań o złości, bo była o wstydzie, była o zabawie i teraz o złości i każdorazowo odbywał się taki krąg. Chodzi w nim o to, żeby spotkać się, żeby właśnie tak trochę szerzej i z wnętrza o tej złości porozmawiać. No i na koniec o godzinie 13:00 odbędą się warsztaty Złość mieszka w ciele, od napięcia do sprawczości.
1: No to powiedzmy coś więcej o tych warsztatach.
0: Prowadzić będzie je Anna Hibner i wykorzysta metodę TRE. Nie jestem od tego specjalistką, ale wiem, że to jest taka metoda polegająca na takim ruchu całego ciała. Właśnie chodzi w tym wszystkim o to, żeby z tą złością się tam spotkać, żeby ją zobaczyć. No i zobaczymy, co się stanie, bo to dla mnie też takie nieodkryte miejsce, ale ja tam będę, sprawdzę, ale ludziom oczywiście również polecam przybyć.
1: no to ja się w przyszłości zapytam, jak było, a czy już jest temat kolejnych spotkań?
0: Niech to będzie tajemnica.
1: A, dobrze, dobrze, niech to będzie tajemnica, którą sobie rozwikłamy w przyszłości jeszcze. Także do zobaczenia, do usłyszenia. No i co, lecę na kolejne spotkanie. Dzięki.
0: Dziękuję.
1: Naszej radiowej podróży po Bydgoszczy ciąg dalszy. Tym razem zaszedłem do domu Liter. Niestety głos wciąż nie idealny, ale gości przede mną jak najbardziej skory do rozmowy, także wykorzystam to. Pozwól, a ze mną Michał Tabaczyński z domu Liter. Cześć.
2: Dzień dobry Państwu, cześć.
1: Co to za miejsce? Pewnie wiele osób przechodząc obok patrzy na tutejszą gablotę, no bo przyciąga ona wzrok, ale też przyciąga i zachęca do wejścia. Nie każdy się na to odważy, a szkoda.
2: Nie ma chyba z tym problemu. Jesteśmy w miarę przyjaźni. Wielka witryna zachęca do wejścia. Widać, co się dzieje w środku. Dom Liter, żartobliwie mówimy, że Dom Liter to taki dom literatury, tylko trochę skrócony, tylko trochę mniejszy. Ale rzeczywiście pełnimy funkcję domu literatury, tak jak domy literatury w Łodzi, w Gdańsku, w Wrocławiu i tak w Krakowie, gdziekolwiek są. Czyli próbujemy prowadzić, jakoś nawigować ludzi po życiu literackim, po najnowszej literaturze, po nowościach literackich, ale też zapraszając oczywiście autorów, autorki najnowszych książek na spotkania autorskie, ale też próbujemy dać ludziom coś więcej. Organizujemy warsztaty i to kilka cykli dla dorosłych, dla dzieci, z pisania książek non-fiction, z pisania prozy artystycznej, z kaligrafii, z czytania wspólnego z dziećmi. Próbujemy po prostu, krótko mówiąc, zachęcić ludzi do tego, żeby sięgali po książki i obcowali na co dzień z literaturą.
1: Dzieje się tutaj, ale też sami wydajecie.
2: Sami trochę wydajemy. Od zawsze Miejskie Centrum Kultury, którego jesteśmy częścią, prowadziło taką działalność. Raz jest ona oczywiście mniej, raz bardziej aktywna, no ale wydajemy zawsze miesięcznik informacyjny, Bydgoski Informator Kulturalny, więc zawsze ta działalność informacyjna trwa. No i co mamy zupełnie niezwykłego i co nas odróżnia od wszystkich innych domów literatury, czy w ogóle instytucji zajmujących się literaturą, to nasza wystawa stała. Wystawa stała, która jest ewenementem na skalę polską, ponieważ nikt nie ma takiej wystawy. Mamy zbiór dość duży, około 100 egzemplarzy maszyn do pisania z XX wieku, z najróżniejszych miejsc, z najróżniejszych czasów, od pierwszych egzemplarzy dwudziestowiecznych, nasz najnowszy i jednocześnie najstarszy egzemplarz, bo niedawno przyjechał, a jest 1903-1904 roku. Ostatni jest z końca, czy z drugiej połowy, powiedzmy, lat 90., kiedy maszyny już kończyły się i ustępowały miejsca komputerom.
1: Osobom. Niesamowite, a siedzimy sobie właśnie przy takim jednym łuczniku, 1301 dokładnie. Trochę się tutaj czuję jak w Radomiu, bo wszędzie ten Radom jest obecny, ale jesteśmy w Bydgoszczy.
2: Radom, co ciekawe, też nie ma takiego muzeum swoich maszyn, a mógłby ubiegać się o miano polskiej stolicy maszyn do pisania. Mamy tutaj kilka tych łuczników. Co ciekawe, musiałby o to miano stolicy polskiej walczyć z Bydgoszczą, ponieważ to jest nie jaka przesada, ale jednak ja podtrzymuję to zdanie. Otóż Bydgoszcz jest polską stolicą maszyn do pisania, ponieważ to tutaj właśnie powstała jedyna oryginalnie polska maszyna do pisania. Łucznik nie jest oryginalnie polski, jest kupiony od szwedzkich producentów maszyn Facit.
1: A wszystkie na Chodzie?
2: Wszystkie na Chodzie, tak. Nie wszystkie w ogóle, ale łuczniki na przykład wszystkie tutaj. Kiedy maszyna nie jest na Chodzie, nie przywracamy jej do życia. To znaczy chcemy, żeby zachowała ten swój muzealny charakter. No więc to Bydgoszcz, to w Bydgoszczy powstała właściwie jedyna, już pewnie nigdy więcej nie będzie, polska maszyna do pisania Władysława Paciorkiewicza. Nazywa się Idea. Wiemy o tylko jednym egzemplarzu, który istnieje w Narodowym Muzeum Techniki. Przechowuje się ten egzemplarz. W Bydgoszczy go nie mamy. No i powstała jeszcze druga w Bydgoszczy maszyna i to o wiele ważniejsza niż ten egzemplarz Paciorkiewicza. To tu mieszkał przez prawie 20 lat swojego życia wynalazca maszyny do pisania pismem sześciopunktowym Braille'a dla osób niewidomych. Oskar Picht się nazywał i był niemieckim bydgoszczaninem, który tutaj od początku wieku do 20 roku mieszkał i pracował jako dyrektor ośrodka dla osób niewidomych. Więc mamy dwie maszyny bydgoskie, dwie niezwykłe maszyny.
1: No i bardzo ważne. Opisując miejsce, w którym jesteśmy, Dom Liter, zapytam jeszcze o najważniejsze wydarzenia, które w trakcie roku organizujecie. Za chwilę pomówimy o urodzinach, ale co byś wymienił jako te takie najważniejsze punkty?
2: My prowadzimy działalność stałą, więc oczywiście ciężko mi coś wybrać z roku, ale no mamy trzy takie momenty w roku, w których ta działalność jest trochę intensyfikowana. Ponieważ każdego miesiąca w roku oprócz wakacji mamy mniej więcej ten sam program, to znaczy to są dwa spotkania dla dorosłych, premierowe książki, jedno spotkanie dla dzieci, cztery warsztaty dla dorosłych, jedne warsztaty dla dzieci, jedne warsztaty kaligrafii i tak dalej. Więc mamy dość spójną i powtarzalną koncepcję programową, ale trzy razy do roku, jeśli będziemy liczyć urodziny, mamy coś niezwykłego. Po pierwsze, to są te nasze urodziny Domu Liter, jakoś na początku października je zawsze obchodzimy. Drugie to jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. I zawsze obchodzimy go w sposób specjalny, to jest na początku kwietnia i zawsze wtedy mamy jakiś cykl wydarzeń dla dzieciaków, dla małych, młodych i trochę starszych, nawet czytelników. Zapraszamy tutaj wyjątkowych gości, ilustratorów, twórców książek dla dzieci. Robimy warsztaty. I jest jeszcze trzeci moment i to jest początek sezonu. Festiwal, którego my nie organizujemy, ale jesteśmy współorganizatorem od samego początku. Więc to jest czerwiec, koniec czerwca, ostatni weekend czerwca, kiedy rozpoczynamy sezon letnich festiwali literackich. Jesteśmy w to zawsze zaangażowani i zawsze wydarzenia są także w naszej siedzibie organizowane. Więc to są takie trzy nadzwyczajne nasze wydarzenia. No i do jednych się zbliżamy, do naszych urodzin.
3: A do rozmowy z Michałem Tabaczyńskim powrócimy za moment. Skupimy się na programie drugich urodzin Domu Liter w Bydgoszczy.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Program robi wrażenie. Może nie jest przeogromny, ale też nie ma co zasypywać chyba odbiorców.
2: No postawiliśmy oczywiście, zawsze tak robimy, to są nasze drugie urodziny, więc też nie szalejmy z tym zawsze, ale nie chcemy, żeby to był samodzielny festiwal. Chcemy, żeby nasi odbiorcy poczuli, że te urodziny, które chcemy obchodzić, są jakoś dla nas istotne i chcemy po prostu skomasować wydarzenia i pokazać je w jednym uderzeniu weekendowym. W tym roku będziemy mieli 3 dni zależy jak liczyć to pewnie, ale powiedzmy, że 4 wydarzenia w ciągu tych 3 dni. Zaczniemy wszystko od wystawy i od spotkania. Spotkamy się z Iwoną Chmielewską, jedną z najbardziej znanych i cenionych polskich ilustratorek, a na dodatek to smaczek, który mi się zawsze bardzo podobał, jednak Iwona jest z naszego regionu przez wiele lat, związana z Toruniem, mieszka w Borach Tucholskich. To jest osoba, którą tu możemy spotykać. Była zresztą gościnią naszych wydarzeń, co jest wspaniałe, więc...
1: Właśnie chyba chętnie spotyka się z czytelnikami, z odbiorcami swojej twórczości.
2: Mam nadzieję, była tu u nas jako, nie jako zaproszona gościnie, ale jako po prostu odbiorczyni naszych wydarzeń też kiedyś, więc tym nam milej, że teraz przyjęła zaproszenie jako autorka, więc spotka się z naszymi gośćmi i czytelnikami pierwszego dnia, a przez cały miesiąc będziemy mieli wystawę złożoną z dwóch cykli rysunków. Wybraliśmy zgodnie z naszą nazwą cykle, które przedstawiają litery z dwóch jej książek. w których po prostu obrazuje literki, więc to idealnie do naszej przestrzeni pasuje. Ale będzie też spotkanie, na którym mam nadzieję opowie o swojej pracy, doświadczeniach, trudach i tak dalej. Poprowadzi je bydgoska ilustratorka i malarka Magdalena Rucińska. Więc to jest nasz początek, jak mówię. Potem przez cały miesiąc będzie ta wystawa u nas dostępna.
1: Do końca października.
2: Tak jest, do końca października. My oprócz wystawy stałej maszyn do pisania mamy także wystawy czasowe. Na przykład w tej chwili mamy wciąż jeszcze rysunki Danuty Konwickiej. Ilustracje i pocztówki, projekty książek. Więc, ale to jest pierwszy dzień i wystawa. Drugiego dnia, czyli 2 października przyjeżdża do nas Aleksander Kaczorowski, który będzie opowiadał o swojej najnowszej książce. To jest biografia Milana Kundery. Aleksander Kaczorowski jest nie tylko bohemistą, ale także i autorem książek o Czechach, ale także już chyba znacznie przekroczyła ta gałąź jego twórczości wszystkie inne, bo przecież jest też powieściopisarzem, eseistą. Natomiast ostatnimi laty skupił się przecież na biografiach i już się ukazały jego biografie Hrabala, Hawla, Pawla, Izaka Babla, więc Kundera jest piąty. Była jeszcze rozmowa Rzeka z Aleksandrem Kwaśniewskim, więc to też jakoś biograficzna praca. Więc Aleksander Kaczorowski przyjeżdża do nas z tą piątą z kolei biografią Milana Kundery, jednego z pewnie najbardziej znanych prozaików XX wieku, ale też jednocześnie dość tajemniczej postaci, więc mam nadzieję, że odkryjemy wspólnie, bo to spotkanie będę prowadził akurat ja. Mam nadzieję, że wspólnie odkryjemy tajemnicę Milana Kundery.
1: Już masz pytania?
2: Ja je mam, ponieważ tak się złożyło, że kiedyś napisałem dość duży rozdział w książce o Brnie, z którego Milan Kundera pochodził. Taki szkic biograficzny także o Milanie Kunderze, więc siłą rzeczy musiałem wówczas poznać czeskie biografie Kundery, które wtedy już istniały. Pierwsza już istniała duża biografia Jana Nowaka.
1: Ciekawi mnie, dokąd nomen omen zabrniecie w tej rozmowie.
2: Nie wiem, może się okazać wiele. więc zresztą to naprawdę fascynująca postać ten Kundera. To jego przecież porzucanie, to był człowiek wielu ucieczek, wielu porzuceń. Porzucał najpierw swoje Brno dla Pragi, potem Pragę dla Paryża, czeszczyznę dla francuszczyzny. Niezwykła postać, też porozdzierana jakimiś strasznymi chyba ranami, które XX wiek potrafił ludziom, nie tylko pisarzom, przecież zadawać.
1: A to spotkanie w jakiś minimalny sposób połączy go z Bydgoszczą.
2: Tak, chyba żadnych możliwych do stworzenia połączeń nie ma, więc mam nadzieję, znaczy liczę na kreatywność Aleksandra Kaczorowskiego.
1: Dobrze, co dalej?
2: Następnego dnia odwiedzi nas Anna Brzezińska, kiedyś bardzo utytułowana i ceniona pisarka fantastyki, fantazy, też założycielka wydawnictwa Runa, przecież, jak dobrze pamiętam, z bardzo dawnych czasów. Ostatnio niezwykle aktywna jako pisząca historyczka, zajmująca się głównie średniowieczem. Jej bestsellerowe, te wcześniejsze książki, Córy Wawelu, na przykład były takimi przewodnikami po tej nieznanych herstoriach polskiego średniowiecza. Najnowsza książka Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, tytuł którego nie mogę wciąż zapamiętać, jest bardzo uroczym, świetnie napisanym przewodnikiem po nieznanych rzeczywiście faktach z historii, czy herstorii, w tym przypadku średniowiecznych kobiet. Nie przeczytałem jeszcze książki, więc nie prowadzę tego spotkania. Prowadzić je będzie bydgoska pisarka, zresztą też fantastyki, więc tutaj myślę, świetnie się zrozumieją panie na swoich doświadczeń wcześniejszych. Marta Kłaćko-Cot będzie to spotkanie prowadziła. Na Natomiast zerknąłem kilka razy do tej książki i nigdy wcześniej nie sądziłem, że tak bardzo porywające i interesujące jest średniowiecze. Więc to rzecz jasna pewnie jest wada mojej wiedzy czy jej braku, ale Anna Brzezińska ma ten niezwykły zupełnie dar opisywania rzeczy, których byśmy nigdy nie pomyśleli o średniowieczu, na dodatek w sposób niezwykle atrakcyjny i taki co chwytający za serce często. Rozdział o rozwodach mnie po prostu powalił. Rozwody w średniowieczu. Wydawało mi się, że coś takiego w ogóle nie istniało. Mało tego, nie tylko istnieją rozwody, ale też jakby wymuszane prawem alimenty, co mnie po prostu zdumiewa w jej odkryciach. Także wspaniałe myślę. No zresztą książka, która już odnosi ogromne sukcesy, jest chyba bestsellerem w tej chwili.
1: Ja miałem z kolei w liceum polonistkę, która była wielką obrończynią średniowiecza i mówiła, że broń Boże, nie są to czarne wieki, a wręcz najjaśniejsze, jakie się nam przydarzyły. Także
2: bym nie szalał może, ale już.
1: No właśnie, ale warto dać się porwać tej opowieści o średniowieczu. Jestem ciekaw sam. A na koniec spotkanie z, mam wrażenie, wirtuozem słowa.
2: No, wszyscy bardzo lubimy, zresztą to nasz stały współpracownik Jarek Jaruszewski, czyli Bisz. Już do niedawna mówiłem z całym przekonaniem, że jednak najbardziej znany bydgoski raper, ale scena rapowa, jak każda inna, potrafi przemeblowywać hierarchię dość szybko. Zresztą zależy, jak je pewnie tworzyć. Tak czy inaczej, jest pewnie w tej chwili od dłuższego czasu, zresztą od co najmniej od płyty Blady Król, moim ulubionym bydgoskim raperem. Na tę okazję, na nasze urodziny, Bisz stworzy specjalne słuchowisko oparte na swoim dzienniku oraz na swojej twórczości wierszowanej. I w tej muzycznej, jak mówię, no, wyjątkowej, bo jednorazowej podróży. Ona się już, przynajmniej nie ma takich planów, nigdy nie wydarzyła i nigdy się nie powtórzy. Będzie mu towarzyszył muzycznie Michał Szlempo, więc dwóch świetnych twórców na jednej scenie, specjalnie dla Domu Liter, na zakończenie naszych trzydniowych urodzin.
1: Mówisz o dzienniku, czyli on tworzy na co dzień ten taki prywatny, jego osobisty dziennik?
2: Tak, no Bisz, jak mówię, jest naszym współpracownikiem stałym, ponieważ od lat już pisze felietony, bardzo, bardzo mocno literackie. To w istocie jest coś jakby powieść, czy wiele powieści, właściwie wiele początków powieści, tak mi się wydaje, albo wiele krótkich opowiadań, które publikuję od, jak mówię, kilku już lat na łamach bydgoskiego informatora kulturalnego, a wcześniej pamiętam jeszcze go z dawnych czasów, tworzył wiersze i je publikował. Więc ta cała twórczość, ona wciąż trwa, żyje i będziemy mieli okazję ją wysłuchać.
1: No, gdziekolwiek się Bisz nie pojawia, to zawsze jestem pod wrażeniem, w ile projektów różnorodnych on się angażuje.
2: Ja wciąż mam nadzieję, że Jarek po prostu w pewnym momencie objawi się jako pisarz. Myślę, że osobliwie to, co on do tej pory robi, to literacko, To jest dość niezwykły projekt wielu, wielu prób. On jakby wypróbowywał różne konwencje pisania i różne tematy i w pewnym momencie, jak sądzę, zdecyduje się po prostu na jeden i go dokończy i myślę, że jeszcze będziemy mieli z niego dużo frajdy jako po prostu bardzo atrakcyjnego pisarza prozy.
1: To tyle o urodzinach, ale kończąc ten temat, jeszcze zapytam, czego wam życzyć na kolejne lata?
2: Ja bym powiedział, że 100 lat, tylko to ja już tego nie dożyję, ale myślę, że nie szalałbym z życzeniami. To znaczy, ja bym chciał, żeby przynajmniej Dom Liter rozwijał się w takim tempie przez swoje kolejne lata istnienia, jak do tej pory, i żeby miał tylu wspaniałych odbiorców i żeby tylu wspaniałych gości tu przyjeżdżało, bo na razie właściwie wszystkie nasze życzenia się spełniają, nawet jeśli ich nie wypowiadamy. W związku z czym skromnie, żeby było, żeby to trwało i żeby rozwój następował w takim tempie, jakim następuje. Byłoby wtedy wspaniale. Myślę, że i dla nas, no, jako ludzi zaangażowanych w ten projekt, ale też dla naszych odbiorców, którzy trwają tu z nami, przychodzą, są już mamy przez te 2 lata, doczekaliśmy się i dorobiliśmy się bardzo fajnej, wiernej publiczności, która przychodzi do nas i właściwie na wiele rzeczy. Nie uczestniczy tylko w jednych wydarzeniach, ale na przykład przychodzi i na warsztaty, i na spotkania, i na warsztaty z dziećmi. Także ten ruch trwa i mam nadzieję, że ja bym był spełniony i mam nadzieję, że Dom Liter byłby jako abstrakcyjny byt zadowolony, gdyby to, co się teraz wydarza, w takim tempie rozwijało się dalej.
1: To na koniec jeszcze zadam to pytanie, na które odpowiedź chyba znam. Czy Bydgoszcz czyta?
2: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wiem, że mamy publiczność, która czyta, która się interesuje, która jest aktywna, więc mogę to ekstrapolować oczywiście na resztę i powiedzieć, że pewnie tak. Ten wrzesień wykorzystujemy też na promocję czytelnictwa. I czasem obserwujemy to na siłą rzeczy, bo siedzimy tutaj na miejscu. Jedną z akcji, mamy różne akcje promocyjne, to są plakaty, to są billboardy, to są też podcasty i promocja w internecie, ale jedną z takich akcji jest rozdawanie książek. Zgromadziliśmy dość dużo nowości wydawniczych, niszowych, ale czasem mniej, czasem bardziej. Oczywiście najróżniejsze są to książki, dużo poezji, ale też się zdarza proza, eseistyka, którą rozdajemy ludziom w takim trybie randki w ciemno z książką. To znaczy wystawiamy te książki każdego dnia przez cały wrzesień, kiedy tylko jest Dom Liter czynny, i wystawiamy je zapakowane, także nie można zobaczyć, co się bierze, i zachęcamy do tego, żeby brać te książki i dać się porwać przygodzie pewnej. To znaczy w ciemno wziąć książkę, otworzyć ją w drodze do pracy, a może w autobusie, a może dopiero w domu. Przeczytać, dać się zaskoczyć, dać się oczarować, czasem może odrzucić, bo przecież i takie reakcje mogą być. I obserwujemy sobie tę akcję i ona zdaje nam się wyjątkowo atrakcyjna, to znaczy te książki znikają z tego naszego okna, w którym je wystawiamy, więc widzimy też, jak ludzie się bawią tą akcją, widzimy, jak biorą, przebierają, próbują sprawdzić, czy to grube, czy to cienkie, czy to wziąć, nie wziąć. Czasem odkładają, ale czasem wracają po chwili po kolejną książkę, więc myślę, że czytaj. Chciałbym, żeby czytała, i robimy wszystko, żeby tak było, więc im więcej będzie nas czytać, takie mamy solidne przekonanie, tym będziemy wszyscy dla siebie lepsi.
1: I dajmy się też zaprosić do Domu Liter. A zapraszał Michał Tabaczyński. Dziękuję serdecznie, no i wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, bardzo zapraszamy.
3: Do Domu Liter będę zaglądać w przyszłości, obiecuję. A póki co, pozwólcie, że już się oddeleguję, czas płynie nieubłaganie. Oczywiście słyszymy się za tydzień, liczę na Państwa obecność. Gustaw Nowak, dziękuję za dziś i życzę wszystkiego dobrego.
4: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
7: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
10: Optykokulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
11: Reklama. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
12: Aktorów znamy z kina, znamy ich z telewizji, wokalistów, muzyków, znamy z teledysków czy z koncertów. A jak to jest z pisarzami i z autorkami książek? No właśnie, ich też coraz częściej rozpoznajemy, nie tylko ze zdjęć na okładkach książek, ale też dzięki spotkaniom autorskim. Coraz częściej pokazują się też w mediach społecznościowych i dzielą się swoimi pisarskimi sekretami. I przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy w życiu miałam rozmawiać z autorem kryminałów, a to są książki, które uwielbiam. Wyobrażałam sobie tak, przyjdzie ktoś, kto ma w domu taki specjalny pokój, w którym jest mnóstwo regałów. Na tych regałach stoją książki i segregatory, że w tym pokoju są takie ogromne tablice, na których przypięte są kartki, na których wypisani są wszyscy bohaterowie książki, nad którą ten autor pracuje. I że tam są ich imiona, tam jest też dokładnie opisany ich wygląd, tam są opisane ich cechy, nazwiska, wiadomo, wiek, jakieś połączenia, konotacje. Potem okazało się, że taki pokój to jest po prostu pokój, w którym książki faktycznie są, segregatory i karteczki też, ale bardzo często to wszystko jest albo tylko w głowie autora, albo w komputerze, w plikach pod tytułem, no właśnie, dany tytuł książki. Będzie okazja spotkać się z autorami książek, nie tylko kryminalnych. Będzie okazja z nimi porozmawiać, posłuchać rozmów z nimi. Będzie też okazja zrobić sobie zdjęcie, czy zdobyć autograf w ulubionej książce, albo w nowej książce. Bo na festiwalu bardzo często pojawiają się premiery. Bydgoszcz do tej pory słynęła z festiwali muzycznych, festiwali operowych, a pomału zaczyna też słynąć z festiwalu książek. Beata Korzeniowska, zapraszam na opowieść o książkach, o festiwalu książek i o niesamowitych gościach, którzy już pakują się na przyjazd do Bydgoszczy.
13: Ciekawe wydarzenie w Bydgoszczy.
12: To będzie wielkie święto książki, festiwal książek. Będą książkowe premiery, będą też książkowe perełki, bo każdy z autorów przywozi ze sobą swoje skarby. Każdy z autorów, bo tych autorów przyjeżdża do Bydgoszczy sporo. Będą kryminały, będą komiksy, będą też książki dla kobiet.
14: Krzysztof Drodzowski, organizator Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki.
12: Przed nami kolejna edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki. Kolejna, która po ubiegłorocznej powoduje, że tak, do Bydgoszczy przyjeżdżają znakomici pisarze i autorki. Przyjeżdżają kolejne wydawnictwa. Nie zabraknie też oczywiście reprezentantów Bydgoszczy i naszego województwa, zarówno jeśli chodzi o autorów, jak i o wydawnictwa. Festiwal Książki już za moment.
14: Tak, po raz szósty w ogóle w swojej historii. Dwie pierwsze edycje mieliśmy w Osielsku, kolejne już przenieśliśmy do Bydgoszczy i teraz będzie szósta, ale druga we współpracy z Galerią Handlową Zielone Arkady. No i to pokazało w zeszłym roku, że przeniesienie festiwalu właśnie do galerii było świetnym pomysłem. Byli z tego bardzo zadowoleni wszyscy, bo i czytelnicy, i autorzy, i wydawcy, jak i handlarze, którzy prowadzą sklepy, różne punkty właśnie w tych galeriach handlowych. Wszyscy ze sobą współpracowali i to przyniosło naprawdę dobre efekty, u nas też. I dlatego współpracujemy dalej i już planujemy praktycznie kolejne edycje.
12: Podobało się też samym autorom, bo kilku powraca.
14: Tak, no mamy autorów, z którymi współpracujemy już któryś tam raz na przykład, bo chociażby Max Czorny, który będzie u nas w piątek o godzinie 17, czyli 25 września, będzie u nas już trzeci raz na spotkaniu. Marcel Moss był w zeszłym roku, będzie również w tym w sobotę o godzinie 15. Będzie też Joasia Balicka, która zrobiła w zeszłym roku no ogromną furorę, przecież jej czytelniczki czekały na nią od samego rana praktycznie, od otwarcia galerii, a miała spotkanie na sam koniec, więc to była ciężka przeprawa dla nich, ale wszyscy daliśmy radę, więc Joasia Balicka też będzie w tym roku. Do tego Kamila Goszczyńska, która też u nas już wielokrotnie gościła, no i Katarzyna Puzyńska, też nasza tutaj regionalistka, można by powiedzieć, też będzie u nas kolejny raz i tak samo Piotr Kościelny, który też był w zeszłym roku razem ze swoim wydawnictwem i w tym roku też będzie, też ma spotkanie w piątek o godzinie 16.
12: Będzie też Jarosław Jakubowski, to taki nasz lokalny akcent.
14: Tak, oczywiście, no bo Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki to oczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby promować też lokalne wydawnictwa i lokalnych autorów, stąd też Jarosław Jakubowski będzie ze swoim nową książką, a w sumie to nawet dwoma, bo na nowo w wydawnictwie Brda wydał Rzekę Zbrodni, drugie wydanie zrobił, bardzo popularny kryminał przecież z naszego regionu, z naszego miasta, a teraz wychodzi druga część, Rzeka Pokuszenia, historia, która dzieje się trochę w Bydgoszczy, trochę w Koronowie, więc będzie miał spotkanie premierowe właśnie, bo tego dnia w sobotę o godzinie 12 będzie Jarosław Jakubowski miał premierę swojej książki. Z wydawców będzie chociażby Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, które jest z nami z festiwalem od samego początku. To jest w ogóle fenomen. Mamy kilku takich wydawców, którzy trwają z nami. Zaufali nam przy pierwszej edycji i są cały czas i to jest bardzo, bardzo piękne. Ale też w sumie ponownie będzie u nas Marcel Woźniak. On był u nas na drugiej edycji i teraz po latach, że tak powiem, wraca do nas i z powrotem się pokaże jako autor. I w piątek o godzinie 15 będzie właśnie Marcel Woźniak opowiadał o swoich książkach.
12: Będzie też Maciej Siembieda, będzie Agnieszka Lis. Tych spotkań jest sporo, piątek i sobota.
14: Festiwal zaczyna się od godziny 9 rano, czyli w godzinach otwarcia galerii handlowej i trwa do godziny 21. I w tych godzinach trwają targi książki, gdzie wystawcy, autorzy, którzy też się wystawiają ze swoimi książkami, są cały czas do Państwa dyspozycji. Natomiast spotkania autorskie zaczynamy dopiero od godziny 11. I one będą trwały mniej więcej do godziny 19, a w sobotę nawet do 19.30. Plus oczywiście czas na podpisy, autografy, zdjęcia, filmiki, uśmiechy i przytulasy, bo tak to też u nas bywa. Zwłaszcza z Jasią Balicką wszyscy lubią się przytulać i robić sobie zdjęcia,
12: tak, więc serdecznie zapraszamy. Czytelniczki przyjechały z walizkami książek. Pamiętasz, to było niesamowite.
14: Tak, do Marcela Mossa i do Maxa Czornaja też były czytelniczki z walizkami książek.
12: Bo chciały w każdej mieć jego podpis.
14: Tak. Więc no, są to takie festiwalowe ciekawostki, które się później rozchodzą po całym kraju, po różnych właśnie festiwalach książkowych i się o nich wspomina, więc Bydgoszcz uzyskała w całej Polsce praktycznie bardzo fajny rozgłos przez te wydarzenia. No a nas jako organizatorów, no oczywiście bardzo mocno to cieszy.
12: I to są targi dla tych, którzy kochają książki w ogóle, kochają kryminały, kochają literaturę kobiecą, ale będą też propozycje dla najmłodszych.
14: Oczywiście, że tak. W zeszłym roku troszeczkę nam tego właśnie zabrakło, jeśli chodzi o takie spotkania, a w tym roku będziemy mieli dwa duże wydarzenia na scenie głównej, bo chociażby w piątek o godzinie 11 będzie premiera antologii pokonkursowej Zauważeni, w której swoją poezję piszą licealiści i dzieci z podstawówki, więc to jest bardzo duże wydarzenie dla nich. A w sobotę o godzinie 11 też zaczynamy literackie zabawy dla najmłodszych, gdzie jedna z autorek pisząca o właśnie taką literaturę dziecięcą będzie opowiadała zarówno o tym, jak pisać taką literaturę, takie powiedzmy bajki dla dzieci, żeby to ich zainteresowało, i trochę też zabawi naszych najmłodszych, ale jak? No to już oczywiście trzeba przyjść, przekonać się, zabrać swoje pociechy, na pewno nie będą się nudziły.
12: Będą też komiksy.
14: Oj, komiksów to u nas zawsze jest dużo, chociażby wydawnictwo Kameleon, które słynie z komiksów i swoich, i innych wydawnictw, które też ma w swojej ofercie, też z nami są praktycznie od samego początku, więc tutaj też ich tak w sercu zawsze nosimy jako organizatorzy, no bo takich wydawców zawsze bardziej trochę kochamy, jak są z nami od początku, ale oczywiście cieszymy się z każdego, a zwłaszcza też z tych nowych, chociażby wydawnictwo Znak będzie u nas pierwszy raz w tym roku się pojawi. Do tej pory nas nie zaszczycili. W tym roku się sami zgłosili, że chcą poznać Kujawsko-Pomorski Morski Festiwal Książek, chcą poznać Bydgoszczan i przedstawić im swoją ofertę.
12: Moim gościem jest Krzysztof Drozdowski, organizator Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki. Ten, przypomnę, już w przyszłym tygodniu, w piątek i w sobotę, będą spotkania autorskie, a przyjeżdżają do Bydgoszczy Marcel Moss, Maciej Siembieda, Kasia Puzyńska, będzie Piotr Kościelny i Joanna Balicka. Nie zabraknie też lokalnych akcentów. Będzie Jarosław Jakubowski, który opowie o swojej nowej i poprzedniej książce, ale na pewno nie tylko. Program festiwalu jest bardzo bogaty. Przez dwa dni Bydgoszcz będzie żyła książką, ponieważ ten program jest bardzo napięty. Właśnie pomyślałam, że parę osób powinno wziąć urlop. Na sobotę to panie powinny przekazać domowe obowiązki mężom.
14: Ale mężów też zapraszamy na festiwal, więc lepiej zostawić wszystkie obowiązki w domu i po prostu całą rodziną przyjść.
12: Wstęp jest bezpłatny.
14: Tak jest, wszystko jest bezpłatne, oprócz oczywiście książek, chociaż pewnie i niektórzy dostaną darmowe książki, więc tego też nie można wykluczyć.
12: A na pewno za darmo będzie można dostać podpis, autograf ulubionego autora, przy niektórych trzeba będzie postać chwilę w kolejce. Będzie można też oczywiście robić sobie zdjęcia.
14: Zdjęcia, filmy, przytulasy, mówię, autografy, wszystko, co tylko wymyślimy, wszystko, co jest dopuszczalne, że tak powiem, na festiwalach książkowych, na spotkaniach pomiędzy autorem i czytelnikiem. Tu samemu się trzeba z autorem dogadać, na co on oczywiście pozwala, bo nie każdy ma swoją strefę komfortu, trzeba to uszanować, ale tak dobieram autorów, którzy są naprawdę bardzo przyjaźni i kochają swoich czytelników.
12: Zastanawiam się, czy coś was w ubiegłym roku zaskoczyło, może przerosło i teraz trochę inaczej to zorganizujecie. Ta strefa czekania po autograf.
14: Strefa czekania po autograf była jedna, teraz będą dwie. No. Więc tutaj wyciągnęliśmy wnioski z zeszłego roku. No tak, oczywiście porównując wszystkie kolejne edycje festiwalu, to notujemy cały czas progres. To jest dla nas bardzo ważne. No ale zeszłoroczna edycja oczywiście wystrzeliła nam w kosmos i z tego się bardzo cieszymy. Trochę zostaliśmy zaskoczeni wręcz tym, że o godzinie 9 już się formowały kolejki na spotkanie o godzinie 18, więc trzeba było cały dzień ten tłum jakoś rozwiązać pewne sytuacje kryzysowe, które się nawet pojawiały w takich kolejkach. Czasami ktoś tam dlał, ktoś komuś było słabo i tak dalej, ktoś się niecierpliwił, więc to wszystko było na naszej głowie, oczywiście, żeśmy sobie z tym poradzili. W tym roku dlatego są dwie strefy do podpisów, scena też będzie ustawiona w innym miejscu, stoiska targowe też będą nieco inaczej ustawione, także będzie trochę zmian, natomiast miejsce dokładnie to samo, co w zeszłym roku.
12: Organizowanie takich wydarzeń to jest duże wyzwanie.
14: No, to jest praktycznie po zakończeniu jednego zaczyna się już planowanie kolejnego wydarzenia, bo wiadomo, że najtrudniejszą rzeczą jest dogadanie się z autorami, żeby do nas przyjechali, bo my chociażby teraz, w ten weekend 25-26 września konkurujemy z Poznańskim Festiwalem Grada, konkurujemy z lubelskimi targami książki, więc ta konkurencja jest dla nas duża. Nasz festiwal mimo szóstej edycji mimo tej już dobrej, powiedzmy, promocji i tego dobrego głosu, który ma w Polsce, no nadal jesteśmy jeszcze malutcy, nadal się jeszcze uczymy, nadal rozwijamy, więc jeszcze nie wszyscy nas dostrzegają, więc czasami autorzy muszą wybierać, żeby pojechać tu lub gdzieś indziej. Czasami to też wydawcy na nich wymuszają, że no, wydaliście u nas książkę, musicie być u nas, a my jesteśmy na przykład w Lublinie, a nie w Bydgoszczy. Tu w sumie pozdrawiam Magdalenę Majcher, która obiecywała, że będzie u nas i nie udało się, musi jechać do Lublina, ale będzie za to w przyszłym roku, już żeśmy się porozumieli, więc tutaj z Magdą żeśmy się zaprzyjaźnili jakiś czas temu na festiwalu, który organizuje inny autor, Piotr Kościelny chociażby u siebie, więc to tak jest też fajna sytuacja, że ci autorzy się spotykają i w kuluarach, w kulisach tych wszystkich festiwali ze sobą rozmawiają, wymieniają różne plotki, ploteczki ze świata pisarskiego, no i te przyjaźnie też się gdzieś tam zaplątają.
12: No właśnie, bo oni się przyjaźnią, tak naprawdę trochę ze sobą rywalizują bardzo często o tego czytelnika, a mimo to są kolegami.
14: Mi się wydaje, że ta rywalizacja jest tylko taka trochę na pozór, bo tak naprawdę osoby, zwłaszcza autorzy kryminału, którzy są po prostu w większości świetnymi ludźmi, których mam przyjemność cały czas poznawać, oni nie patrzą na to, że właśnie rywalizują o tego samego czytelnika, bo ten czytelnik tak naprawdę doceni jednego i drugiego, bo ma takie moce przerobowe do czytania. Tak naprawdę wszyscy się wspierają i sobie pomagają, a ta rywalizacja jest bardziej gdzieś napędzana bardziej przez czytelników niż przez samych autorów.
12: Mhm. Zatem spotkanie z książką.
14: Z wieloma książkami.
12: Z wieloma książkami na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki 25 i 26 września.
14: Tak jest, serdecznie zapraszamy.
12: A zapraszam na Festiwal Książki jego organizator Krzysztof Drozdowski. Ja też zapraszam, zwłaszcza w piątek o 16, kiedy będę miała przyjemność ponownie porozmawiać z Piotrem Kościelnym, oraz w sobotę dwa wyjątkowe spotkania o 15. Gościem festiwalu będzie Marcel Mus, a o godzinie 18.30 Joanna Balicka, z którą również będę miała przyjemność porozmawiać.
13: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
15: Gustaw Nowak, tym razem zapraszam do apteki pod Łabędziem. O wystawie, którą już niebawem będzie można tam podziwiać, powiedziała mi jej kuratorka Dominika Pacholska. Z góry przepraszam, w dniu nagrania miałem delikatne problemy ze strunami głosowymi. Proszę o wybaczenie.
16: Zajrzymy teraz do apteki pod Łabędziem, no bo tam będzie się działo. A co takiego przed nami? O to zapytam panią Dominikę.
17: 24 września o godzinie 17 otwieramy naszą nową wystawę, która powstała przy współpracy, właściwie jest wynikiem warsztatów fotograficznych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, a wystawa jest zatytułowana Sztuka Wizażu od antycznych rytuałów do blasku Hollywood. Będziemy prezentowali 13 fotogramów inspirowanych właśnie sztuką poszczególnych historycznych epok, które odtwarzają sposób upiększania, dbania o ciało, szczególnie o twarz, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, że to nie chodzi tylko o kosmetykę taką w sensie wizualnym, aby poprawić swój wizerunek. To malowanie ciała pierwotnie miało ochraniać przed złymi mocami, służyło uzyskaniu takiej magicznej siły zwierząt, czy po prostu miało sprawiać wrażenie większej potęgi wojownika, miało odstraszać wrogów, miało też makijaż znaczenie ochrony zdrowia. Jak na przykład w starożytnym Egipcie nie zdajemy sobie sprawy, że ten sposób malowania oczu miał chronić przed chorobami. To jest potwierdzone ich skuteczność we współczesnej medycynie, ponieważ zawarte w tym makijażu związki ołowiu chroniły przed bakteriami i wirusami.
16: Koniec końców można było sobie zaszkodzić.
17: Można było sobie zaszkodzić i tutaj właśnie najgorsze to są, które były stosowane. To są związki ołowiu, to są związki rtęci, ale również nie wiemy o tym, że mało kto sobie zdaje sprawę, że również pewne w okresie romantyzmu, żeby kobiety mogły wyglądać właśnie jak zjawa, czyli zjawiskowo, ale w naszym myśleniu i trochę inaczej, bo po prostu miały wyglądać jako uduchowione, zażywano arszenik w odpowiednich oczywiście proporcjach, które nie zabijały, ale na dłuższą metę były bardzo bardzo szkodliwe. I też nie wiemy, że na przykład już całkiem niedawno, bo w zeszłym stuleciu bardzo modne były kosmetyki radiacyjne, można powiedzieć, albo takim hitem właśnie były kosmetyki sprzedawane w szkle uranowym, tak? Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że czasami to było bardzo modne, bardzo szeroko reklamowane, że czasami właśnie można było sobie zaszkodzić i jak bardzo ważne jest badanie tego, co my sobie aplikujemy na twarz i co spożywamy jako suplementy, aby wspomóc swoją urodę.
16: Niesamowite. Czasami sobie myślę, że warto jednak mimo wszystko żyć na początku XXI wieku i warto w tych czasach było się urodzić po prostu. Wróćmy jednak do samej wystawy, do samej ekspozycji w aptece pod Łabędziem. Co w jej ramach można zobaczyć?
17: W jej ramach będziemy przede wszystkim mogli obejrzeć właśnie fotogramy uczniów liceum plastycznego. Wzbogacimy je eksponatami z naszych zbiorów, ze zbiorów działu historii oraz działu historii farmacji i medycyny. Będą wśród nich naczynia toaletowe, będą naczynia kosmetyczne, różne utensylia właśnie kosmetyczne. Natomiast ważną też częścią będzie przygotowane przez nas takie eksponaty edukacyjne, do dotykania, do powąchania. Będzie można zobaczyć, czym się malowano w dawnych czasach. Będzie można zobaczyć barwniki roślinne, żeby zobaczyć, jak zdobiono się właśnie w tych czasach, powiedzmy, przedhistorycznych czy w starożytności oraz jakie się stosuje obecnie, ale w różnych częściach świata.
16: A będzie można samemu się pomalować?
17: Będzie można wykonać swoje kosmetyki podczas warsztatów. Te warsztaty są i dedykowane i grupom zorganizowanym, ale również przewidujemy spotkania dla dorosłych i dla dzieci, gdzie będziemy poznawali tajemnice urody Kleopatry, będziemy tworzyć pomady do ust i takie zapachy w balsamie, ponieważ historia tych zapachów właśnie w roztworze alkoholowym nie jest wcale taka stara, kiedyś były właśnie w tłuszczach. Będziemy tworzyli sobie dla siebie balsam do brody, będzie można stworzyć odżywkę na bazie lecytyny. Kiedyś u starożytnych Słowian to była odżywka na bazie żółtka jaja. Będziemy mogli sobie zrobić mieszanki ziołowe do kąpieli i kremy ochronne, ale też poznamy całkiem współczesne historie, jak na przykład jak stworzyć tusz do rzęs w kamieniu. Także to też również tutaj przewidujemy w całym bogatym programie edukacyjnym. Będzie on i dla seniorów, i dla grup szkolnych, ale również dla rodzin z dziećmi, czy popołudniowe spotkania właśnie dla dorosłych, którzy będą chcieli z miło spędzić czas.
16: A to wszystko ma jakiś związek z Bydgoszczą? No bo przecież tutaj...
17: Będziemy mieli osobę, specjalnie będziemy podkreślali osobę Poli Negri, która urodziła się w naszym województwie. Co prawda nie w Bydgoszczy, ale tutaj miała swoją kamienicę. Będziemy również prezentowali opakowania po kosmetykach i próbki perfum tutaj z bydgoskich drogerii i aptek.
16: Właśnie, o to chciałem zapytać, czyli produkowano tutaj.
17: To znaczy również produkowano, mamy firmy, tylko tutaj będziemy już mówili o, w przyszłym roku planujemy drugą część wystawy od lat 30. i tam bardziej skupimy się na tym bydgoskim już firmach produkujących kosmetyki. Natomiast na tej wystawie również będą, ale z okresów wcześniejszych.
16: Super, dziękuję. Powiedzmy jeszcze, do kiedy możemy brać udział w tej wystawie?
17: Wystawa jest przewidziana aż do 28 lutego, ponieważ jest to związane z tym, żeby jeszcze od dzieci na ferie mogły skorzystać z naszej oferty. Ale proszę Państwa, chciałabym zachęcić, żeby sprawdzać nie tylko w ostatnim miesiącu, ponieważ właśnie te poszczególne kosmetyki z danych epok historycznych będą w poszczególnych miesiącach. Dlatego co miesiąc można do nas przychodzić, sprawdzać na stronie internetowej i zawsze będzie coś ciekawego.
16: Super, w takim razie widzimy się w aptece pod Łabędziem. Dziękuję serdecznie za rozmowę i do zobaczenia przy okazji kontynuacji tej wystawy.
17: Bardzo serdecznie już zapraszamy. W przyszłym roku będzie od lat 30. do całkiem dalekiej i niedalekiej przyszłości.
15: A zapraszała kuratorka wystawy Dominika Pacholska.
13: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: sama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA.

0: Kaufland.pl.
1: Wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Jak sobota to...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
12: To jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To na dobry początek zapraszam Was na spotkanie z artystą, który był współzałożycielem choćby takich zespołów jak Brygada Kryzys czy grupy Tilt. Przed Wami już teraz Tomek Lipiński.
11: Pewnego razu w muzyce.
13: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, którego piosenki, mimo że powstały kilkadziesiąt lat temu, w dalszym ciągu są aktualne.

0: zespół Tilt i Tomek Lipiński. Kilka dekad na scenie, ale pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o muzycznych początkach i okazało się, że Tomek Lipiński doskonale pamięta, kiedy po raz pierwszy wziął do ręki instrument.
1: To było na rok, zanim powstał Tilt. W 1978 roku w lecie w Sopocie, w jakiejś willi w Dolnym Sopocie, na jakiejś imprezie, gdzie tam z przyjaciółmi trasiliśmy. Oczywiście, jak to zwykle w takich wypadkach, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, ale gdzieś nagle jesteśmy. O, i tam się okazało, że jakieś bębny chyba stały, wzmacniacz, gitara. Do tamtego dnia nigdy w życiu nie grałem na gitarze elektrycznej. Ja już pisałem wtedy piosenki i już zainspirowany właśnie tymi punkowymi czy postpunkowymi produkcjami ze świata napisałem między innymi taką piosenkę Dowód Osobisty. Jej cały tekst to było to, co było wpisane w tych książeczkowych dowodach osobistych zielonych, czyli dowód osobisty jest jedynym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. I to był tekst, a refren dowód osobisty. Aha, jeszcze był jedna zwrotka SJ745-4355. To był mój numer dowodu. I rzeczywiście wtedy w tej willi pierwszy raz grałem na gitarze elektrycznej, pierwszy raz chyba, albo nie pamiętam, czy ktoś tam zagrał na perkusji, czy nie. W każdym razie pierwszy raz wystąpiłem przed szerszym gronem niż tylko malutki grono przyjaciół ze swoją piosenką. Także to był mój debiut.
2: Nie chcę wam straszyć, ale zobaczycie sami.
0: I to akurat prawda. Najciekawsze dopiero przed nami. Tomek Lipiński, zespół Tilt, dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat na scenie, ale oczywiście jak to zwykle bywa, Tomek Lipiński muzyki, i to muzyki z całego świata, słuchał jeszcze zanim wziął do ręki instrument. No i w tym momencie wypada zapytać o muzykę młodości.
1: No muzyka mojej młodości to jest przede wszystkim to, czego słuchałem właśnie wtedy, kiedy zacząłem świadomie słuchać muzyki, czyli Rozgłośnia Harcerska, połowa lat 60., czyli wczesny rock and roll. Brytyjski głównie. Później zaraz oczywiście nastąpiła ta cała fala psychedelii amerykańskiej głównie, która też oczywiście miała wpływ na muzykę brytyjską, i wtedy początek lat 70. No, czyli wszystkie te zespoły takie jak Led Zeppelin właśnie, czy Deep Purple, który może nie jest moim ulubionym zespołem, ale no i tak dalej, Pink Floyd, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym też czasie zacząłem dużo słuchać jazzu i w tym też czasie zacząłem dużo słuchać muzyki etnicznej z całego świata, więc przeszedłem całą free jazzową edukację, nawet o czym mało kto wie. Współpracowałem z warszawskimi awangardowymi zespołami free jazzowymi, grając na instrumentach perkusyjnych w latach 70., zanim pojawił się punk rock, który z kolei ośmielił mnie

0: do tego, żeby zacząć pisać piosenki i je grać, tak? Bez pan Kroka bym się prawdopodobnie na to nie odważył. Więc to były takie, no i oczywiście muzyka reggae do tego, której zacząłem słuchać jeszcze zanim w ogóle usłyszałem o pan Kroku. Myśmy tutaj w Warszawie też jakimś cudownym zrządzeniem losu mieli dostęp do wszystkich jamajskich tych maxi singli, jakie wychodziły na Jamajce poprzez Londyn, one jakimiś dziwnymi kanałami docierały do Polski, więc myśmy znali tych wszystkich jamajskich Irojów, Urojów i tak dalej, tych DJ-ów, którzy na Jamajce tam ogarniali te sound systemy słynne, pierwsze jamajskie. No i tak, i tyle. Właśnie to była właśnie taka muzyka formująca mnie.
1: I ta muzyczna podróż przez wczesne młodzieńcze lata Tomka Lipińskiego może wyjaśniać, skąd takie bogactwo, jeżeli chodzi o kompozycję. Odrobina free jazzu, psychodelii, punk rocka i tak dalej, można by wyliczać długo. Ale często się zdarza, że największe przeboje, których słuchamy po latach, powstały odrobinę przez przypadek. Tak było choćby z tym utworem.

0: Piosenka powstała tak. To był czas, kiedy zacząłem współpracować z krakowskim basistą, no zresztą wszechstronnym muzykiem, producentem, kompozytorem, niejakim Francem Dirthunterem. Zresztą śmiesznie, bo Franz Dirthunter został Francem po jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, koncercie Tiltu w Krakowie. Myśmy mieli grać pod Jaszczurami. Przyjechała z nami grupa fanów, która od razu na dzień dobry w tych Jaszczurach zachowała się niestosownie, więc nas wywalili z tych Jaszczurów i odwołali nam koncert i przytulił nas klub pod Przewiązką, klub studentów Akademii Sztuk Pięknych. I koniec końców tam zagraliśmy na sprzęcie pożyczonym od Marka i Kory Jackowskich. I ten koncert wywarł ogromny wpływ na młodego Darka, właściwie Piotrusia Adamczyka tak naprawdę, który wskutek tego został przez swoich kolegów mianowany Francem. No i został Francem Dreadhunterem. On grał w Pudelsach, współpracował z Piotrem Markiem, taką słynną, nieżyjącą od dawna postacią awangardową z Krakowa. No krótko mówiąc, zaczęliśmy współpracować w 80, jakoś tak na przełomie 3 i 4 roku, jeśli dobrze pamiętam, właśnie z Francem Dirthunterem. Jutro powstał tak, że Franz przyniósł kiedyś linię basu i mówił: o, zobacz, mam taki basik, może coś z tym zrobić. No i dorobiłem do tego basu akordy, do akordów napisałem tekst i tak powstała piosenka.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską muzykę bez takich kamieni milowych, jak choćby Nie wierzę politykom, Mówię ci, że, czy też Rzeka miłości, Morze radości, Ocean szczęścia. Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Tomek Lipiński, zespół Tilt. Droga.

0: Fani Tomka Lipińskiego z pewnością doskonale wiedzą, że prócz muzyki jedną z jego pasji jest kino. Nawet pojawił się w kilku filmach, a to u Zanussiego, a to u Pasikowskiego.
1: Te role zawsze były szalenie przypadkowe, bo to nigdy nie było tak, że zadzwonili do mnie producenci czy reżyserzy i mówili: dobry panu, mamy dla pana propozycję, żeby zagrać rolę w filmie. Nie, to zawsze wyglądało inaczej. No, u Pasikowskiego pojawiłem tam się gdzieś w jakichś scenach zbiorowych, no właściwie tylko dlatego, że pisałem piosenki do jego paru filmów i byłem tam obecny. No to tak było, że tam zaganiał swoich kolegów na plan, żeby ich pokazać, żeby było miło i żeby zostali uwiecznieni. A u Zanussiego byłem konsultantem tam w filmie Życie jako śmiertelna choroba, przepraszam, drogą płciową, ponieważ tam są jakieś wątki związane z muzyką rockową, więc mnie zatrudnili jako konsultanta i ja tam mówię: no tak, to prawdopodobne, a to raczej mniej prawdopodobne. I w końcu tam mówię: wie pan, panie Tomaszu, jak pan już tutaj jest, to może pan zagrał taki mały epizod. Głównie no zagrałem epizodik drzemiącego na kozetce lekarza, więc to są moje jeszcze osiągnięcia ekranowe. Wiesz, nie przepadam za... Wiesz, no, oglądanie siebie to jest trochę tak jak słuchanie siebie, to zawsze jest swego rodzaju wyzwanie, no, bo człowiek zawsze ma, nawet jeżeli się zna już z takiego właśnie oglądu z zewnątrz, to ciągle jeszcze ma na swój temat różne dziwne wyobrażenia, które się często konfrontują z tymi obrazkami samego siebie. Ale tak dopowiadając jeszcze, mam takie marzenie, to jest też takie moje marzenie, żeby zagrać w jakimś bardzo wykręconym filmie jakąś bardzo wykręconą postać. Ale właśnie nie takiego siebie, podobnego do siebie, tylko jakiegoś zupełnie innego siebie. To znaczy chciałbym wydobyć, gdyby to się kiedyś zdarzyło, wiesz, to wydobyć z zakamarku swojej duszy jakieś najbardziej dziwne, wiesz, największe dziwactwa, największe jakieś wykręty i szaleństwa i sprzedać to w formie roli na ekranie. To mnie kusi.

0: dzisiaj trochę wspominamy czasy, kiedy polska młodzież słuchała polskich piosenek. Czasów trochę zamierzchłych, no ale pewnie fani zespołu Tilt pamiętają, jak to próbowano trochę sztucznie wygenerować konflikt między zespołem Tilt a zespołem Kryzys.
1: To polegało generalnie na tym, że Maciej Góralski, zwany Magurą, perkusista od pewnego momentu Kryzysu, jak przychodził na koncerty Tiltu, no to wydawało mu się, że to będzie taki, nie wiem, jakiś czynnik dynamizujący, wiesz, może koncerty czy scenę tą alternatywną warszawską. Przychodził na koncerty Tiltu, krzyczał Kryzys na przykład, albo po czyjej jesteś stronie, i sprawiał wrażenie, jakby zależało mu na wygenerowaniu jakiegoś konfliktu albo udawaniu, że no nie, było to zdumiewające. Takiego konfliktu w istocie nigdy nie było. Robert Bylewski, który był zawsze taką najwyraźniejszą postacią w Kryzysie, niezwykle zdolny muzyk, niezwykle interesujący człowiek, chwilę po rozpadzie Kryzysu założyłem z nim zespół, więc nie było tam żadnych animozji. Oczywiście Tilt ówczesny i Kryzys w tym całym spektrum ówczesnych zespołów nowofalowych różniły się od siebie, rzecz jasna, chociażby tym, że oni byli jednak od nas w większości młodsi, ciągle jeszcze chodzili do szkoły, no i właśnie reklamowali się hasłem: polska młodzież śpiewa polskie piosenki, a myśmy w tym czasie śpiewali po angielsku.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie, czy po prawie pół wieku komponowania tworzy się łatwiej, czy trudniej?
1: Muzyka się pisze chyba łatwiej, bo muzyka jest takim wszechświatem. Ja to tak widzę, że każda działalność muzyczna to jest taki, wiesz, portal. Otwiera się taki portal i wchodzisz w świat, który już jest. On jest, on istnieje, on ma swoje reguły, on jest uporządkowany. Wszystko, co możesz zrobić, to jest odkryć te wewnętrzne prawa, które w nim panują i zaczerpnąć tam dźwięków, rytmów, akordów, brzmień, wiesz, wszystkich tych rzeczy, które się składają na muzykę. Zaczerpnąć i wynieść tutaj do tego naszego świata, tak? Więc muzyka jest światem, który nie ma końca i którego poznanie nie ma końca. Natomiast oczywiście, jeżeli już zgłębiasz ten wszechświat przez 30 parę lat, no to coś tam już wiesz, więc łatwiej ci jest. Wiesz, że jak zastosujesz takie rozwiązanie harmoniczne, to się to wydarzy, jak po prostu nabywasz pewnych umiejętności. Z tekstami jest trochę inaczej, bo świat słów nie jest takim uporządkowanym wszechświatem, który poznajesz, tylko jest rodzajem dżungli, rodzajem gąszczu. Każde słowo ma swoje korzenie, każde słowo ma swoje odnogi, boczne gałęzie, słowa są spokrewnione przez sobą. To jest jak dżungla różnych gatunków, czasami skrzyżowanych, połączonych. Jedne sięgają korzeniami do jakichś, wiesz, do prań do europejskich źródeł, inne sięgają korzeniami do gdzie indziej, wiesz. Tu łacina, tu angielski, tu niemiecki, tu rosyjski, tu czeski, wiesz, to wszystko się... I to wszystko tworzy taki dziwny właśnie ogród, czy raczej dziką dżunglę, która jest nieuporządkowana. Poza tym, jeśli przez 30 parę lat komunikujesz publicznie ludziom rzeczy, które masz nadzieję, że są ważne, to co jeszcze im powiedzieć takiego, żeby ich nie zanudzić, żeby się nie powtórzyć, żeby nie opowiadać w kółko tego samego, jak wszyscy starsi ludzie, żeby ich zainteresować i żeby to było ciągle dla nich ważne. To znaczy, jak wciąż umieć zaczerpnąć w swoim sercu czy w swojej duszy tak głęboko, żeby to ciągle budziło w ludziach równie głęboki rezonans. To jest wielkie wyzwanie.
0: Pamiętamy przed laty, jakie wrażenie zrobił na nas utwór Nie wierzę politykom. Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Tomek Lipiński jest obecny na muzycznej scenie od wielu, wielu lat. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że ma mnóstwo kompozycji, które wylądowały w szufladzie. Jak najbardziej chyba na miejscu jest pytanie, co z tymi kompozycjami potem się dzieje? Czy one wracają w jakikolwiek sposób?
1: Znaczy rzeczywiście od czasu, kiedy takie robocze rejestrowanie pomysłów, prób i tak dalej stało się bardzo łatwe dzięki technologii, bo kupa malutkich pudełeczek, na które to możemy sobie w dobrej jakości nagrać. Zacząłem zbierać różne pomysły i pomysły z prób i takie pomysły, co ci przychodzą do głowy, jak jedziesz samochodem, wiesz, i na słowa, i na muzykę, na jakieś riffy. Jest tego rzeczywiście dużo. Co jakiś czas robię przegląd i mniej więcej 80% wyrzucam, żeby nie utonąć. I rzeczywiście wydaje mi się, że to tak się jakoś kształtuje, że 80% tych pomysłów to są pomysły, które oczywiście mógłbym realizować, rozwijać, ale nie wyczuwam w nich takiego, wiesz, tej elektryczności. 20% zostawiam do dalszego wykorzystania i później, kiedy tak sięgam i oglądam te wszystkie teksty, na przykład teksty zebrane z różnych okresów życia, bo gdzieś nagle się okazuje, że jakiś tekst, o którym nawet nie pamiętałem, że istnieje, trafia mi w ręce i się okazuje, że on akurat do tej melodii jest wymarzony i że po to ta muzyka powstała, żeby mnie odnalazł ten tekst, bo on na nią czekał, wiesz. To są takie trochę czarodziejskie rzeczy. Gdzieś trafiam na jakąś karteczkę, gdzieś czy do jakiegoś pliku, widzę tekst, długi tekst, na przykład, nie wiem, tam 20-30 linijek, ale tam są dwie linijki, które mi wyskakują od razu, wiesz, i wyciągam je i na ich kanwie buduję zupełnie nowy tekst i on trafia na płycie. Różnie, różnie, bardzo różnie. To jest żmudny i niełatwy proces, jeśli tak jak mówię, nie chce się popaść w bana, jeśli nie chce się opowiadać głupot. A oczywiście można opowiadać głupot, ale ja akurat nie chcę.
0: Tomek Lipiński dzisiaj pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez dobrych kilkadziesiąt lat historii polskiego showbiznesu.

0: No właśnie, a propos zmian, które są nieuchronne, wielu artystom zadaje to pytanie, bo w końcu niektórzy zaczynają już się nad tym zastanawiać. Co będzie, gdy okaże się, że następna płyta ukaże się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, bez nośnika?
1: Nie wydaje mi się, żeby tak się stało, z dwóch powodów. Ciągle będą istnieć ludzie, którzy będą chcieli mieć ten przedmiot, tak? Chociażby jako kolekcjonerski przedmiot. Dlatego myślę, że rola wszystkich tych bonusów typu opakowanie, czy tam, nie wiem, ciasteczka, książeczka, ten będzie miała co i ma coraz większą rolę, bo ktoś, kto kupuje płytę, chce mieć taki na pamiątkę. Często przegrywają sobie do różnych tam urządzeń elektronicznych i słucha w formie elektronicznej tylko, natomiast ma na półce i tacy ludzie zostaną, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, systematycznie od paru lat wzrasta sprzedaż winyli. To jest ciągle niewielki procent rynku, to jest naprawdę w granicach tam 2 w tej chwili, w okolicach 2% rynku światowego. Tym niemniej wzrost w ciągu ostatniego roku jest bodajże dwukrotny, czy to także, także winyl wraca i winyl już zostanie. Myślę, że nawet jeżeli nam CD spadnie, to gdzieś ono zostanie, bo ludzie będą mieli chcieć coś. A to, że coraz więcej muzyki jest dystrybuowane w formie elektronicznej, tego nie unikniemy. W skali globalnej przecięły się te dwie krzywe, to znaczy spadająca krzywa sprzedaży na fizycznych nośnikach i rosnąca krzywa sprzedaży elektronicznej. I to nie ma się czego bać, wiesz, no tak jak, chyba że tak jak nasi przodkowie będziemy się bać maszyn parowych, wiesz. To jest nieuchronny proces, no to nie unikniemy tego. Jest inna sprawa, to na ile sprzedaż właśnie w takich usługach streamingowych, głównie tam, gdzie nie ściągasz, a to jest moim zdaniem przyszłość, tam, gdzie nie ściągasz sobie tak naprawdę na stałe wszystkiego, ściągasz sobie tylko to, co chcesz mieć na zawsze. Natomiast ponieważ w streamingu masz wszystko, nie musisz tego wszystkiego mieć na komputerze. Po co? Prawda? Mhm. Więc myślę, że streaming będzie się jeszcze bardziej rozwijał. Problemem jest to, ile artyści na tym zarabiają. To znaczy kwoty wypłacane artystom za poszczególne odsłuchania, ściągnięcia też, ale zwłaszcza za odsłuchania, są mikroskopijne, bo to są tysięczne części groszy, tak? To są jakieś po prostu ułamki. I tą drogą zarabiają tylko ci nieliczni, którzy mają miliony ściągnięć. Natomiast, a tych jest wiadomo kilka procent. Natomiast 90 parę procent prawie na tym nie zarabia. I na ten temat jest dużo dyskusji, bo ten system, który jest w tej chwili, preferuje utrwalanie takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili. W ogóle w skali globalnej zarabia niewielki margines ultrapopularnych artystów świadomych. Cała reszta daje radę lepiej lub gorzej, albo nie.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: To jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To w tym programie możecie usłyszeć najciekawsze wywiady, które prezentowaliśmy wam wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje. To już teraz zapraszam was na spotkanie z artystką, która urodziła się na Zaolziu. Wielokrotnie to powtarzała, że uwielbiała przyjeżdżać do Polski na zakupy. Znacie ją doskonale, choćby z zespołu Bratanki. Przed wami Halinka Młynkowa.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
4: Pewnego razu w muzyce.
3: W roli głównej dziś gwiazda, która swoją wielką muzyczną karierę rozpoczynała z zespołem Bratanki.

0: Halinka Młynkowa jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a wszystko tak naprawdę zaczęło się na Zaolziu.
1: Zaolzie, polskie Zaolzie, ta polska część, która tam nadal jeszcze jest, to jest po prostu rozśpiewane, rozgrane towarzystwo, że tak powiem. I tam się nic nie zmieniło do dnia dzisiejszego. Tam cały czas młodych ludzi, od naprawdę najmłodszych lat, od przedszkola, szkoły podstawowej, zaraża się muzyką, zaraża się sztuką, zaraża się graniem na instrumentach, co w Czechach generalnie jest bardziej popularne, wysyłanie dzieci do szkół muzycznych niż w Polsce. W Polsce jakoś tak strasznie nadęcie się to traktuje. Od razu to musi być jakaś szkoła cała podstawowa, nie wiadomo co, te dzieci nie mają na nic czasu. A tam to jest jednak szkoła też muzyczna, ale taka dodatkowa, że te dzieci nadążają normalnie funkcjonować w zwykłej szkole i uczyć się instrumentu i zarażać się muzyką, coż bardziej mi się podoba. Większość dzieci rzeczywiście, jakby przynajmniej w moich rocznikach, w mojej klasie chodziło na jakiś instrument. Były zespoły folklorystyczne, zespoły taneczne i ja pochodzę z takiego domu w sumie, gdzie mój tata zawsze był takim działaczem kulturalnym zawsze miał zespoły, prowadził chóry. To u nas ta muzyka była czymś takim naturalnym, czymś po prostu oczywistym. Te stroje ludowe, w które tata się ubierał i my oczywiście też, ponieważ on nas zabierał od najmłodszych lat na scenę i ja z nim śpiewałam, mając tam już 5 lat na dużych festiwalach, więc to było dla nas takie oczywiste po prostu, że muzyka jest, że ta kultura jest, że jest słowo, bo tata pisał wiersze i spotykał się z poetami, z malarzami. To było taki dla nas naturalny dom po prostu, że ci ludzie wszyscy u nas w domu byli i rozmawiali o sztuce. Często przyjeżdżali również ci od polityki, ale tych tata szybko gonił.
0: Halinka Młynkowa wielokrotnie w wywiadach powtarzała, że rodzice nie do końca byli przekonani, aby ona rozpoczęła wielką muzyczną karierę.
1: Moi rodzice jak zobaczyli, że ja zaczynam to traktować poważnie, a nie tylko jako pasję taką dziecięcą, dorastania, żeby gdzieś tam nauczyć się tego wszystkiego i zostać na Zaolziu, to zaczęli się bać. Aha. Zaczęli się bać, że ja to traktuję zbyt poważnie i zaczęli mi tutaj trochę podcinać to wszystko. Natomiast no, myślę, że nie docenili tutaj mojego uporu i tak doszłam do swojego i gdzieś tam później sama, kiedy byłam w Krakowie już, no bo do liceum nie chcieli bardzo, żebym poszła do muzycznego, na studia również, więc pomyślałam sobie, dobra, pójdę do Krakowa, nie będą mnie mieli pod kontrolą, ja sobie już tam zrobię, co chcę. No i tak zrobiłam. Zostałam oczywiście na UJ-cie, bo to był fantastyczny, absolutnie Instytut Kolegium Rossianum, gdzie byłam na etnografii, antropologii, ale do tego jeszcze właśnie byłam na trzecim roku, rozpoczęłam prywatną szkołę jazzową Jana Motyki. Uh-huh. Wtedy zaczynali, dzisiaj podobno to jest świetna szkoła, w ogóle już wiele, wiele lat ma. Wtedy to były początki i u wspaniałej Marysi Lammers, która jest cudowną kobietą, cudowną nauczycielką, wtedy zaczęłam kształcić głos.
0: Który po latach spodobał się tak bardzo grupie Bratanki, że Halinka Młynkowa dołączyła do całej ekipy, jednak spotkanie z zespołem było zdecydowanie wcześniej.
1: A to też jest długa historia w sumie sięgająca mojego znowu dzieciństwa, ponieważ ja w dzieciństwie za sceną Tygodnia Kultury Beskidzkiej spotykałam się z Jożką Brodą. Uh-huh. Nasi rodzice byli na scenie, a my za sceną właśnie takie małe goroliczki w tych strojach góralskich biegaliśmy i zresztą z tamtego czasu ja widywałam mnóstwo zdjęć i nawet był jakiś taki kalendarz w latach 80., gdzie my takie maluchy tam po prostu biegamy ze sceną. I ja Jożkę spotkałam na studiach u mnie na etnografii. Uh-huh. I on mi zaproponował wtedy, żebyśmy razem pojeździli, pograli jakieś koncerty. To był, uwaga, 97 rok. Uh-huh. Wiem, że słuchają pewnie roczniki, które jeszcze nie były na świecie wtedy. To wtedy był dla mnie bardzo trudny rok, bo mój tata zmarł nagle, nieoczekiwanie. I my potem graliśmy tę trasę, więc ja pamiętam po prostu i te emocje, i pamiętam te koncerty, pamiętam jeżdżenie pociągami z panią u znajomych Jożki przed koncertami albo w kościele i też śmieszna historia, ksiądz, który nas nad ranem na pociąg odwoził, to na stacji benzynowej trzymał papierosa w ustach i tankował benzynę. To był ksiądz. Ale to był taki aparat, że ja pamiętam, ja się wtedy odsuwałam od tej stacji, mi sobie nie, ja nie chcę wiedzieć, co to jest, mieć do czynienia. I to było takie mnóstwo tam było takich historii. I poznałam też Janusza Grzywacza przez Jożkę Brodę, który później już mnie zaczął zapraszać do większych koncertów, również telewizyjnych, jeszcze jako totalnie nieznana dziewczyna. I Janusz Grzywacz, którego serdecznie pozdrawiam, właśnie znał chłopaków z Bratanków, którzy szukali wokalistki właśnie, która ma tam gdzieś korzenie ludowe. I on im powiedział o mnie. I w ten sposób się spotkaliśmy, też przypadkiem, bo ja już miałam wyjechać wtedy na Wielkanoc, a propos, do domu. Nie pojechałam, bo mnie jeszcze znajomi namówili na imprezę. Zostałam jedną noc, no i wtedy dostałam kartkę właśnie, że tam dzwonił ktoś od Joszki. Ja myślałam, że znowu będziemy grać może trasę wielkanocną, skoro graliśmy wcześniej świąteczną. I potem się okazało, że właśnie zespół mi zaproponował współpracę. Nie była to jedyna wtedy współpraca, którą dostałam. To był taki jakiś moment kumulacji. Ja dostałam propozycję chyba od 4 zespołów wtedy. Nie wiem, czy to było związane z moim egzaminem w szkole jazzowej, bo graliśmy pod Jaszczurami i pamiętam, że na tym koncercie szkolnym, takim po prostu, gdzie tam śpiewam te jazzowe piosenki, mój występ spotkał się z jakąś niebywałą owacją po prostu i nawet ci nauczyciele, oni w ogóle zdębieli, co się wydarzyło. I nawet potem finał tego koncertu poprzesuwali, bo ja tam miałam być gdzieś w trakcie, coś tam, nie? Tam stawiali na innych i nagle po prostu gdzieś szybko to pozmieniali, bo jakby sami zdębieli, co się wydarzyło. Ja też zdębiałam, nie ukrywam, że zostałam po prostu tak pięknie przyjęta przez publiczność, która tam przyszła na ten koncert. I gdzieś tam przypisywałam to, potem to zainteresowanie różnych zespołów temu występowi. Natomiast bratanki, oni po prostu przyszli pierwsi, bo tam były propozycje, ale myśmy się nie zdążyli spotkać. Oni przyszli pierwsi, ja się zdecydowałam na ten zespół, myślałam wtedy tak: dobra, pogramy trochę latem po klubach krakowskich, ja sobie dokończę studia i pójdę, bo ja chciałam jeszcze później iść na studia muzykalowe do Brna. Natomiast okazało się, że to nie było jedno lato w krakowskich klubach, tylko po prostu 25 lat na scenie już i korale, które mi towarzyszą cały czas.
2: Pewnego razu w muzyce.

0: Halinka Młynkowa, gwiazda pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Nie wiem, czy wiecie, ale ona swoich sił próbowała także na deskach teatru.
1: Zagrałam Marlenę Dietrich w cudownym spektaklu Ewy Bataki, Edith i Marlene. I Ania Sroka-Chryń zagrała fenomenalnie Edith Piaf i mówiąc szczerze, za każdym razem stałam do końca i słuchałam jej i mam takie czasami wrażenie, że jest lepsza od oryginału, bo jest fenomenalna w tej roli. Bardzo żałuję, że już nie gramy, że tam się po prostu coś podziało w teatrze, jak to bywa z teatrami różnie. Nie gramy tego już od kilku lat, ale to było fantastyczne wyzwanie dla mnie. Propozycję właśnie dostałam od Marty Mesarosz, też wielkiej reżyserki, którą sobie bardzo cenię, Węgierka, która kocha Polskę i wspaniała człowiek świata tak naprawdę. Cudowna kobieta, która nakręciła mnóstwo filmów, mnóstwo dokumentów, też właśnie dotykała kobiecych tematów często w życiu i to był ogromny zaszczyt właśnie, że była reżyserką tego spektaklu. Śmieszna historia była taka, ponieważ mieliśmy mikroporty z powodu mnie, ponieważ ja nie mam kształconego głosu teatralnie, czyli takiego głośnego i donośnego. Jak tak mówiłam, to po prostu było tragiczne. Więc wszyscy aktorzy, którzy nienawidzą mikroportów, musieli mieć z powodu mnie, bo ja mówiłam po prostu, ja mówię bardzo cicho generalnie na co dzień. I tak też było tam na scenie, mimo tego, że bardzo się starałam głośno mówić, to mi to nie wychodziło. I Marta, głośniej, Halina, głośniej!
0: Halinka Młynkowa była ostatnią gwiazdą specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. A ja życzę wam cudownego weekendu.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
12: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
11: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
13: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
11: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Rano chłodno, bo około 10 stopni na termometrach, ale po południu 20 stopni w Białymstoku, 21 w Trójmieście, w Wielkopolsce, w Zielonej Górze, w Łodzi, 22 stopnie w Warszawie, 23 we Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam, patrzę sobie w kalendarz. No i tak, to dzisiaj ostatni weekend tego lata. Może dlatego nas tak to słońce pięknie dogrzeje. Żegnamy lato, ajajaj. To tak nostalgicznie zagram na początek. Myslowic, 3 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak kogoś właśnie będę w tym momencie dobudzał.

0: 10 po 8 Michael Jackson w radiu Złote Przeboje we wrześniu 92 roku przybył do Europy w ramach trasy koncertowej Dangerous World Tour i na potrzeby koncertów przywiózł ze sobą, uwaga, 2 tony kostiumów, w tym materiał, który jakbyśmy rozwinęli, to na kilometr by się zatrzymał. I to były trasy, prawda? Kiedyś koncertowe. 2 tony kostiumów u Michaela Jacksona. Pytanie brzmi, czy któraś z pań swą garderobą go teraz przebije?
1: Blink come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah.
0: Jak ktoś właśnie wybiera ubranie do pracy, to

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50/50 z RRSO 0%. Leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Tu Radio Złote Przeboje, Cliff Richard w głośnikach, 8:31 na zegarach. Ostatni weekend lata, już to zapowiadałem, za chwilę jesień, a tej jesieni zegarki na czas zimowy przestawimy wcześniej niż w kilku ostatnich latach, bo tym razem będzie to już za miesiąc, w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25, godzinkę do tyłu. Kilka lat temu robiono takie badanie na dużej grupie Europejczyków i ponad 80% ankietowanych wskazało, że zmiany czasu nie chce. No ale na razie Unia Europejska ma pewien problem, żeby zmianę skasować, bo solidarnie muszą uczynić to wszystkie kraje. A my tu sobie gramy, no, w letnio-jesiennie, jak zwać, tak zwać, Mike Oldfield, Maggie Rally i podróż do Francji.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
12: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
14: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje z 1984 roku, czyli można to było spokojnie z winyla zagrać. No, Magdalena Wójcik, czyli Goja, pewnie to na winylu ma.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze.
0: No to gram, Goje, smak słów, 14 minut i będzie 9.

Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. W stronę wiadomości podążamy, a w nich o problemach na kolei. Nocnych problemach, które na szczęście są już rozwiązane.

0: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
4: Mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert.
12: Reklama. 19 września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 9. No to wiadomości.
13: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów w Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
14: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
13: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Więcej chmur przed południem w zachodniopomorskim, a tak wszędzie sporo słońca. No i coraz cieplej się robi. Docelowo 19 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, 22 w Opolu, Krakowie, 23 w Rzeszowie. Sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. Znamy to powiedzenie, że co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz mieć dwa dni wolnego. No, a i kiedy jak nie w weekend ono ma największą moc.
11: Radio Złote Przeboje.
12: Dlatego proszę dziś wypocząć po intensywnym tygodniu. Załatwiłem dobrą pogodę, muzykę też załatwiłem. Więcej nam chyba do szczęścia nie trzeba.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Cher w radiu Złote Przeboje, ostatnio w żałobie, bo w wieku 87 lat zmarł projektant Bob McKee, który przez długą część kariery stylizował Cher, no i tworzył dla niej niesamowite kreacje. Zresztą ten pan ubierał też Tina Turner, Diana Ross, Liza Minnelli, Barbara Streisand i tak dalej. I Cher napisała na swych mediach społecznościowych tak o nim: znając go, do nieba zabrał cekiny, koraliki i swój szkicownik. Dobranoc, słodki książę. No piękne pożegnanie, naprawdę. A za chwilę u nas o indywidualnej kontroli związanej z segregacją śmieci. Oj, będzie się działo.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: To krótka.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli w dzień sprzątania. No to jak sprzątanie, to będzie o... Będzie o śmieciach, bo w paru miastach na Mazowszu, ale też już gdzieniegdzie w Kielcach jest system indywidualnego rozliczania segregacji śmieci. Ten duży kosz, do którego wyrzucamy śmieci, no wie, kto śmieci wyrzuca i otwiera się tylko po zeskanowaniu specjalnego osobistego kodu, który może być na workach na śmieci albo na przykład w aplikacji w telefonie. No i Ostrołęka chce testować podobne rozwiązanie, by kontrolować, co w śmietnikach się dzieje. A te niektóre mądre kontenery to mają nawet pomiar wyrzucanych odpadów, jakby ktoś, nie wiem, chciał kombinować i do plastiku coś cięższego wyrzucać. Trochę jak w Truman Show albo w Men in Black. To wygląda, że wszędzie kamery, wszędzie kontrola, wszędzie wszyscy wiedzą, co się dzieje. To tak na uspokojenie atmosfery, Rod Stewart i miłego sprzątania dzisiaj.

0: reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
10: Ty plus łyk energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
13: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje, to dzisiaj jak będziemy wypoczywać na łące, to będą dmuchawce, latawce, a wiaterek to taki delikatny. Urszula, w ten weekend żużlowe playoffy, między innymi rywalizacja Unii Leszno z Motorem Lublin, a Urszula, która urodziła się w Lublinie, no dobrze wie, co to żużel.
1: Oczywiście, mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie, pod opiekę. A on mówił: Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Ale to było fajne przeżycie.
0: No to czapki w górę i na żużel.

Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o nocnej prohibicji w całym kraju. Będzie czy nie będzie? Szczegóły w tej sprawie w wiadomościach za chwilę.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
5: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
6: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
14: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 10, zapraszamy na wiadomości.
15: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bez załogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
16: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
15: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
17: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
18: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
17: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
19: Ta ustawa jest niedopracowana.
17: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
20: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
17: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
15: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Piękna sobota się zapowiada, sporo słońca, najwięcej w centrum i na wschodzie kraju. 20 stopni nad morzem, nieco cieplej w centrum, a najcieplej bo do 23 stopni na południu kraju. Nigdzie nie powinno padać. No tak, piękna sobota, a potem będzie też piękna niedziela, a z Radiem Złote Przeboje poranki to w ogóle piękne. Za chwilę o ofercie pracy za 10 tysięcy złotych.
3: Radio Złote Przeboje.
14: I to specjalnie bez wykształcenia, ani jakichś specjalnych zdolności. Kacper Sosnowski, witam pięknie, 3 minuty po godzinie 10. Perfekt dokładam, żeby ta sobota dla tych, co właśnie nas włączyli, zaczęła się perfekcyjnie.

0: Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas ogłoszenie o pracę, która nie wymaga wykształcenia, jedynie prawo jazdy, wymaga chęci do pracy, a może dać pensję w wysokości od 8 do 11 tysięcy złotych brutto. Co się za tym kryje? No i to nie jest propozycja od bogatego księcia w Afryce, a praca w Polsce na budowie linii kolejowej. Chodzi konkretnie o pomoc w wykonywaniu pali wielkośrednicowych. Jest przyuczenie do tej profesji oferowane. No, ja mógłbym na takiej budowie na przykład muzykę puszczać, żeby te robienie pali szło szybciej, na przykład...
1: Jedzie pociąg z daleka.
0: O, prawda? Poza tym myślę sobie, że jak ja nie palę, to pewnie do robienia tych pali średnio bym się nadawał. 10 tysięcy złotych za palę. No, AI tego nie zrobi, prawda? Mojo!

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Simon & Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon & Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje All Night Long. Ciągle czekamy na film o piosenkarzu pod takim tytułem. Nad musicalem bazującym na największych przebojach artysty ma pracować studio Walta Disneya, ale słyszałem o tym filmie 6 lat temu. Rok temu podano nazwisko reżysera, no i o projekcie cisza. Może chcą rekord długości kręcenia i kombinowania pobić, a ja przypomnę, że którąś z części Mad Maxa to kręcono przez 15 lat. To był jeden z najbardziej pechowych filmów w produkcji. No dobrze, teraz u nas melodia, która też była wykorzystywana w wielu filmach, między innymi w drugiej części Facetów w czerni. Poznajecie? I should have changed that stupid lock. I should have made you leave. Kosmiczny pies tak śpiewał w Facetach w czerni. Pies bardzo ładnie, ale teraz Gloria Gaynor jeszcze ładniej.

0: każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Los Lobos w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej też Edyta Bartosiewicz, czyli nowa jurorka obecnej edycji Voice of Poland. To chyba w jednym z najbliższych odcinków pani Edyta zdradzi pewną historię z Kubą Badachem, innym jurorem. Otóż okazuje się, że kiedyś po imprezie w Chorzowie Badach do 5 nad ranem opowiadał Edycie o swoim życiu prywatnym i zwierzał się z różnych spraw. I ona tego wszystkiego nie pamięta. No to ja jestem ciekaw, co to była za impreza? No właśnie, podejrzewam, że coś z takich klimatów. Everything But The Girl w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11.

Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. 5 minut i będzie 11. Jak ktoś jest fanem motoryzacji i mieszka w Wielkopolsce albo w pobliżu, to na pewno powinien posłuchać naszych wiadomości o 11.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
4: Stokrotka.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Już 11 godzina dochodzi. Agnieszka gotowa. Zapraszamy na wiadomości.
12: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska-Bis. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
13: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
12: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na Międzynarodowych Targach Poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Coraz cieplej się robi w ostatnią sobotę lata. Już za chwilę 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, 21 w Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, 23 we Wrocławiu czy w Krakowie. Wszędzie sporo słońca.

0: Ładnie to kiedyś Albert Einstein powiedział. Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. No i tego dzisiaj wam życzę. To znaczy niekoniecznie jazdy na rowerze, ale jakiejś aktywności w tą piękną sobotę, która przed nami.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Phil Collins już gra.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, a już można starać się o bilety na koncert Królowie Życia, Skawiński-Tkaczyk. Koncert w Łodzi 11 października. Byłem na jednym koncercie z tej serii, że tak to ujmę, bo to jest cała trasa koncertowa po Polsce i są tam piosenki ONA, Skywalkera, Kombi oczywiście. Są też zaproszeni specjalni goście na scenie. No, naprawdę wspaniałe show. No i teraz tak, jak na ten koncert się dostać 11 października? Już można wchodzić na złoteprzeboje.pl i tam maksymalnie w 5 słowach napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Z czym kojarzą się Królowie Życia, złoteprzyboje.pl, tam czekamy na zgłoszenia, a od poniedziałku będziemy rozdawać podwójne zaproszenia na koncert.

0: Bangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Jak sobota to?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Boy George i Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A pan Boy George gra teraz koncerty głównie na Wyspach Brytyjskich i we Francji i przyznał ostatnio, że sztuczna inteligencja pomaga mu w muzyce. I napisał już dzięki niej 5 albumów i wspiera się też czatem przy pisaniu tekstów. No ja jestem ciekaw, jak te jego piosenki z tą sztuczną inteligencją wyszły. To teraz muzyczna wycieczka do Niemiec. 96 rok, czyli bez sztucznej inteligencji. Heath Hunter.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś Ci się chyba przywidziało.
6: Coś Ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u Ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Prawda?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na Ciebie.
20: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Iron Cara, to już za nami, a za chwilę południe, weekend jak marzenie Marzyny Rogalskiej. Co w programie dzisiaj?
1: Dziś zajmiemy się sprawą podupadłego komika, na którym ulitowała się wspaniała dziennikarka Marzena Rogalska. Kto to z państwa?
2: To ja.
1: To pani, tak?
2: Tak, tak.
1: I pani zajęła się sprawą upadłego komika. Bardzo państwu Polska za tę inicjatywę dziękuję. Jak długo w Polsce
2: będzie dochodzić do takich sytuacji?
0: No będzie dochodzić od 12 do takich sytuacji. Igor Kwiatkowski, gościem Marzyny Rogalskiej. Oj, będzie wesoło, a już można zajrzeć na próbkę na nasz Instagram.

0: Madonna w Radzie Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach o tym, jak wychodzi Polakom reagowanie na sygnały alarmowe. Wiadomości o 12, a zaraz potem Weekend jak marzenie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
5: 5,931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Niskie ceny.
10: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikat. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne Treningi Reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
12: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
11: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
13: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
11: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Pogoda.
11: Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem, miejscami dość silny.
14: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska, bardzo gorąco witamy. Pan Igor dzisiaj bardzo serio w okularach.
16: A co?
17: Moja nowa odsłona. Nowy ja na zimę.
15: Generalnie jest to typ introwertyczny, pod płaszczykiem komika i śmiesznego faceta, ale jakoś damy radę przez te 3 godziny najbliższe. Co pan sądzi?
17: Tak, choć nie jest to dla mnie łatwe, że pani redaktor tak szybko mnie rozpracowała.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, pytanie za 100 punktów. Czy znajduje cię w dobrym nastroju i w dobrej formie?
2: W dobrej formie, bo dotarło do mnie to, że wszystko ma swoje w życiu konsekwencje. Czyli na przykład ja bardzo słabo radzę sobie z odpoczynkiem. Aczkolwiek przed dzisiejszym naszym wywiadem jestem po godzinnym spacerze z psami, więc jednak wdrażam procedury, ale zrozumiałem, że mam tak satysfakcjonującą pracę, w której mi się wydziela po prostu festiwal endorfin, satysfakcji, bo jako solista ta uwaga się skupia na mnie. Mam też taką satysfakcję.
1: Bo to żre, ludzie przychodzą.
2: Żre w tym sensie, że spełniło się moje marzenie, że przychodzi ta publiczność, której to odpowiada, co robię. No to jest marzenie.
1: Tak.
2: Ta fala akceptacji to jest coś niebywałego. To jest
1: jak ciepły kocyk puszysty.
2: Tak, to jest jak w tornadzie, jest ten środek taki, gdzie jest podobno cisza. Ale na przykład na drugi dzień moje ciało różnie tak reaguje. Takiego mam, można powiedzieć, kaca, chociaż alkoholu tam już od paru lat nie piję w ogóle. Ale takie się pojawiają rzeczy i uczę się to szanować, że skoro masz taką pracę, 2 godziny drzesz gębę, tańczysz, podskakujesz, śpiewasz i zabawiasz, to na drugi dzień masz prawo mieć
1: odreagować.
2: Mhm. I może nie warto scrollować. Może są osoby, które na tyle są poukładane w życiu, że scrollują, zamykają telefon i robią coś innego. To nie ja.
1: Zamykam teraz ten wątek i zapraszam do wysłuchania Briana Adamsa. The Best of Me.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Pamiętam, jak nie mogłam cię długo złapać i mówiłeś mi, byłem już tak przebodźcowany, że wyłączyłem telefon. Wiesz, jaka to jest odwaga w dzisiejszych czasach, jaka...
2: Albo desperacja.
1: Nie nazwałabym tego desperacją.
2: Faktycznie był taki moment, że ja mówię do żony, że ja wyłączam telefon. Ja tak mam, że się przebodźcowuję, że jestem wtedy elektryczny, że się muszę chwilę wyciszyć.
1: Oddychaj głęboko, za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku.
3: Autopromocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
0: Już jutro po 8.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski, komik, który jest introwertykiem. Tak sobie myślę, Igorze, co ty byś zrobił, gdybyś nie miał tej cudownej żony i tego domu, w którym możesz się wyciszać i ładować baterie?
2: Faktycznie mam ogromną wdzięczność, mam wspaniałą dwójkę dzieci. No dla mnie dzieci, a to już są pełnoletnie osoby. I muszę przyznać, że to akurat dzieci w moim życiu nieraz mi podkładały granat, kiedy ja sobie ustawiłem jakiś domek z kart i moja córka przychodziła i na przykład zwracała mi uwagę, że jestem jakiś taki, chciałem jakąś mądrość życia wyruszać. I ona mówi, mam do ciebie prośbę, tato, poczekaj. A możesz to wszystko, co chcesz mi powiedzieć, przemyśleć i powiedzieć w dwóch zdaniach, a nie w dwudziestu.
1: I jaka mądra majeczka.
2: Ja zaczynam się tak wtedy śmiać, bo jakby mi to ktokolwiek inny powiedział, to wiesz, co bym zrobił? Mogę ci w ogóle nie opowiadać. Im se wyszedł, tupiąc piętami, nie? Ale też muszę przyznać, że po już tam 24 lata stuknęło, jeśli chodzi o w małżeńskim stanie z moją żoną, kto inny brał ślub? Kim innym jesteśmy dzisiaj?
1: Ale fajnie, że się rozwijacie.
2: Ona
1: razem.
2: Się podoposażała, jest takie słowo?
1: Tak.
2: No to ona się doposażyła, ja też. A się okazało, że ja coraz bardziej wariuję za moją żoną. Ja myślałem, że uroda ci się tak opatrzy, że już masz takie, no dobra, to jest bez przesady, jest fajna kobieta, ale nos zupełnie przeciętny. Oczy. Nie, ta kombinacja mi się tak podoba.
1: To się nazywa miłość, Igorku. Czas na muzykę, Amanda Lear, Enigma. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Podczas ostatniego naszego spotkania zwierzałeś się z tego, że chcesz, żeby Basia, twoja żona, była twoją menadżerką.
2: Jest moją menadżerką. Będę niedługo miał road menadżera, żeby mojej żony nie target, nie ciorać. Jest takie chyba
1: jest takie dziwne
2: słowo. Określenie, nie ciorać jej. Bo źle się z tym czuję, kiedy ja mam wywalone koła, nogi do góry w aucie, a ona mnie wiezie. Ale wolę, ona... żeby to robił road menadżer. To jest
1: ja
2: moja
1: wiem,
2: królewna,
1: ale...
2: moja...
1: Ale ona pani to rozumie, ona...
2: Jak to pani... śpiewa Zenon Martyniuk.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
12: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
13: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy, Igorze Kwiatkowski, do pani z twych snów, czyli do twojej żony. No to jak wam się układa, nie tylko jako parze zawodowej, ale też prywatnie?
2: Śmiałem się jeszcze parę lat temu z takich par, które jak jadą na rowery, to w tych samych lajkrach, nie?
1: Aha.
2: To takich samych nie mamy, ale kto wie, może tak będzie, że ona powie: słuchaj, takie fajne, tego to wzięłam dla ciebie, potworny XL. I zaczynam rozumieć, że to jest bardzo takie fajne, mieć swojego, jak to śpiewa Kuba Badach, mieć swojego człowieka. Takiego na świecie, nie? Że tu jest ten świat, że czasem ktoś cię uszczypnie, podszczypnie, coś od ciebie chce, kla, kla, kla. Nie mówię, że wszyscy to wrony, ale czasem się wrona zdarzy wśród ładnych ptaków, a tu masz takiego jednego człowieka, który cię od tyłu widzi, tu jest zbroja, on cię widzi, te twoje miękkie podbrzusze i wie, że masz miękkie podbrzusze, ale nie wykorzystuje tego.
1: Nie wali w to.
2: Przeciwko tobie, nie tak. Wali w to. Jakie nie są trudne to. Sytuacje, tak. To ci nie wkłada palucha w to twoje, na przykład w takie słabe twoje miejsce. I to jest strasznie fajne, więc jest nam bardzo dobrze. Ja mogę powiedzieć się przy tym temacie, co my porabiamy. Na przykład bardzo mnie uspokajają sitcomy z lat 90. I my się wtedy, słuchaj, masujemy se łydki z moją żoną. Tak sobie spędzamy czas.
1: My też sobie fajnie spędzamy czas przy Złotych Przebojach. Grace Jones teraz zaśpiewa genialny numer I've Seen That Face Before.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Tuż po nich wracamy do rozmowy z komikiem Igorem Kwiatkowskim i będziemy rozmawiać o jego introwertycznej naturze.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mój tani weekend, moje Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
7: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
6: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
8: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
6: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski i tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry Państwu, to ja Igor Kwiatkowski. Dlaczego ja do Państwa mówię? Bo Marzena Rogalska zaprosiła mnie do programu Weekend jak marzenie. Zostańcie z nami.
2: Ale jakiś taki oficjalny jest.
1: No chciałem być taki kompetentny, bo my się tutaj nagadać nie możemy.
2: Więc... I jeszcze będziemy gadać przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy.
1: Tak.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pod płaszczykiem tego wariata pozytywnego Igora Kwiatkowskiego, no tam siedzi introwertyk.
2: Tak,
1: i
2: tak.
1: Dlatego też tak zatytułowałeś swój trzeci program. Ty musisz mieć odpowiednią dawkę ciszy i ty musisz mieć tę swoją stacyjkę pod tytułem dom, w której ładujesz baterie.
2: I najlepsze jest to, że ja to do mnie dotarło po latach, że państwo, publiczność nie wymaga od tego ode mnie, żebym ja był 24H, jakby miał występ, tylko, że tak powiem, właśnie wszyscy mi dają, a przede wszystkim ja sobie dzisiaj daję ten czas na bycie tym introwertykiem, czyli taką osobą, która właśnie chce popatrzeć na las, że jestem, dziwnie to, że jestem tylko człowiekiem, że nie jestem supermenem i to jest okej, że nie muszę być we wszystkim dobry, że jak po jakimś tam intensywnej trasie mam prawo sobie wypocząć, wyciszę, w końcu ja sobie to, bo świat mi już dawno dał takie prawo, nie wymagał tego ode mnie i w końcu ja sobie dałem takie prawo, żeby się uspokoić i jak ja się uspokoję, to z jaką ja przyjemnością na tej scenie sobie lubię pohasać, ale nawet przez to, że tak, bo to nie jest tajemnica, faktycznie mam na to papier, że jestem introwertykiem i publiczność na występach myśli, że to żart.
1: Ja wierzę, ja zaświadczam, że to prawda. Niech zabrzmi teraz muzyka En Vogue, Don't Let Go.

0: Igor Kwiatkowski z nami. Podkreślasz to, że jest ci dobrze w życiu, ale ciężko na to zapracowałeś. Przeprowadzka do Warszawy, budowanie swojej kariery solowej. Wiesz, tak potężnie się zabrałeś za zmianę swojego życia i to teraz zbierasz tego owoce.
1: Tak, i mi się ta moja zmiana bardzo podoba, ja jej bardzo potrzebowałem. Znaczy, ja dalej jestem sobą, tylko jakby jestem dzisiaj mężczyzną, a nie chłopcem, o tak bym powiedział.
0: A ja bym lepiej tego nie ujęła w słowa. Niemniej, więcej za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, wracamy do tego wątku ciebie zbudowanego niejako na nowo. Ciebie i twojej kariery solowej.
2: Bardzo lubię ten moment, w jakim jestem. I muszę przyznać nawet z perspektywy czasu, że przez lata w kabarecie może się trochę miotałem. Było mnóstwo satysfakcji, mnóstwo zabawy, ale czasem miałem na przykład problem z publicznością, bo było dużo dobrego odzewu, ale też dużo jakiejś krytyki. Nie wiedziałem, co z tej krytyki brać do siebie, co nie brać, więc czasem udawałem, że nie słyszę. Po czym właściwie tak zająłem się jakoś tam sobą, tak jak tutaj powiedziałaś właśnie, przeprowadzka do Warszawy z rodziną i tak dalej, tu osadzenie się, kariera jakaś taka solowa, poukładanie, pisanie swoich dowcipów. I tak właśnie usiadłem w tym lesie i tak zacząłem sobie, słuchaj, są takie zasady, jak chodzimy po lesie, jak pada, to się schowaj pod drzewkiem, uważaj na zwierzęta. Takie różne zasady, które od dawna są w tej przestrzeni, mądrzy ludzie nam o nich mówią, nie? I zacząłem je wdrażać i nagle się okazało, że artystycznie, gdzie uwielbiam, praca jest dla mnie bardzo taka ważna, no właśnie, co powiedzieć w ta niteczka, że człowiek kiedyś był niewysłuchany. I nagle czuję, że tak jestem jakoś w swoim miejscu. Publiczność jest taka miła.
1: Wiesz, jaki to jest luksus móc powiedzieć, że jestem na swoim miejscu w życiu?
2: Ale dla mnie samego jeszcze to jest dziwne. Ja sam mówię i tu ktoś w uchu mówi, słyszeliście, co on powiedział?
1: Tak, słyszeliśmy, prawdę powiedział. A teraz zagramy. Abba, gimme, gimme.

0: Igor Kwiatkowski. Igorze, w swoim nowym programie zatytułowanym Introwertyk tłumaczysz, że troska żony boli. O co chodzi?
1: Moja żona kiedyś mi potrafiła powiedzieć, kiedy jadłem coś, wyżerałem w majtkach w kuchni, popatrzyła na mnie, tak na mój taki całokształt i mu powiedziała do mnie z troską, że muszę zmienić trenera. Że on cię źle prowadzi, jest coś nie tak. Radio Złote
2: Przeboje. Autopromocja. Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
15: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
14: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
14: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
15: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
16: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
21: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kupuj BezVAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Przybyła ci jakaś nowa postać? Igorze Kwiatkowski?
2: Wiesz co, ja już czuję presję. Chyba nie. A może mi się zaraz coś przypomni, kto mnie
1: jak
2: ostatnio...
1: Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji, że nie masz nowej parodii?
2: Bardzo ci dziękuję za wystawienie piłki. Elżbieta Jaworowicz. No to...
3: Tutaj muszę się z panią redaktor zgodzić, chociaż reporterska królowa jest tylko jedna. Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji? Tylko nie mam jak nogi zawinąć tutaj.
1: Jak ty wpadłeś na to?
2: Przypadkowo wpadłem na tą parodię, bo oglądając jeszcze wtedy panią Elżbietę Jaworowicz, nie myślałem jako komik, nie miałem jakiejś krytycznej opinii, że...
1: Nie, bo ona jest genialna.
2: Przecież to trzeba sparodiować. Nie wydawało mi się to groteskowe czy śmieszne. Po prostu widziałem dziennikarkę z fajnymi nogami, tak? Która parodia...
1: jest dynamiczna.
2: Jest dynamiczna, charyzmatyczna.
1: Kto to z państwa?
2: To z państwa? I jeszcze w kabarecie, bo pierwsza parodia Elżbiety Jaworowicz była w kabarecie. Po tej chyba pierwszej parodii Elżbieta Jaworowicz wyraziła się fajnie, że mnie lubi i że to była fajna parodia, że się z niej nie naśmiewam. Jakoś tak między oczywiście swoimi słowami jakoś to ujęła. No to ja wtedy jej powiedziałem, to było też nasze pierwsze spotkanie, na którym mieliśmy panią Elżbietę namówić na właśnie na
1: występ
2: to...
1: Występ już gościnny.
2: Czyli podwójną parodię.
1: Tak.
2: Że ja nigdy nie było to moją intencją, żeby komuś sprawiać przykrość.
1: I ja to szanuję. Czas na Lady Punk, sztuka latania. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Igorem Kwiatkowskim i będzie o nowych dubbingowych rolach i o nowych parodiach. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu, który powali na kolana ciebie, a nie twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.
10: Wybiła 14. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny. Mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
11: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
13: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
11: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
14: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
11: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda. Słoneczną mamy sobotę w całym kraju. Trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem, dość porywisty.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska. Boże, Boże, jeszcze tylko jedna godzina. To o czym teraz? Zanęćmy.
2: Jakieś plotki.
1: Showbizowe plotki.
2: Muszę przyznać, że z wiekiem plotki smakują coraz lepiej.
1: No tego się po panu, panie Igorze, nie spodziewałam. No ale dobrze, przez najbliższą godzinę. Przepraszam. No może ja już się przymknę. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pięknie nam tu z Igorem Kwiatkowskim myśli galopują. Pogalopowały mi myśli do naszych parodii, bo lubimy sobie poparodiować różne postaci. Czy przybyła ci jakaś nowa parodia? Bo mi przybył Vito Bambino, to znaczy pracuje nad tym.
2: Vito Bambino?
1: Tak.
2: On ma charakterystyczny głos, tak. To jest kolejny właśnie... Tak. No.
1: Myślałam, że zrobimy takie, wiesz, pyk-pyk, no bo tak, twój Cugowski jest wspaniały, kogo jeszcze genialnie naśladujesz, znaczy, parodiujesz?
2: Ja lubię naśladować Marian Dziędziel na przykład, o, tak? Albo Robert Makłowicz, no to tak. Nie mówię, że świetnie mi to wygląda, ale lubię...
1: Krzychu Cugowski.
2: Nie mów nic, nie chcę wiedzieć.
1: Ja was muszę poznać, wy się znacie osobiście. Ja was muszę poznać.
2: Poznaliśmy się, no. Nawet zostałem kiedyś namówiony, chyba to kiedyś mówiłem, namówiony, żeby panu Krzysztofowi Cugowskiemu zaśpiewać...
1: 100 lat?
2: Nie, po Cugowskiemu.
1: A,
2: była to bardzo dziwna sytuacja, kiedy...
1: Ale 100 lat zrobiłem... po Cugowskiemu myślałam.
2: 100 lat! Niech żyje nam!
1: Krzychu ma taki dystans do siebie.
2: A kto z nami nie wypije? Niech, patrz, wstałem. Ale ja bym chętnie posłuchał Vito Bambino.
3: Pok, pok, pok, chcę twarzy z mi, swoje życie zabij mi.

0: Kochani moi, przypominam uprzejmie o aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie wgrać na swoje smartfony. Bardzo ją polecam, bo możecie być z nami absolutnie w każdym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: Już jutro po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami.
2: A czy pani redaktor wie, tak? Że ostatnio dużo się mówi o aferze, że ktoś miał gdzieś zagrać, gdzie nie zagrał, a przeszła bez echa afera, że ktoś miał dostać dubbinga, nie dostał. Nie, żartuję. Ale była bajka Wajana.
1: Tak, i ty przecież grałeś w tej bajce.
2: Ale była wersja fabularna. Film, w którym nie byłem ja dubbingowo. I bardzo państwu chcę podziękować, że za te głosy oburzenia. Poczułem się taki potrzebny, ale na otarcie
1: łez. Nie wzięli cię?
2: Nie wzięli mnie. Ale za to gram malutką rolkę hipopotamka bez łapek i nóżek. Znaczy nie, że mu się coś stało, tylko to jest taki sam łepek na czterech takich nóżkach.
1: Nawet nie hipopotama dubbingujesz, tylko sam łepek.
2: Sam łeb.
1: Hipopotama. To jakiś ochłap, więc, wiesz? No. A baza Astrala gra nasz kolega Łukasz Nowicki.
2: Świetnie. Jego
1: głos to jest baz Astral. A z nami cały czas jest Kwiatkowski. Wracamy za chwilę. Gra!

0: Co kończymy? Puk, puk, puk. Co to koniec
1: miło
0: już
1: mi, że
0: tego programu?
1: Miło mi, że nie musiałem opowiadać o innych. Chyba, że pozytywnie, a nie mówić o jakichś aferach, które dotyczą innych, że mogłem Państwu przypomnieć o sobie, że jestem, mam się dobrze, chodzę po lesie,
2: tak, ale
1: oglądam
2: powiedz...
1: sitcomy i z przyjemnością Państwa odwiedzę.
2: Halo, halo, nie zapomnijmy, że jeszcze przed nami małe rzeczy, wielkie przyjemności. Wracamy za chwilę. Igor Kwiatkowski z nami.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Mama! Cześć, kochanie.
11: Co chcecie na obiad?
12: Demoulin z pire!
13: Pierogi z serem!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po bretońsku.
11: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Igorze Kwiatkowski.
2: Bardzo lubię grać na perkusji. To mnie uspokaja, bo w ogóle w muzyce jest ta przewidywalność, taka matematyka, więc lubię sobie...
1: To nieźle brzmi. Gra na perkusji mnie uspokaja. Gdybyś tam bym harfę człowiek by podłożył pod te słowa i wtedy da
2: to... To znaczy grywam czasem na gębofonie, to znaczy mam tę maszynkę do beatboxu, do której muszę coś tam czasem wgrać, do nowego programu, który już mam jakoś tam w dużej mierze skończony, albo poprawiam coś, co jest w obecnym programie Introwerty. To moja żona mówi, że brzmię jak jakiś szaleniec, bo siedzę w sypialni i słychać... Tylko, że jak mam nałożony jakiś efekt na wokal, to tam jest jakaś gitara, ale ogólnie przechodzi z praniem koło pokoju i słychać, jakby mąż był przywiązany do łóżka. Wydaje z siebie jakieś szalone dźwięki. Więc muzyka, gotowanie, no i co?
1: Wystarczy, to wspaniale.
2: Oglądanie seriali, no wbrew pozorom.
1: I podkładanie głosów pod pieski. Wszystko pięknie, a będzie jeszcze piękniej, bo zaśpiewa Tina Turner Tonight.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Grzegorz Kwiatkowski, nie wiem jak ci to wyznać, ale nasz czas dobiegł końca.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, czuję, że...
0: Podziękuj jak Elżbieta Jaworowicz, proszę cię.
2: Drodzy państwo, jak długo w Polsce będzie dochodzić do takiej sytuacji, że tego typu wartościowe programy nie są wystarczająco mocno doceniane w przestrzeni medialnej, czego sobie i państwu życzę. By nie było widać moich nóg i niam tej peruki.
0: Bardzo ci dziękuję. Od godziny 15 na YouTubie i we wszystkich możliwych miejscach nasz podcast w całości. Bardzo gorąco zapraszamy. Igor Kwiatkowski.
1: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
17: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
19: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Tryjason, ekspert z Travelist.pl.
20: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za
0: blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
19: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc dwa dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
18: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Pogodne mamy to sobotnie popołudnie i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południe. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w okolicach Kołobrzegu. Tam zaledwie do 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Teraz o 15 termometry pokazywały tam 25 stopni. To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Idealny moment na to, żeby rozpocząć najpiękniejszą część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut zaczniemy Waszą ulubioną popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku szczegóły tej zabawy już za kilka minut. A na dobry początek końcowe odliczanie i Europe.

Amerykańska formacja, która w latach 90. bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych promowała muzykę reggae, Big Mountain w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. przez całą dobę. To teraz przenosimy się do lat 80., gdzie właśnie w wywiadach gorzko żaliła się gwiazda, która twierdziła, że media próbują sprowadzić jej wizerunek wyłącznie do kobiecego ciała, ignorując fakt, że sama pisze teksty, produkuje utwory, no i gra także na instrumentach, i to naprawdę rewelacyjnie. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Kate Bush.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Szukasz samochodu, który powali na kolana ciebie, a nie twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: The Simon & Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon & Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Jej muzyka to unikalna mieszanka współczesnego popu, jazzu i swingu. Carlo Emelard w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16, no to przed nami prawdziwe weekendowe emocje.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy waszą ulubioną popołudniową weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój, tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. To już za moment usłyszycie fragment 2-sekundowy, za godzinę 2 fragmenty, 1-4 i drugi 6-sekundowy. No a po godzinie 17 finał naszej zabawy. Kto zadzwoni jako pierwszy i odpowie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, i to otrzymuje ode mnie dziś kubek termiczny i fajną poduszkę Rogal na podróże, nie tylko samolotem. Zatem teraz pełne skupienie, kochani, słuchamy tego 2-sekundowego kawałka. Jeśli wiecie już, kto to śpiewa, no to możecie zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. No właśnie, kolejny fragment naszej piosenki już za godzinę, zatem bądźcie czujni.
1: Kawałek po kawałku.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

Ta artysta, który został prezesem i właścicielem ukochanego klubu Watford w 76 roku i słuchajcie, ten zespół doprowadził od czwartej ligi aż do angielskiej ekstraklasy, no i także finału Pucharu Anglii. Do dziś uwielbia Elton John, bo o nim mowa, spędzać wolny czas, także wybierając się na mecz swojego ulubionego klubu. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na pierwszą afroamerykańską solistkę, słuchajcie, która dostąpiła zaszczytu i zaśpiewała przed królową Elżbietą II. To Dionne Warwick, a to jest jej lodołamacz serc w radiu Złote Przeboje.

0: Jeśli tak jak my kochacie polską muzykę lat 80. i 90., to koniecznie bądźcie z nami po godzinie 16, bo chcę was zaskoczyć kolejnymi takimi muzycznymi perłami z tamtych czasów, ale wcześniej posłuchamy najświeższych wiadomości punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Reklama.
11: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród 1000 uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska, BIS. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
13: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
12: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
14: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
12: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Pogoda.
11: Do końca dnia żadnych niespodzianek z nieba na pewno nie będzie, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry pokazują nadal do 25.
16: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
11: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. W tej godzinie oczywiście powrócimy do naszej zabawy kawałek po kawałku. Pojawią się dwa kawałki. Jeden będzie miał 4 sekundy, drugi 6, bo przypomnę, że zawsze w sobotnie popołudnia biorę jeden złoty numer cnego na 3 różne części. Na wy musicie z nich poskładać jeden złoty przebój. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jeden chyba z najbardziej kultowych numerów zespołu Perfect. To będzie słynna Out

0: rzymianin z krwi i kości, artysta, który od zawsze chciał robić wielką muzyczną karierę, no i to mu się udało. To Fabio Ruscioli, a cały świat zna go pod pseudonimem Ryan Paris. To on był jednym z tych prokursorów tak zwanej muzyki Italo Disco lat 80. Tu Radio Złote Przeboje w sobotnie popołudnie, a na zegarach 12 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, tnę go na trzy różne części, no a wy musicie je ułożyć w jeden cały złoty przebój. To przed nami w tej godzinie dwa kawałki, jeden fragment będzie czterosekundowy, ten ostatni sześciosekundowy. No a po godzinie 17 wielki finał, kto już będzie wiedział, jaki to przebój, to od razu proszę dzwonić 22 4 4 i 3 0 do wygrania dziś kubek termiczny, no i fajna poduszka Rogal na podróże, także te jesienne. No to teraz, kochani, pełne skupienie, bo przed nami kawałek czterosekundowy wielkiego złotego przeboju. No właśnie, kto śpiewa ten numer, może już wiecie, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0 przed 17. Jeszcze jeden sześciosekundowy kawałek.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
13: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
12: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
13: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.

szkołę średnią opuścił bez zdania ani jednego egzaminu końcowego, a zanim został gwiazdą popu, pracował jako kiepsko radzący sobie sprzedawca szyb, rock DJ, no i Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. To już za 27 minut będzie 17, a to teraz pora na zespół, który trafił do księgi rekordów Guinnessa jako żeńskie trio z największą liczbą singli na brytyjskiej liście przebojów. No i chyba wszystko już jasne, to Bananarama, to ich wielki numer z 86 roku, to będzie słynne Venus, a w Radiu Złote Przeboje przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
17: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
18: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
17: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
18: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
19: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
20: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
19: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
21: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
19: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Szwedzi podbijali nasze weekendowe serca. Pora już teraz na ostatni fragment złotego przeboju w naszej zabawie.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, pomiędzy 15 a 17 prezentuję wam trzy fragmenty złotego przeboju. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni, który za moment się pojawi, ma 6. Wy musicie z tych 3 kawałków złożyć 1 złoty przebój. No i po tym ostatnim fragmencie zadzwonić do mnie pod 22 4 4 3 0, no i powiedzieć mi, kto wykonuje ten złoty przebój. To, kochani, przed nami ostatni fragment tego złotego przeboju. No i myślę, że chyba cała Polska już doskonale wie, kto wykonuje ten numer. Jeśli tak, to proszę dzwonić 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba wygrywa kubek termiczny i fajną poduszkę w kształcie rogala.
1: Kawałek po kawałku.
0: To jeszcze dodam, że finał tuż po 17:00, teraz Phil Collins.

0: Ostatnie informacje o tym artyście naprawdę mnie ucieszyły. Phil Collins powraca do zdrowia, nawet zaczął odświeżać swoje studio nagraniowe. Być może chce zaskoczyć swoich fanów kolejnymi cudownymi złotymi numerami. A do tych najpiękniejszych kawałków lat 80. i 90. powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 5931.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semironija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
12: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
13: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
14: Rozpaliła pani ogień. Wow.
15: A czy pierwszy raz udało się?
11: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semironija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semironij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Sobotnie popołudnie i pogodne i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Świnoujściu. Tam termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 23. Trzy minuty po godzinie 17 zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej sobotniej popołudniowej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafią cudowne gadżety Radia Złote Przeboje. To kubek termiczny i poduszka w kształcie rogala. Idealna na jesienne podróże. A na dobry początek już teraz w Radiu Złote Przeboje. Foreigner.

0: Aż ognie buchnęły spod tej piosenki. Bratanki w kinie, w Lublinie, w radiu. Złote przeboje, 11 minut po 17, pora na finał.
1: Kawałek po kawałku.
0: Od 15 do 17 grałem wam 3 fragmenty wielkiego złotego przeboju, które pozwoliłem sobie właśnie pokroić na takie 3 kawałki. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, a ten ostatni miał 6 sekund. No i potem 6 mieliście do nas zadzwonić. No i pierwsza osoba, która się dodzwoniła, to jest Kasia po drugiej stronie telefonu. Halo Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Jak tam spędzasz to sobotnie popołudnie? Gdzie cię złapaliśmy, dziewczyno?
2: W ogrodzie. Właśnie zbieram winogrona.
0: W ogrodzie winogrona. To skąd się dodzwoniliśmy, czy gdzie?
2: chciałam bardzo, ale jednak nie. W Polsce też rosną winogrona.
0: Też rosną tak, jak rosną i arbuzy, prawda?
2: No to już nie hoduję, ale być może. Nie zaprzeczam, bo nie wiem.
0: Są polskie arbuzy i muszę ci powiedzieć, że kilka dni temu kupiłem i bardzo słodki się okazał i taką miał fajną nalepkę nawet, że są polskie arbuzy. Kasiu, droga, ty przez te 2 godziny składałaś te 3 kawałki w jedną całość. No i powiedz mi, dziewczyno, co ci wyszedł? Jaki złoty przebój?
2: Wyszedł mi przebój Annie Lennox i Eurythmicsu.
0: Eurythmicsu, Annie Lennox, a konkretnie mówiąc chodziło o ten oto przebój. Kaśka, jesteś po prostu niemożliwa i fantastyczna. Udało się zgarnąć dzisiaj nagrody od nas, czyli termos, a także fajna poduszka w kształcie rogala. Kasia, no to miłego spędzenia dnia życzę w ogrodzie jeszcze.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie dobrego wieczoru.
0: Słuchaj, mam jeszcze jedną dobrą informację. Piosenka Annie Lennox już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Komu zadedykujemy ten numer złoty?
2: Myślę, że mojej przyjaciółce Basi.
0: No to gramy specjalnie dla Basi. Pozdrawiamy ciebie raz jeszcze bardzo gorąco i miłego weekendu ze złotymi przebojami.
2: Dziękuję bardzo, też pozdrawiam. Do widzenia.
1: Kawałek po kawałku.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Mruknij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr. Tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Tomek!
14: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
23: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
22: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

dziennikarzami lub lokalnymi drużynami w każdym kraju, do którego przybywał. Na koncert Bob Marley w radiu Złote Przeboje to już za 27 minut będzie 18, a pod koniec lat 80. i na początku lat 90. za naszą zachodnią granicą rodziły się zespoły jak grzyby po deszczu. Jedną z takich formacji był zespół, którego skład zmieniał się nieustannie, ale byli za to znani z tego, że tworzyli piosenki w bardzo ekspresowym tempie. No, na przykład ten numer powstał w przeciągu 45 minut. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje legendarny zespół Snap.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Co za dzień.
5: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Reklama.

Trudno się oderwać od takich złotych numerów. Kombi i nasze rendezvous, a na sobotnie wieczorne rendezvous z programem Czas Gwiazd zaprasza Was Mariusz Stelmaszczyk po godzinie 18. Niezwykła historia kultowego polskiego zespołu Manam. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru ze złotymi przebojami Wam życzę.

16 października będzie szansa wysłuchać tego kawałka również na żywo, bo wtedy w Warszawie wystąpi Anastasia. A my dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje oraz program Czas Gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Manama.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: Po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do pracy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
16: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
15: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
17: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
15: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
18: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek. Mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
15: Polacy, którzy którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, no to jutro pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale dosyć ciepło. Na północy około 20 stopni, w centrum 23, również podobnie na południu, a nawet nieco cieplej, bo 25. Jak co tydzień po godzinie 18 w sobotę, czas gwiazd. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. I dzisiaj historia, także mnóstwo anegdot, a także gości opowiadających o Marku Jackowskim i Korze, a więc grupie Manam. Za chwilę ruszamy, a wcześniej Richard Marks.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Był rok 1975, kiedy to gitarzysta Marek Jackowski i Milo Curtis stworzyli duet, który początkowo występował pod nazwą Sensacyjna Grupa Okazjonalna. Muzyka, którą grali, miała niewiele wspólnego z późniejszym przebojowym Manamem. Były to nagrania eksperymentalne, akustyczne i mocno inspirowane muzyką Bliskiego Wschodu, ale nie potrwało to zbyt długo, bo niespełna rok później dołączyła Kora, a Milo Curtisa zastąpił wówczas mało znany Walijczyk, który przyjechał z Berlina do Polski, a więc John Porter.
1: Przypadkowy, znaczy przypadkowy, nie wiesz, po prostu tak miał być, że spotkałem różnych ludzi, po prostu ludzie, którzy nagle byli zainteresowani ze mną, bo jestem inną, taki angol tak zwany.
2: No to była ciekawostka dla ludzi.
1: Prawdopodobnie. Ja nawet nieraz słuchałem, że ludzie poszli na koncert mój, aby zobaczyć Angel.
2: Powiew zachodu.
1: Coś tam z zachodu był, proszę, tak. Później przez tego się spotkał się z Marek Jackowski, Kurę, Maciej Zębaty i poszło po prostu. Margot Braunek i to w ogóle, wiesz. Czyli nie byli kto.
2: Wiedziałeś, jak się ustawić na wejściu, z kim pogadać.
1: Ale to była taka, wiesz, taka warszawska bohemia po prostu. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: A z kolei aktor i muzyk Jacek Kawalec dodaje.
3: Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: Grupa przyjęła wtedy nazwę Manam Elektryczny Prysznic, która miała symbolizować przejście na rockowe i punkowe brzmienie, ale chwilę później została skrócona do słowa Manam. Słuchamy Manam, Boskie Buenos w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Nazwa Manama ma dosyć nietypową historię. Według Milo Curtisa pochodziła od pierwszych liter imion założycieli, Milo i Marek. Z dwóch M powstał Manam. Początkowo był to więc właściwie projekt dwóch muzyków, a nie taki klasyczny rockowy zespół, którym stał się dopiero w latach 80. Sebastian Riedel z Jemu.
1: Polski zespół rockowy. Miałem raz kiedyś przyjemność zobaczyć koncert. To było jeszcze za czasów, kiedy jeździłem z ojcem na koncerty. A ciekawym właśnie takim wydarzeniem, bo pamiętam dobrze, ten koncert było, a zespół Manał grał przed Jemem wtedy, także cały koncert musiałem zobaczyć. Zobaczyłem, widziałem, pamiętam. To były inne czasy wtedy i inaczej to wszystko brzmiało, grało. No wtedy było okej, okay. No to był jeszcze ten stary skład, bodajże Jackowski jeszcze był na gitarze, także to była inna muzyka.
0: A szczególny sentyment do pewnej piosenki Manamu ma aktor Michał Milowicz.
2: Kocham cię, kochanie moje, to był utwór pierwszy przytulanki, takie wtedy się...
3: Takie na 2 metry jak podstawowce, że odległość?
2: No już właśnie starałem się wtedy przytulić trochę bliżej.
3: Okej.
2: I to dosyć długi był utwór właśnie i on powodował to, że można było...
3: Tak
2: można
3: po malutku
2: się zbliżyć do partnerki. I to były fajne czasy, bo teraz na ogół się tańczy indywidualnie, osobno w klubach, z tego co można zauważyć, że raczej to jest taki szaleńczy taniec. No wtedy to się tańczyło w parach i to było fajne.
3: No to co, słuchacze, zapraszamy do tańca w takim razie.
2: Zapraszamy do tańca. Kocham cię, kochanie moje, Manam i Kora.

0: Mój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Co za dzień.
5: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Proście, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Pani Barbaro, niech pani...

0: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
0: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
0: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Historia Manamu. Kora potrafiła pisać o miłości, samotności, pożądaniu, zdradzie, tęsknocie czy też rozczarowaniu, ale rzadko robiła to w sposób dosłowny. Krakowski Splin jest świetnym przykładem. To piosenka o nastroju miasta, samotności i poczuciu marazmu, ale jednocześnie ma w sobie coś bardzo filmowego. Aktor Jacek Kawalec.
1: Zaraz po studiach zacząłem pracę w Teatrze Komedia w Warszawie, gdzie poznałem moją żonę. Ona tam była sekretarzem literackim jako absolwentka warszawskiej wiedzy o teatrze. I pamiętam sytuację taką, ponieważ spędzałem dużo czasu w teatrze poza próbami, dlatego że miałem tam dostęp do profesjonalnego wzmacniacza gitarowego, bo kupiłem sobie gitarę i usiłowałem się nauczyć grać. I przychodziłem na takie, do takiej kanciapy, zamykałem się tam, ćwiczyłem sobie na gitarze i któregoś dnia patrzę, a tu zjeżdża się ekipa filmowa na scenę Teatru Komedia, bo się okazało, że zespół Manam kręci teledysk do krakowskiego Splinu. To było coś, co widziałem i utrwaliło mi się tak w pamięci. Naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycie.
0: A muzyk Tomek Organek dodaje?
2: W ogóle Manam był dla mnie zawsze czymś takim, jednym z kilku zespołów, które zostawiły w polskiej muzyce bardzo dużo dobrych piosenek. A takich zespołów wcale nie jest dużo. Nigdy nie zapomnę wrażenia, które na mnie wywarła Kora, pisząc w ogóle te teksty, które napisała. Gdzieś tam słońce świeci pilotom prosto w oczy i tak dalej.
0: A ten fragment, który zacytował Organek, no to oczywiście pochodzi z piosenki Krakowski Splin. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nuty.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owoców kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Reklama.
1: Sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje trwa, trwa też czas gwiazd. Dzisiaj opowiadam wam o Manamie i niebawem też dowiecie się, co łączy ten zespół z filmem Wielka Majówka i też aktorem Zbigniewem Zamachowskim. No a teraz dajcie głośniej Jennifer Lopez.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu.
1: A planety szaleją.
0: Bardzo ważną postacią w tej historii była Olga Jackowska, późniejsza Kora. Z Markiem Jackowskim poznała się w krakowskim środowisku artystycznym, m.in. w kręgu Piwnicy pod Baranami. Kora już wtedy była postacią nietuzinkową. Pod koniec lat 60. związała się z krakowskim ruchem hipisowskim i należała do jego najbardziej charakterystycznych przedstawicielek. Była częścią środowiska, które w PRL-u próbowało żyć obok oficjalnego systemu i fascynowało się wolnością, sztuką, poezją i, o zgrozo dla ówczesnych władz, zachodnią kontrkulturą. Muniek Staszczyk, Tilaw.
2: To, co powiem, to może będzie takie bardzo już intymne, ale to jest kobieta, która mi się zawsze bardzo podobała. Jako mało lat byłem pod jej wrażeniem, chociaż słuchaliśmy zupełnie muzyki bardziej takiej zaangażowanej, punkowej. To Manam to była jedyna kapela i niektóre kawałki Republiki z tamtych czasów, kiedy zaczynaliśmy, które my jako gnoje akceptowaliśmy, którzy byli mocno, słuchaliśmy Clashów, Pistolsów, właśnie Ramonsów, nie? Pamiętam, nie zapomnę tego występu na tym festiwalu w Opolu, którego nigdy wtedy nie lubiłem. Wyskakuje dziewczyna na krótko obcięta, śpiewa Boskie Buenos. No to był przełom w polskim rock'n'rollu.
0: My jednak posłuchamy numeru, który zwłaszcza w obecnych czasach jest mocno aktualny, bo przecież wielu z nas boi się odrzucenia, boi się też straty tego, co ma. Bez ciebie umieram. Manam.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Historia Manamu.
1: Kiedy jestem sam.
0: Marek Jackowski pochodził z niezamożnej rodziny. Jego rodzice pracowali w PGR-ze. Nie ukończył szkoły muzycznej. Muzyki uczył się przede wszystkim sam, a jego narzędziem było, no między innymi, Radio Luksemburg. Słuchał tam zachodnich piosenek, próbował je zrozumieć i tłumaczyć, ucząc się w ten sposób języka angielskiego. Później trafił do krakowskiego środowiska artystycznego i grał między innymi w Anawie oraz Osjanie. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
2: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Osjan, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Osjan, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. Ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Osjan.
0: Słowo Luciola po włosku oznacza robaczka świętojańskiego, a więc świetlika. Kora zainspirowała się pobytem we Włoszech, gdzie podczas wycieczki motocyklowej po wzgórzach zobaczyła tysiące świecących owadów. Luciola, Manam w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Szukasz samochodu, który powali na kolana Ciebie, a nie Twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy złotych. Hyundai Bayon od 77 tysięcy złotych. A do tego kredyt 50 na 50, 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: gwiazd. W Radiu Złote Przeboje historia ma nam.
1: Fotaksura to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozszochany.
0: Mówiąc o Manamie, nie możemy zapomnieć o filmie Wielka Majówka Krzysztofa Rogulskiego z 1981 roku. Główny bohater, Rysiek, ucieka z domu dziecka i przypadkiem wchodzi w posiadanie dużej sumy pieniędzy. Jest też wielkim fanem Manamu. No i w pewnym momencie jego marzenie o spotkaniu z idolami staje się częścią fabuły, bo widzimy ich podczas nagrania w studiu czy też w trakcie koncertu. A dla Zbigniewa Zamachowskiego był to debiut na dużym ekranie.
2: Grupa i osoby w niej występujące są mi niezwykle bliskie osobiście. To jest Manam, z którym zagrałem, nagrałem swój pierwszy film. To była Wielka Majówka w roku, o zgrozo, 1980, premiera rok później. Miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność poznać i Korę, i Jacka, Marka Jackowskiego, przepraszam, i chłopaków z grupy i uczestniczyć w tym dziwnym takim przedsięwzięciu zwanym Wielka Majówka. Mam do tego filmu wielki sentyment, jak do wszystkich swoich takich początkowych działań związanych z tym moim zawodem, a wybrałem utwór, który z rzadka się może pojawia, To Tylko Tango.
0: To słuchamy, To Tylko Tango w radiu.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: The Simon & Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon & Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak mniej bądź bardziej godnie spędzić sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje. Tak jest, dzisiaj mnóstwo świetnej muzyki. Za chwilę między innymi Ricky Martin, ale też co ważne dzisiaj program Czas Gwiazd, a więc historia zespołu Malam i za moment kolejna ciekawostka i anegdota, jaka nie zdradzam. Wcześniej panowie z Pet Shop Boys.

0: Ka-ching.
1: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje, historia Manamu. Ekora nie przypominała tradycyjnej polskiej piosenkarki i nie starała się na siłę być elegancką gwiazdą. Miała krótkie włosy, mocny makijaż, charakterystyczny sposób poruszania się i przede wszystkim głosy, którego nie dało się pomylić z żadnym innym. Śpiewała trochę jak ktoś, kto nie prosi publiczności o uwagę, tylko ją sobie bierze. Aktor Krzysztof Tyniec.
2: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim jednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka. Coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80. Manam, prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
1: A reżyser Seksmisji, Juliusz Machulski, dodaje.
3: Poznałem kiedyś Korę osobiście, to jest bardzo ciekawa osobowość. Bardzo lubiłem Manam, tak. To co, wszystko, co robił Manam, słuchałem. Było moją ulubioną muzyką. To by było inne, nowe, niegrzeczne, przekraczające pewne bariery, a jednocześnie tam były również teksty ważne, co dla mnie jest nie bez kozery. Ja jednak potrzebuję tekst. Jak jest tylko melodia, czy tam muzyczna warstwa melodyczna i dopchnięte są jakieś tam słowa o miłości albo czykolwiek, to jednak jest gorzej.
1: A w Radiu Złote Przeboje taka moja mała prywata, bo to jeden z moich ulubionych kawałków Manamu. Dajcie głośniej, ta noc do innych niepodobna. W Radiu Złote Przeboje.

0: Prawdziwa eksplozja nastąpiła w 1980 roku. Manam wystąpił na festiwalu w Jarocinie, a następnie pojawił się na 18. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie Opole stało się momentem przełomowym. Manam pojawił się na scenie z czymś, czego w polskiej muzyce popularnej bardzo wtedy brakowało. Energią, nerwem, taką bezczelnością i bardzo nowoczesnym, wręcz wyzywającym wizerunkiem. Właśnie wtedy pojawiło się też Boskie Buenos, a niedługo później Żądza Pieniądza. Ten występ też sprawił, że z czasem grupa stała się interesująca dla innych artystów. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Przy okazji swoich występów spotykałem zespół Manam i obserwowałem ich występy, ich granie, ich wykonania. Ja bardzo lubię u nich jednak to przywiązanie do tradycji, do takiego dobrego, pulsującego grania rytmem bluesowego, które na mnie szczególnie przyjemne wrażenie robi, bo sam wychowałem się na muzyce bluesowej. I to, że oni cały czas nawiązują do tych korzeni, to jest bardzo miłe. Na to nakłada się właśnie głos i interpretacja kory, która ciągnie jakby wszystko w inną stronę nieco. W stronę nowej fali, w stronę takiego zadziornego brzmienia rockowego, troszkę przypominającego rock niemiecki, eksperymentujący, nowofalowy, a i trochę punk rock również. Bardzo ciekawe połączenie, bardzo ciekawa mieszanka. I jeszcze jedna rzecz. Świetna realizacja dźwięków w płytach, które po tamtym okresie zostały. Jeszcze w płytach nagranych w okresie PRL-u. Bardzo dobra realizacja. Nagrania bronią się do dzisiaj. Nawet nie masterowane na nowo. Po prostu oryginalne nagrania z tamtych czasów. Dobrze się słucha, bronią się do tej pory swoją realizacją, swoim brzmieniem.
0: To prawda. Dlatego w Radiu Złote Przeboje słuchamy jednego z pierwszych kawałków Manamu. Szare miraże.

0: 5931.
1: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Szukasz samochodu, który powali na kolana ciebie, a nie twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Manam. Historia Manamu jest jednocześnie historią niezwykle skomplikowanej relacji dwojga ludzi. Marek Jackowski i Kora byli małżeństwem, ale ich relacja prywatna z czasem się rozpadła. Rozwiedli się w 1984 roku. Mimo tego nadal pozostawali partnerami artystycznymi, tworząc świetne płyty. Darek Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu.
1: Prekursorzy punk rocka w Polsce odkryli ten styl, bo przecież przed Manamem nie było nic. No sama Korab i przez kim Jackowski. Ja ich poznałem na samym początku ich działalności i bardzo byłem zaskoczony tym rodzajem wykonawstwa. Sam nie znałem muzyki poprockowej, ale fajne teksty, dobra energia, fajny skład, dobrzy gitarzyści. Mój kolega też grał tam na basie. No i cóż, no kapela w ogóle legenda, uważam. Tak samo jak wiele innych kapel, jak T-Love, jak my. Więc jeśli chodzi o polski rynek, to absolutnie top.
0: Jakby nie patrzeć, wpływ Manamu jest większy niż liczba sprzedanych płyt. Udowodnili, że teksty nie muszą być wyłącznie opisowe czy też publicystyczne. Mogą być poetyckie, surrealistyczne, pełne symboli i też niedopowiedzeń. Oraz trafiać do każdego, niezależnie od wieku. A na koniec pełen metafor kawałek z płyty Derwisz i Anioł. Wyjątkowo zimny maj. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
3: Optyk okulista Domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto?
5: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
8: Jeśli nie zrobiliście jeszcze dzisiaj odpowiedniej ilości kroków, to postaram się pomóc to nadrobić. Gustaw Nowak, zapraszam na radiowy spacer po Bydgoszczy, w trakcie którego skupimy się na propozycjach Muzeum Okręgowego. W związku z tamtejszymi wystawami udało mi się odbyć kilka naprawdę fascynujących rozmów, które za chwilę zaprezentuję. Będzie trochę etno, a trochę historycznie. Pomówimy o sztuce ludowej, o wizażu oraz o artystycznej historii naszego miasta. Na koniec wyjdziemy z muzeum i przyjrzymy się tegorocznej odsłonie Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki. No, wspaniale się ta godzina zapowiada, aż sam jestem podekscytowany, a zaczniemy od spotkania z Beatą Korzeniowską, która stale śledzi, czym żyje Bydgoszcz.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
10: Beata Korzeniowska, zapraszam. Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko nożownikowi, który w centrum handlowym zaatakował i ciężko ranił 14-latka. 21-letni mieszkańca powiatu bydgoskiego odpowie za usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to, że w ubiegłym roku w przymierzalni jednego ze sklepów w Galerii Focus kilka razy ugodził nastolatka nożem, mężczyźnie grozi dożywocie. Przez budowę zbiornika na deszczówkę przy Chocimskiej w budynku przy Pomorskiej 88E popękały ściany. Nadzór budowlany zdecydował, że mieszkańcy musieli opuścić swoje lokale, a wodociągi w oświadczeniu zapewniają, że jeśli uszkodzenia nastąpiły z winy wykonawcy, MWiK jako zamawiający będzie podejmował działania w celu zapewnienia niezwłocznego usunięcia szkód przez wykonawcę. Teraz przejazd kolejowy w Ostromecku w oku wielkiego brata. Bydgoska drogówka z drona obserwowała niestrzeżony przejazd. Aż 5 kierujących wjechało na tory bez zatrzymania, żeby sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Za zignorowanie znaku stop wszyscy dostali mandaty lub pouczenia. Bydgoska PESA wyprodukuje dla kolei dolnośląskich 2 razy więcej pociągów. Koleje dolnośląskie zwiększyły zamówienie z 10 do 20 ekodiesli. Zamontowane w nich silniki Rolls-Royce pozwalają na wykorzystanie ekologicznego paliwa o blisko 90% mniejszej emisji CO2. Wybrano wykonawców odcinków S10 Bydgoszcz-Nakło i Nakło-Wyżysk. Zarówno na rozpoczęcie tych prac, jak i na gotową drogę musimy jednak poczekać. Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031, a tu robota w re. Chodzi o kujawsko-pomorski odcinek trasy S10 Bydgoszcz-Toruń. Droga, która ma zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu między stolicami województwa, nie uniknęła przeszkód, mówi wojewoda Michał Sztybel.
11: Teraz przebiega wszystko zgodnie z planem. Budowa takiej drogi to jest zawsze kompromis między środowiskiem a potrzebami infrastrukturalnymi.
10: S10 z Bydgoszczy do Torunia. Mamy pojechać w połowie przyszłego roku. Teraz też o budowie. Teatr Polski w Bydgoszczy przygotowuje się do modernizacji wyposażenia sceny. To drugi etap trwający od kilku lat przebudowy. Prace z tym związane mają potrwać dużo krócej niż sama przebudowa, która, przypomnę, rozpoczęła się w 2022 roku. I choć ma już 3 lata opóźnienia, wciąż nie dobiegła końca. Jest szansa, że aktorzy na dużą scenę wrócą jesienią przyszłego roku. Lekarz z Bydgoszczy został ekspertem WHO. Aleksander Deptuła, kierownik sekcji antybiotykoterapii i kontroli zakażeń szpitalnych szpitala imienia Jurasza, został powołany do grona ekspertów, konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia. Gratulujemy. Bydgoszczanka szuka opiekuna dla ślimaka. Przybył nielegalnie z nadmorza śródziemnego. Jak pisze Wyborcza.pl, pani Agnieszka kupiła w markecie winogrona w foliowym opakowaniu. W środku znalazła ślimaka. Twierdzi, że nie może go wypuścić, bo to gatunek inwazyjny. atrakcyjny, kobieta szuka więc kogoś, kto ślimaka przygarnie. Jest ciekawa świata, zaczyna rozrabiać i interesować się sąsiadami i gośćmi. Mowa o Ganie. To samiczka Niali Grzywiastej. Nowa lokatorka ZOO w Myślęcinku jest córeczką Nutelli i Gabona.
8: Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a do młodej apelujemy o niepsocenie. Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy. Z Becią usłyszymy się jeszcze za nieco ponad pół godziny. Warto zostać. Póki co zapraszam, wyruszmy w miasto.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
8: Rozpocznijmy nasze spacerowanie po Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Powiem, co czeka nas w Centrum Sztuki Nowoczesnej oraz w siedzibie głównej przy ulicy Gdańskiej. Najpierw jednak odwiedźmy aptekę pod Łabędziem. O wystawie, którą już niebawem będzie można tam podziwiać, powiedziała mi jej kuratorka Dominika Pacholska. Z góry przepraszam, w dniu nagrania miałem delikatne problemy ze strunami głosowymi. Proszę o wybaczenie.
6: Zajrzymy teraz do apteki pod Łabędziem, no bo tam będzie się działo. A co takiego przed nami? O to zapytam panią Dominikę.
12: 24 września o godzinie 17 otwieramy naszą nową wystawę, która powstała przy współpracy, właściwie jest wynikiem warsztatów fotograficznych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, a wystawa jest zatytułowana Sztuka wizażu od antycznych rytuałów do blasku Hollywood. Będziemy prezentowali 13 fotogramów inspirowanych właśnie sztuką poszczególnych historycznych epok, które odtwarzają sposób upiększania, dbania o ciało, szczególnie o twarz, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, że to nie chodzi tylko o kosmetykę taką w sensie wizualnym, aby poprawić swój wizerunek. To malowanie ciała pierwotnie miało ochraniać przed złymi mocami, służyło uzyskaniu takiej magicznej siły zwierząt, czy po prostu miało sprawiać wrażenie większej potęgi wojownika, miało odstraszać wrogów, miało też makijaż znaczenie ochrony zdrowia. Jak na przykład w starożytnym Egipcie nie zdajemy sobie sprawy, że ten sposób malowania oczu miał chronić przed chorobami. To jest potwierdzona ich skuteczność we współczesnej medycynie, ponieważ zawarte w tym makijażu związki ołowiu chroniły przed bakteriami i wirusami.
6: Niesamowite, czyli makijaż to nie jest dzieło współczesności.
12: Jest, mówię, pierwsze to, co my rozumiemy jako makijaż, w naszym rozumieniu, że idziemy i po prostu chcemy podkreślić swoje walory, ma w znaczeniu historii właśnie od prehistorii właśnie tą ogromną moc magiczną miało w swojej genezie. Do tej pory widzimy to u plemion pierwotnych, widzimy w różnych plemionach, które tatuują na przykład swoje ciała, ludy Afryki czy Oceanii, i tam to możemy dzięki temu zobaczyć, jak to wyglądało w przeszłości. Również tatuaż, czy sposób zdobienia ciała, to było również nacinaniem, o tym nie wiemy, czy inne sposoby, tak? Tutaj świadczyły też o przynależności, o tożsamości. Było takim jakby pokazaniem statusu, tak? Nawet czy była u mężczyzna, czy była broda, czy nie było brody, jak sposób golenia głowy miały nawet znaczenie religijne, tak? My o tym sobie, z tego sobie nie zdajemy sprawy, ponieważ makijaż nam jest skojarzony po prostu z zakupą szminek czy palety cieni, pudru. Natomiast w dawnych czasach miało bardzo duże znaczenie właśnie magiczne, religijne, ochrony zdrowia. My też sobie nie zdajemy sprawy o takiej ciemnej stronie tej sztuki kosmetycznej, kosmetologii, które były używane po prostu przez stulecia. Na przykład związki ołowiu, bielidło ołowiowe, które powodowało zatrucia po prostu i bardzo duże zniszczenie skóry, zmiany psychiczne. Tak samo było róże do twarzy oparte na rtęci, które powodowały bardzo potężne choroby, nie tylko właśnie fizyczne, ale również umysłowe. Z tego sobie nie zdajemy sprawy, a też o tym będziemy mówić na naszej wystawie.
6: Ale to właśnie w związku z tym, że wierzono, że te metale szlachetne dadzą długowieczność?
12: To znaczy, tu chodziło o to, żeby był pewien kanon najpiękniejszy, piękniejszej kobiety, a my sobie nie zdajemy sprawy, że na przykład kanon urody w średniowieczu był oparty na widzeniach świętych, którzy widzieli na przykład wizerunek Matki Boskiej, która miała wysokie czoło i to też miało pewne rzeczy, pewne cechy wyglądu miały świadczyć o tym, jaka ta osoba jest, tak, że jest inteligentna, że jest, czy jest mocny makijaż, czy słaby makijaż, miały podkreślać i świadczyć o pewnych cechach psychicznych, czy cechach charakteru danej osoby.
6: Ale koniec końców można było sobie zaszkodzić.
12: Można było sobie zaszkodzić i tutaj właśnie najgorsze to są, które były stosowane, to są związki ołowiu, to są związki rtęci, ale również nie wiemy o tym, że mało kto sobie zdaje sprawę, że również pewne w okresie romantyzmu, żeby kobiety mogły wyglądać właśnie jak zjawa, czyli zjawiskowo, ale w tym naszym myśleniu i trochę inaczej, bo po prostu miały wyglądać jako uduchowione. Zażywano arszenik w odpowiednich oczywiście proporcjach, które nie zabijały, ale na dłuższą metę były bardzo szkodliwe. I też nie wiemy, że na przykład już całkiem niedawno, bo w zeszłym stuleciu bardzo modne były kosmetyki radiacyjne, można powiedzieć, albo takim hitem właśnie były kosmetyki sprzedawane w szkle uranowym, tak? Nie zdajemy sobie z tego sprawę, że czasami to było bardzo modne, bardzo szeroko reklamowane, że czasami właśnie można było sobie zaszkodzić i jak bardzo ważne jest badanie tego, co my sobie aplikujemy na twarz i co spożywamy jako suplementy, aby wspomóc swoją urodę.
6: Niesamowite. Czasami sobie myślę, że warto jednak mimo wszystko żyć na początku XXI wieku i warto w tych czasach było się urodzić po prostu. Wróćmy jednak do samej wystawy, do samej ekspozycji w aptece pod Łabędziem. Co w jej ramach można zobaczyć?
12: W jej ramach będziemy przede wszystkim mogli obejrzeć właśnie fotogramy uczniów liceum plastycznego. Wzbogacimy je eksponatami z naszych zbiorów, ze zbiorów działu historii oraz działu historii farmacji i medycyny. Będą wśród nich naczynia toaletowe, będą naczynia kosmetyczne, różne utensylia właśnie kosmetyczne. Natomiast ważną też częścią będzie przygotowane przez nas takie eksponaty edukacyjne do dotykania, do powąchania. Będzie można zobaczyć, czym się malowano w dawnych czasach. Będzie można zobaczyć barwniki roślinne, żeby zobaczyć, jak zdobiono się właśnie w tych czasach, powiedzmy, przedhistorycznych czy w starożytności oraz jakie się stosuje obecnie, ale w różnych częściach świata.
6: A będzie można samemu się pomalować?
12: Będzie można wykonać swoje kosmetyki podczas warsztatów. Te warsztaty są i dedykowane i grupom zorganizowanym, ale również przewidujemy spotkania dla dorosłych i dla dzieci, gdzie będziemy poznawali tajemnice urody Kleopatry, będziemy tworzyć pomady do ust i takie zapachy w balsamie, ponieważ historia tych zapachów właśnie w roztworze alkoholowym nie jest wcale taka stara, kiedyś były właśnie w tłuszczach. Będziemy tworzyli sobie dla siebie balsam do brody, będzie można stworzyć odżywkę na bazie lecytyny. Kiedyś u starożytnych Słowian to była odżywka na bazie żółtka jaja. Będziemy mogli sobie zrobić mieszanki ziołowe do kąpieli i kremy ochronne, ale też poznamy całkiem współczesne historie, jak na przykład jak stworzyć tusz do rzęs w kamieniu. Także to też również tutaj przewidujemy w całym bogatym programie edukacyjnym, gdzie będzie on i dla seniorów, i dla grup szkolnych, ale również dla rodzin z dziećmi, czy popołudniowe spotkania właśnie dla dorosłych, którzy będą chcieli z miło spędzić czas.
6: A to wszystko ma jakiś związek z Bydgoszczą, no bo przecież tutaj...
12: Będziemy mieli osobę, specjalnie będziemy podkreślali osobę Poli Negri, która urodziła się w naszym województwie, co prawda nie w Bydgoszczy, ale tutaj miała swoją kamienicę. Będziemy również prezentowali opakowania po kosmetykach i próbki perfum z tutaj z bydgoskich drogerii i aptek.
6: Właśnie, o to chciałem zapytać, czyli produkowano tutaj.
12: To znaczy, również produkowano, mamy firmy, tylko tutaj będziemy już mówili o, w przyszłym roku planujemy drugą część wystawy od lat 30. i tam bardziej skupimy się na tym bydgoskim już firmach produkujących kosmetyki. Natomiast na tej wystawie również będą, ale z okresów wcześniejszych.
6: Super, dziękuję. Powiedzmy jeszcze, do kiedy możemy brać udział w tej wystawie?
12: Wystawa jest przewidziana aż do 28 lutego, ponieważ jest to związane z tym, żeby jeszcze od dzieci na ferie mogły skorzystać z naszej oferty. Ale proszę Państwa, chciałabym zachęcić, żeby sprawdzać nie tylko w ostatnim miesiącu, ponieważ właśnie te poszczególne kosmetyki z danych epok historycznych będą w poszczególnych miesiącach. Dlatego co miesiąc można do nas przychodzić, sprawdzać na stronie internetowej i zawsze będzie coś ciekawego.
6: Super, w takim razie widzimy się w aptece pod Łabędziem. Dziękuję serdecznie za rozmowę i do zobaczenia przy okazji kontynuacji tej wystawy.
12: Bardzo serdecznie już zapraszamy. W przyszłym roku będzie od lat 30. do całkiem dalekiej i niedalekiej przyszłości.
8: Zapraszała Dominika Pacholska, a do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy powrócimy już za chwilkę.
7: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza na nową wystawę dotyczącą etnografii i zbiorów etnograficznych tutejszych, no bo Bydgoszcz takowe posiada, a być może nie wszyscy o tym wiedzą. Może wyjdę od zaproszenia osób, z którymi porozmawiam, a są to kuratorki wystawy. Dr Anna Kornelia Jędrzejewska, dyrektorka muzeum. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
6: Oraz Alicja Leks, też kuratorka wystawy. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
6: No właśnie, widzimy się w związku z tą wystawą, a ja tutaj mam specjalną ulotkę, z której wyczytuję, że Bydgoszcz ma powiązania z Kamerunem. Jak to? O co chodzi?
13: Jest to bardzo ciekawa historia, która prowadzi właściwie do początków naszego muzeum, Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Powstało w 1923 roku i te pierwsze zbiory o charakterze etnograficznym związane były z kulturami pozaeuropejskimi. Stąd te zbiory przed II wojną światową były nie tylko przechowywane w naszym muzeum, ale również prezentowane. I one w czasie II wojny światowej uległy rozproszeniu, a nawet myśleliśmy, że zniszczeniu bądź właśnie zagubieniu. I tutaj dr Gabriela Fryszke przeprowadziła bardzo ciekawe badania, w czasie których okazało się, że te zbiory, część z nich przynajmniej, ocalała i została przekazana do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dla naszego muzeum oznaczało to, że właściwie po II wojnie światowej nie mieliśmy takiej odrębnej kolekcji etnograficznej i zmiana, czyli powstanie działu, wiązało się z rokiem 1986, czyli świętujemy 40-lecie działu etnografii w naszym muzeum.
6: No, jakby nie patrzeć, ale udało się te prace przekazane do Warszawy odzyskać. One są tutaj w Bydgoszczy?
14: Nie, one cały czas są w Muzeum w Warszawie, natomiast w przyszłym roku będzie u nas wystawa właśnie związana z tymi zbiorami.
6: O, to ciekawe. Dobra, pomówmy o tych zbiorach, które są prezentowane na wystawie Etno Bydgoszcz. Co w jej ramach zobaczymy?
14: Tak naprawdę taki przekrój tego, co w dziale etnografii przez te 40 lat udało się zgromadzić. Mamy tutaj na wystawie tkaniny, sztukę ludową w postaci rzeźby, malarstwa. Są również też szopki, hafty, fartuchy, ale też mamy tutaj z inwentarza etnografii sprzęty związane z gospodarstwem, z kowalstwem, ze stolarstwem, z rymarstwem. Jeżeli chodzi o pracę rybaków, są też sieci. No i na wystawie przede wszystkim chcemy opowiedzieć, jak wygląda ta praca w dziale etnografii, jak ten dział powstał, kto go współtworzył i kto tak naprawdę tworzył, badał etnografię w Bydgoszczy.
6: ale kiedyś, dawniej, mam wrażenie, że to życie i chaty zmieniały się wraz z kalendarzem. Czy ta wystawa też to prezentuje i zobaczymy, jak na przykład niegdyś obchodzono konkretne święta?
14: Poniekąd tak, ponieważ mamy tutaj szopki, zawieszone mamy pająki, które zdobiły właśnie chaty. One się zmieniały właśnie w okresie świątecznym, kiedy nastawała nowa pora roku, czyli wiosna, więc poniekąd tak. Poniekąd widać ten cykl doroczny.
6: Ja już byłem tam na miejscu, tam jest bardzo, bardzo kolorowo. Mam wrażenie, że trochę jak w Meksyku aż. A to wszystko tutejsze, co to są za prace? No bo nie tylko polskie, zagraniczne też.
13: Jedną z odpowiedzi na to, jaką tożsamość ma Bydgoszcz, jest ta odpowiedź związana z jej położeniem, czyli lokalizacją na styku różnych regionów etnograficznych. I dodajmy, że województwo kujawsko-pomorskie jest szczególnie bogate właśnie w regiony, które charakteryzują się własną odrębnością. Mówimy tutaj o Kujawach, o Pałukach, o Krajnie, o Borach Tucholskich, o ziemi chełmińskiej. I ten koloryt, który jest widoczny na wystawie, właśnie odzwierciedla również to, że w zbiorach mamy bogactwo tych regionów, a nawet jeszcze dochodzą Kaszuby, ponieważ w czasie, kiedy istniało województwo bydgoskie, również ono obejmowało swoim zasięgiem tereny właśnie tego regionu etnograficznego.
6: Czyli wyszliśmy w naszej rozmowie z Kamerunu, ale ta wystawa skupia się głównie tutaj na regionie. Tak?
14: Generalnie tak, na regionach etnograficznych województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Jak udało się zebrać te wszystkie elementy, które są które teraz tworzą tę ekspozycję?
14: No, ciężką pracą naszych etnografek dzięki Wiesławie Wolniej, Marii Churyn, następnie tutaj obecnej kuratorze, naszej dyrektorce Annie Kornelii Jędrzejewskiej. No i mam nadzieję, że też dzięki mnie początki zbiorów były ciekawe. To były takie wyjazdy w teren, na wieś, gdzie nasze etnografki odwiedzały stare domy, pytały się mieszkańców, czy mają jakieś stare sprzęty, a może coś mają ze sztuki ludowej. I kiedy ci gospodarze zgodzili się, to oglądały, co można by było zakupić, bądź też, czy ktoś by coś podarował w darze. Więc tak wyglądały początki tak naprawdę zbierania tej kolekcji.
6: A dzisiaj podobnie to wygląda?
14: No dzisiaj niestety, jeżeli chodzi o wieś, to już nie ma tak tych sprzętów tych gospodarskich. Jest to trudne do odnalezienia.
6: Już wszędzie muzealnicy dotarli.
13: Ale zdarzają się nadal bardzo ciekawe doświadczenia i też musimy powiedzieć, że zaczynamy eksplorować również taki obszar, w którym mówimy o etnologii miejskiej. I to jest też kolejny rozdział, który staramy się razem z Alą uzupełnić, ponieważ można powiedzieć, że etnografia zawsze goni trochę. My jesteśmy troszkę spóźnieni za dokumentowaniem tego życia codziennego i już teraz doświadczamy tego, że chociażby pamiątki z PRL-u już powinny trafiać do naszych zbiorów i cieszą te wystawy właśnie poświęcone drugiej połowie XX wieku, życiu codziennemu, rzemiosłu. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ jest to kraina trochę taka sentymentalna naszego dzieciństwa. Stąd właśnie też takie działania mówiące o tym, dokumentujące, jak to życie codzienne wyglądało nie tylko w XIX wieku czy na początku XX wieku na wsi, ale również współcześnie. Stąd nasza obecność na jarmarkach, stąd nasza obecność na przeglądach w sztuki ludowej regionów, czy właśnie dożynkach, bo też można powiedzieć, że nasza obecność w czasie obchodów dożynkowych związana z oceną tradycyjnych wieńców, ale też współczesnych ozdób, pokazuje i dokumentuje to współczesne życie na wsi.
6: No właśnie, i w miastach, no bo jak się okazuje, każdą dekadę da się jakoś opisać. No i dzisiaj, zwłaszcza kiedy mamy tę modę na wracanie sentymentalne do dawnych lat, no to rzeczywiście zdajemy sobie bardzo często sprawę, że tęsknimy na przykład za latami 90. I odbywają się nawet imprezy w stylu lat 90. Czyli to, że przenieśliśmy się do miast masowo, to wcale nie znaczy, że się jakoś tak homogenizujemy kulturowo.
14: Tak, pewnie się zgadza.
6: Dobrze. Co możemy jeszcze o tej wystawie powiedzieć? Na co zwrócić uwagę, kiedy już tutaj wejdziemy?
14: Myślę, że kiedy Państwo nas odwiedzą, to pierwsze, na co zwrócą Państwo uwagę, to ściana naprzeciwko, która jest ubogacona mnóstwem ptaków. Wśród tych ptaków znajdują się obrazy Teofila Ociepki, jednego z najbardziej znanych malarzy nieprofesjonalnych, który tutaj w Bydgoszczy spędził swoje ostatnie lata życia, więc na pewno to bym poleciła. Szczególnie polecam film, który można obejrzeć na wystawie. Są to rozmowy z naszymi właśnie byłymi pracowniczkami, które zasadniczo same opowiadają o obiektach, które według nich są ważne w naszych zbiorach. Także oglądając ten film i słuchając tych wypowiedzi, myślę, że później Państwo zwrócą uwagę na szafę kaszubską chociażby, właśnie na pracę Teofila Ociepki, czy na przykład na sprzęty związane z kowalstwem.
6: Czyli jest na czym zawiesić oko, jednym słowem. A ja też zawiesiłem oko na rubryce Patronat Honorowy i ogólnie tych patronów jest sporo tej wystawy i zwrócono mi już uwagę, że to jest pierwszy raz, kiedy Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy ma patronat honorowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Tak, pokazujemy również te związki. Warto dodać, że w 40-letniej historii naszego działu są właśnie liczne relacje budowane i między innymi właśnie na dożynkach wojewódzkich w zeszłym roku miałyśmy okazję rozmawiać z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, więc to też była taka dla nas bardzo ciekawe spotkanie, ciekawe doświadczenie, ale też wśród patronatów mamy chociażby właśnie Galerię Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej KPCK, w której kierowniczką jest Katarzyna Wolska, autorka aranżacji plastycznej, osoba, która od wielu lat tworzy wystawy i projekty związane z kulturą ludową czy sztuką nieprofesjonalną, ale również zespoły, które od lat istnieją w Bydgoszczy, zespoły pieśni i tańca, tu zarówno Ziemia Bydgoska, jak i Płomienie, Radio PIK ze wspaniałym archiwum Anny Jachniny, która jest ikoną, legendą radiową nie tylko naszego województwa, ale również Polski i do której badań, archiwizowanych audycji wracamy również na tej wystawie, bo uzupełniają ją elementy związane z nagraniami naszych matek założycielek, czyli Wiesławy Wolnej i Marii Flinik-Churyn oraz właśnie zdjęć twórców ludowych, którzy też, z którymi nasze muzeum współpracowało.
6: No sporo się tutaj dzieje na tej wystawie, sporo zobaczymy i zobaczymy też właśnie to, jak Bydgoszcz wiąże się na co dzień z tym przedrostkiem etno. No mi osobiście też się kojarzą etniesy, na przykład ten festiwal bardzo dobrze znany, który pewnie też możemy sobie przypomnieć w trakcie tej wystawy. A to, ta wystawa to nie tylko patrzenie w przeszłość, ale też okazja do pomyślenia nad przyszłością. A jak ta przyszłość etnografii będzie wyglądać tu w Bydgoszczy?
13: Mamy plany, mamy marzenia i konkretne już założenia na przyszłość i największą potrzebą w tym zakresie jest utworzenie stałej wystawy etnograficznej i to podkreślamy, że o ile właśnie kolekcja istnieje 40 lat, to brakuje nam miejsca, do którego mogą trafić mieszkańcy naszego miasta i turyści odwiedzający Bydgoszcz. Stąd to jest zamierzenie, żeby w powstającym Muzeum Historii Bydgoszczy jedna z jego części była poświęcona etnografii.
6: Aha, czyli tutaj nad Brdą.
13: Nad Brdą.
6: Świetnie, w takim razie trzymam kciuki, ale też będę trzymać panią za słowo. Mogę?
13: Oczywiście.
6: Dobrze, do kiedy możemy zobaczyć i doświadczyć wystawę Etno Bydgoszcz?
14: Wystawa będzie otwarta do 23 maja 2027 roku.
6: Będą przy niej organizowane jakieś specjalne wydarzenia?
14: Tak, oczywiście, także polecamy obserwować naszą stronę na Facebooku i naszą stronę internetową.
6: Tam też odsyłamy. Ja nazywam się Gustaw Nowak i rozmawiałem z panią Anną Kornelią Jędrzejewską oraz Alicją Lex. Dziękuję bardzo i do zobaczenia tutaj przy Gdańskiej.
13: Do zobaczenia, dziękujemy.
14: Dziękujemy.
8: I ja też dziękuję. Powtórzmy, wystawa Etno Bydgoszcz jest dostępna dla zwiedzających przy Gdańskiej 4, a możemy ją oglądać do 23 maja. Przy okazji warto powtórzyć to, co padło w rozmowie, bo myślę, że to ciekawa informacja. Zbiory etnograficzne Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy mają znaleźć swoje stałe miejsce ekspozycji. To ma powstać w Muzeum Historii Naszego Miasta w Spichrzach nad Brdą. Czekam z niecierpliwością. A teraz na zachętę zdradzę, że za chwilę pomówimy o kolejnej wystawie i o bydgoskiej zachęcie.
7: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
8: Gustaw Nowak, zapraszam na wyjątkowo ciekawe spotkanie. Odwiedziłem Muzeum Okręgowe, gdzie spotkałem się z panią Barbarą Chojnacką, kuratorką wystawy Od Bydgoskiej Zachęty do Bydgoskich Salonów. Otwarcie ekspozycji dopiero przed nami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by porozmawiać i zaprosić już teraz.
6: Dzisiaj odwiedzam Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy i informuję o aktualnościach tutejszych, a tym razem odwiedzimy Galerię Sztuki Nowoczesnej, no bo tam już niedługo będzie można oglądać nową wystawę, pierwszą wystawę po krótkiej przerwie działalności Galerii Sztuki Nowoczesnej Od Bydgoskiej Zachęty do Bydgoskich Salonów, a opowie mi o niej Barbara Chojnacka. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
6: Co kryje się za tym tytułem?
15: Tytuł jest może trochę tajemniczy, Od Zachęty, to skrót. Dotyczy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, towarzystwa, które powstało w Bydgoszczy w 1921 roku i jakby rozpoczęło tutaj tworzenie życia artystycznego. Zaczęło się w Bydgoszczy, zaczęła się prezentacja wystaw z dziedziny sztuki, dlatego Zachęta tutaj w skrócie właśnie jest tą instytucją, która przyczyniła się do tej genezy, do rozwoju życia artystycznego.
6: Ale mam dobre wrażenie, że Zachęta to nie tylko w Bydgoszczy, że Zachęty są w różnych miastach?
15: Oczywiście, w tym czasie Zachęty były, to znaczy nawet nie były takie bardzo powszechne i właśnie w Bydgoszczy w tym momencie jest dosyć wyjątkowa. Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, podobnie jak Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, powstawały od drugiej połowy XIX wieku, ale były w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Lwów, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, no właśnie, Towarzystwa i Zachęty w Bydgoszczy, w mieście właśnie takim mniejszym, jakby nie było, Zachęta była wyjątkowa.
6: A dlaczego Zachęty? To zachęcało?
15: No, zachęcało Towarzystwa i Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych gromadziły przede wszystkim miłośników sztuki, miłośników, kolekcjonerów, samych artystów, a ich rola, szczególnie właśnie po wyzwoleniu w takim mieście jak Bydgoszcz, kiedy Bydgoszcz odzyskała niepodległość w 1920 roku, właśnie była taka prekursorska, bo wokół Zachęty Bydgoskiej koncentrowało się to życie artystyczne.
6: No w 1920 to Bydgoszcz już była sporym, rozwiniętym miastem.
15: Tak, miastem była rozwiniętym, ale ta polskość pojawiła się nagle, prawda? To jednak był ten rok, kiedy Niemcy opuszczali, nie wszyscy oczywiście, ale Niemcy opuszczali Bydgoszcz, a z kolei do miasta, które było silnie zorganizowane, o tym musimy pamiętać, silniej niż na przykład Poznań, do tego miasta zaczęli napływać Polacy z różnych stron właśnie Polski, z różnych rejonów, a także z zagranicy. I wśród tej ludności napływowej było sporo artystów. Dlatego to środowisko bydgoskie było takie właśnie bardzo silnie zróżnicowane, bo samo życie artystyczne, jeżeli chodzi o czas przed 1920 rokiem, było bardzo skromne i było jednak tak, niemieckie.
6: I czy sztuka była mocnym takim impulsem? Czy sztuka inspirowała patriotycznie?
15: To jest dosyć trudne pytanie. Właściwie trzeba byłoby zacząć od tego, że tutaj właśnie to polskie środowisko artystyczne powstawało od początku zupełnie, bo nie było tego środowiska, było przed 1920 rokiem, było zaledwie kilkoro artystów polskich, bydgoszczan, artystów polskich, którzy tutaj działali. Nie mieli związków swoich, nie mieli żadnych ugrupowań artystycznych, nie przygotowywali wystaw. To środowisko było jednak niemieckie w Bydgoszczy, prawda? Także tutaj to jest ważne, że tworzyło się od samego początku przez artystów właśnie lokalnych, przez tych, którzy tutaj przybywali, którzy tutaj mieszkali kilka lat, albo kilkanaście, albo przybyli do Bydgoszczy, zostali tutaj na stałe, czy też przez rodowitych bydgoszczan. Czyli ważne jest to, że właśnie, wracając jeszcze raz do tytułu, od zachęty do salonów bydgoskich, to jest od 1921 roku do salonów bydgoskich, to jest taki cykl dużych wystaw środowiskowych, które zaistniały w Muzeum Miejskim w Bydgoszczy, czyli w naszym Okręgowym Muzeum, taką nazwę nosiło Muzeum przed wojną, właśnie od 1936 do 1939 roku. I wystawa obejmuje ten czas, te 19 lat, krótkich 19 lat tworzenia się właśnie tego środowiska od początku.
6: To są czasy bohemy? To są czasy trochę szalonej sztuki?
15: Myślę, że tak. W Bydgoszczy, bo właśnie tak się, myślę, że tak kilkanaście nawet lat temu, 20-30, im głębiej wstecz, tym właśnie taka była bardziej powszechna opinia, że w Bydgoszczy tego środowiska artystycznego to w ogóle nie było, a jak już coś tam się działo, to nic ciekawego. Także ja zajęłam się tym środowiskiem dosyć dawno temu i no właśnie myślę, że no to moje zainteresowanie, badania, książki, które zostały wydane i wystawa, podobna wystawa już była w 2002 roku, też obejmowała ten okres, ale nie ukrywam, było to inne wydanie. Doszli artyści, doszły ciekawe prace, także tutaj będzie to jakby inna zupełnie edycja, inna wersja. Także dużo się działo i sama byłam zaskoczona, bo właśnie i w zakresie malarstwa, i rzeźby, grafiki, rysunku, sztuki.

0: Tylko potem została, jak to mówiono wówczas, zreorganizowana i przekształcona w Państwową Szkołę Przemysłową. Niemniej uległa likwidacji ta szkoła o takim charakterze artystycznym, ale istniała 3 lata od 1920 roku i właśnie ta szkoła była takim magnesem, który przyciągał artystów z całej Polski i zagranicy. Dlatego, że właśnie tworzyła się szkoła, tworzył się program, potrzebni byli artyści, nauczyciele, tak, profesorowie, którzy tutaj by tworzyli poszczególne wydziały, kierunki.
1: No to jakie znane nazwiska możemy tu wymienić?
0: Możemy wymienić na przykład Antoniego Stanisława Procajłowicza, wybitnego grafika, malarza, ilustratora, twórcę tak zwanej pięknej książki, który właśnie przybył do Bydgoszczy z Krakowa. Możemy wymienić m.in. Karola Mondrala, grafika, który przez kilkanaście lat mieszkał i tworzył w Paryżu i do Bydgoszczy też przyjechał w związku z tworzącą się szkołą artystyczną. Tutaj w Bydgoszczy założył właśnie oddział, początkowo później wydział grafiki artystycznej, następnie przemysłowej. Możemy tutaj wymienić Bronisława Bartla i Leona Dołżyckiego, artystów związanych z Warszawą, Bartel, a Dołżycki z Poznaniem, którzy tutaj też już jako uznani twórcy, malarze, przyjechali do Bydgoszczy i byli pedagogami w tejże szkole. Możemy wymienić Mariana Kiersnowskiego, mniej znanego twórcę, który do Bydgoszczy przybył z Białej Cerkwi na Ukrainie i był też znakomitym artystą, projektantem wnętrz, projektantem mebli, wyposażenia wnętrz kościelnych, który tutaj zajmował się rzeźbą i na przykład snycerstwem oraz projektowaniem. Mniej znany twórca. Ci artyści przybyli do Bydgoszczy. No jest to z Bydgoszczy, warto też wspomnieć o Kazimierzu Lipińskim, artyście do niedawna kompletnie zapomnianym, którego udało się też właśnie odkryć jego prace przedwojenne, prace powojenne, który był z kolei prawie że rodowitym bydgoszczaninem, tutaj tworzył, był jedynym Polakiem znanym przynajmniej do tej pory, absolwentem pruskiej Kunstgewerbeschule, w oparciu o którą, w której budynku właśnie powstała ta polska szkoła.
1: A jeżeli chcielibyśmy, albo inaczej, a jakie postaci związane z Bydgoszczą albo urodzone w Bydgoszczy prezentuje ta wystawa? O jakich postaciach, artystach, ciekawych osobach się dowiemy?
0: No sporo jest takich twórców. Ja bym tutaj wymieniła szczególnie dwóch braci, Franciszka Gajewskiego i Teodora Gajewskiego, malarza i rzeźbiarza. To jest przykład artystów urodzonych w Bydgoszczy, którzy tutaj rozpoczynali swoją właśnie edukację w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego. I tutaj dodam, że tak jak Franciszek Gajewski jest dosyć znany przynajmniej w bydgoskim lokalnym środowisku jako właśnie malarz widoków Bydgoszczy, widoków z Pomorza, to Teodor Gajewski jest naprawdę znakomitym rzeźbiarzem, porównywalnym z innymi artystami polskimi działającymi w tym czasie, z tym, że jest przykładem właśnie, jest Teodor Gajewski oraz jego twórczość mogą być przykładem tego, jak artyście nie udało się wyjść z takiego małego, jakby nie było, prowincjonalnego miasta jak Bydgoszcz. Tutaj jeszcze umknął mi Marian Turwit, który zaczynał właśnie w Bydgoszczy tworzyć od lat 30. Do Bydgoszczy przybył z Wrześni, gdzie się urodził. Był po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Bydgoszczy jest przykładem też tego artysty, który nie bydgoszczanin, ale w Bydgoszczy osiadł na stałe. I po wojnie właśnie bardzo intensywnie tworzył. Tutaj znany jako twórca powojennego liceum plastycznego w Bydgoszczy oraz dyrektor Bydgoskiego Biura Wystaw Artystycznych.
1: W trakcie naszej rozmowy skupiliśmy się trochę na tym rysie historycznym i na konkretnych postaciach, ale czy w trakcie wystawy od zachęty do salonów bydgoskich zobaczymy już przede wszystkim pracę, sztukę?
0: Będzie sztuka i prawie sama sztuka. Będą obiekty z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, ale także dziedziny wchodzące w zakres już rzemiosła czy też przemysłu artystycznego, jak witraż, przykłady polichromii, grafika użytkowa. Także też będą właśnie tego typu obiekty, chociaż w Bydgoszczy międzywojennej, tak jak w innych ośrodkach właśnie w Polsce, dominowało malarstwo, także tego będzie najwięcej. W mniejszym stopniu grafika, w Bydgoszczy akurat to środowisko było niewielkie. wielka i też rzeźba. Bardzo ciekawe, rzadko pokazywane przykłady właśnie rzeźby i twórczości bydgoskich rzeźbiarzy. Tutaj, jeżeli chodzi o rzeźbę, musimy pamiętać, że Bydgoszcz, tak samo jak inne miasta polskie, podniosła duże straty, jeżeli chodzi o tą sztukę międzywojenną. Przez II wojnę światową w Bydgoszczy wszystkie pomniki

0: też figury sakralne zostały zburzone już na początku okupacji.
1: Być może słucha nas jakaś osoba, która ma jakąś pracę w domu, w swoich zbiorach, właśnie związaną z okresem Zachęty Bydgoskiej lub salonów bydgoskich, no to może się chyba z panią skontaktować taka osoba, co?
0: Jak najbardziej, mam jako muzeum, czy też właśnie ja osobiście mam kontakty z wieloma właśnie osobami, kolekcjonerami, właścicielami prywatnych prac, z rodzinami, ale nie ukrywam, że właśnie poprzez wystawy, artykuły, jakieś informacje, też wiele osób zgłasza się, które właśnie, czy też z rodzin, czy też posiadaczy obiektów, także zawsze chętnie zapraszamy, bo często takie spotkania są jedyną możliwością do pozyskania nowych prac.
1: No właśnie, bo czasami to gdzieś leży, latami odkładamy, a może warto się podzielić. Chciałem jeszcze zapytać, jak udało się pani złożyć tę wystawę, to znaczy skąd pochodzą te prace, czy to są właśnie elementy kolekcji prywatnych, czy elementy kolekcji muzeów?
0: Trzonem tej wystawy są prace z naszego bydgoskiego muzeum, dlatego że tutaj już przed wojną była skromna kolekcja ich prac, bardzo skromna, ale jednak była. Niemniej straty wojny, no, wojna przyczyniła się do tych strat w tym zasobie. Po II wojnie światowej muzeum w dalszym ciągu, oprócz tej sztuki polskiej, kolekcjonowało też artystów lokalnych, także ta kolekcja była uzupełniana i to jest jakby trzon tej wystawy, najwięcej prac, ale wypożyczamy też prace z muzeów narodowych w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, z muzeów okręgowych, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, z Muzeum Okręgowego w Toruniu, z pobliskich muzeów w Brodnicy, w Grudziądzu, w Inowrocławiu, prace naprawdę z różnych regionów Polski, z instytucji, ale także właśnie ze zbiorów prywatnych.
1: No to podziwiam. Domyślam się, ile to trudu trzeba włożyć, żeby przygotować tak piękną i tak lokalną, tak bydgoską wystawę. Także dziękujemy.
0: Tutaj muszę wtrącić. Może się wydawać, że lokalna, ale pamiętajmy to, co powiedziałam na początku, że ci twórcy tutaj przyjeżdżali z całej Polski, prawda? I oni zostawili tutaj swój ślad. Oni tutaj tworzyli, działali, także nie jest to taka typowa wystawa, która tylko jakby obejmuje właśnie to środowisko bydgoskie. Pokazuje też zasięg tego środowiska.
1: Jak najbardziej. A mówiła mi o tym wszystkim pani Barbara Chojnacka. To kiedy potrwa wystawa Od Zachęty do Salonów Bydgoskich?
0: Do 14 lutego 2027 roku.
1: No to mamy jeszcze trochę czasu. Dziękuję i do zobaczenia w takim razie.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam.
2: Przypomnę, że wystawę Od Bydgoskiej Zachęty do Bydgoskich Salonów można oglądać od 15 października w Galerii Sztuki Nowoczesnej. A za chwilę antenę przejmie Beata Korzeniowska. Zachęcam gorąco do pozostania, bo będzie o Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Aktorów znamy z kina, znamy ich z telewizji, wokalistów, muzyków, znamy z teledysków czy z koncertów. A jak to jest z pisarzami i z autorkami książek? No właśnie, ich też coraz częściej rozpoznajemy, nie tylko ze zdjęć na okładkach książek, ale też dzięki spotkaniom autorskim. Coraz częściej pokazują się też w mediach społecznościowych i dzielą się swoimi pisarskimi sekretami. I przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy w życiu miałam rozmawiać z autorem kryminałów, a to są książki, które uwielbiam. Wyobrażałam sobie tak, przyjdzie ktoś, kto ma w domu taki specjalny pokój, w którym jest mnóstwo regałów, na tych regałach stoją książki i segregatory, że w tym pokoju są takie ogromne tablice, na których przypięte są kartki, na których wypisani są wszyscy bohaterowie książki, nad którą ten autor pracuje. I że tam są ich imiona, tam jest też dokładnie opisany ich wygląd, tam są opisane ich cechy, nazwiska, wiadomo, wiek, jakieś połączenia, konotacje. Potem okazało się, że taki pokój to jest po prostu pokój, w którym książki faktycznie są, segregatory i karteczki też, ale bardzo często to wszystko jest albo tylko w głowie autora, albo w komputerze, w plikach pod tytułem, no właśnie, dany tytuł książki. Będzie okazja spotkać się z autorami książek, nie tylko kryminalnych. Będzie okazja z nimi porozmawiać, posłuchać rozmów z nimi. Będzie też okazja zrobić sobie zdjęcie, czy zdobyć autograf w ulubionej książce albo w nowej książce, bo na festiwalu bardzo często pojawiają się premiery. Bydgoszcz do tej pory słynęła z festiwali muzycznych, festiwali operowych, a pomału zaczyna też słynąć z festiwalu książek. Beata Korzeniowska, zapraszam na opowieść o książkach, o festiwalu książek i o niesamowitych gościach, którzy już pakują się na przyjazd do Bydgoszczy.
3: Ciekawe wydarzenie w Bydgoszczy.
4: To będzie wielkie święto książki, festiwal książek. Będą książkowe premiery, będą też książkowe perełki, bo każdy z autorów przywozi ze sobą swoje skarby. Każdy z autorów, bo tych autorów przyjeżdża do Bydgoszczy sporo. Będą kryminały, będą komiksy, będą też książki dla kobiet.
5: Krzysztof Drodzowski, organizator Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki.
4: Przed nami kolejna edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki. Kolejna, która po ubiegłorocznej powoduje, że tak, do Bydgoszczy przyjeżdżają znakomici pisarze i autorki. Przyjeżdżają kolejne wydawnictwa. Nie zabraknie też oczywiście reprezentantów Bydgoszczy i naszego województwa, zarówno jeśli chodzi o autorów, jak i o wydawnictwa. Festiwal Książki już za moment.
5: Tak, po raz szósty w ogóle w swojej historii. Dwie pierwsze edycje mieliśmy w Osielsku, kolejne już przenieśliśmy do Bydgoszczy i teraz będzie szósta, ale druga we współpracy z Galerią Handlową Zielone Arkady. No i to pokazało w zeszłym roku, że przeniesienie festiwalu właśnie do galerii było świetnym pomysłem. Byli z tego bardzo zadowoleni wszyscy, bo i czytelnicy, i autorzy, i wydawcy, jak i handlarze, którzy prowadzą sklepy, różne punkty właśnie w tych galeriach handlowych. Wszyscy ze sobą współpracowali i to przyniosło naprawdę dobre efekty u nas też i dlatego współpracujemy dalej i już planujemy praktycznie kolejne edycje.
4: Podobało się też samym autorom, bo kilku powraca.
5: Tak, no mamy autorów, z którymi współpracujemy już któryś tam raz na przykład, bo chociażby Max Czorny, który będzie u nas w piątek o godzinie 17, czyli 25 września, będzie u nas już trzeci raz na spotkaniu. Marcel Moss był w zeszłym roku, będzie również w tym w sobotę o godzinie 15. Będzie też Joasia Walicka, która zrobiła w zeszłym roku no ogromną furorę, przecież jej czytelniczki czekały na nią od samego rana praktycznie, od otwarcia galerii, a miała spotkanie na sam koniec, więc to była ciężka przeprawa dla nich, ale wszyscy daliśmy radę, więc Joasia Walicka też będzie w tym roku. Do tego Kamila Goszczyńska, która też u nas już wielokrotnie gościła. No i Katarzyna Puzyńska, też nasza tutaj regionalistka, można by powiedzieć, też będzie u nas kolejny raz. I tak samo Piotr Kościelny, który też był w zeszłym roku razem ze swoim wydawnictwem i w tym roku też będzie, też ma spotkanie w piątek o godzinie 16.
4: Będzie też Jarosław Jakubowski, to taki nasz lokalny akcent.
5: Tak, oczywiście, no bo Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki to oczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby promować też lokalne wydawnictwa i lokalnych autorów. Stąd też Jarosław Jakubowski będzie ze swoim nową książką, a w sumie to nawet dwoma, bo na nowo w wydawnictwie Jabrda wydał Rzekę Zbrodni, drugie wydanie zrobił. Bardzo popularny kryminał przecież z naszego regionu, z naszego miasta. A teraz wychodzi druga część, Rzeka Pokuszenia. Historia, która dzieje się trochę w Bydgoszczy, trochę w Koronowie, więc będzie miał spotkanie premierowe właśnie, bo tego dnia w sobotę o godzinie 12 będzie Jarosław Jakubowski miał premierę swojej książki. Z wydawców będzie chociażby Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, które jest z nami z festiwalem od samego początku. To jest w ogóle fenomen. Mamy kilku takich wydawców, którzy trwają z nami. Zaufali nam przy pierwszej edycji i są cały czas i to jest bardzo, bardzo piękne. Ale też w sumie ponownie będzie u nas Marcel Woźniak. On był u nas na drugiej edycji i teraz po latach, że tak powiem, wraca do nas i z powrotem się pokaże jako autor. I w piątek o godzinie 15 będzie właśnie Marcel Woźniak opowiadał o swoich książkach.
4: Będzie też Maciej Siembieda, będzie Agnieszka Lis. Tych spotkań jest sporo, piątek i sobota.
5: Festiwal zaczyna się od godziny 9 rano, czyli w godzinach otwarcia galerii handlowej i trwa do godziny 21. I w tych godzinach trwają targi książki, gdzie wystawcy, autorzy, którzy też się wystawiają ze swoimi książkami, są cały czas do Państwa dyspozycji. Natomiast spotkania autorskie zaczynamy dopiero od godziny 11. I one będą trwały mniej więcej do godziny 19, a w sobotę nawet do 19.30. Plus oczywiście czas na podpisy, autografy, zdjęcia, filmiki, uśmiechy i przytulasy, bo tak to też u nas bywa. Zwłaszcza z Jasią Balicką wszyscy lubią się przytulać i robić sobie zdjęcia,
4: tak,
5: więc serdecznie zapraszamy.
4: Czytelniczki przyjechały z walizkami książek. Pamiętasz, to było niesamowite.
5: Tak, do Marcela Mossa i do Maxa Czornyja też były czytelniczki z walizkami książek.
4: Bo chciały w każdej mieć jego podpis.
5: Tak, tak, tak. Więc no, są to takie takie festiwalowe ciekawostki, które się później rozchodzą po całym kraju, po różnych właśnie festiwalach książkowych i się o nich wspomina, więc Bydgoszcz uzyskała w całej Polsce praktycznie bardzo fajny rozgłos przez te wydarzenia. No a nas jako organizatorów, no oczywiście bardzo mocno to cieszy.
4: I to są targi dla tych, którzy kochają książki w ogóle, kochają kryminały, kochają literaturę kobiecą, ale będą też propozycje dla najmłodszych.
5: Oczywiście, że tak. W zeszłym roku troszeczkę nam tego właśnie zabrakło, jeśli chodzi o takie spotkania, a w tym roku będziemy mieli dwa duże wydarzenia na scenie głównej, bo chociażby w piątek o godzinie 11 będzie premiera antologii pokonkursowej Zauważeni, w której swoją poezję piszą licealiści i dzieci z podstawówki, więc to jest bardzo duże wydarzenie dla nich. A w sobotę o godzinie 11 też zaczynamy literackie zabawy dla najmłodszych, gdzie jedna z autorek pisząca o właśnie taką literaturę dziecięcą będzie opowiadała zarówno o tym, jak pisać taką literaturę, takie powiedzmy bajki dla dzieci, żeby to ich zainteresowało i trochę też zabawi naszych najmłodszych, ale jak? No to już oczywiście trzeba przyjść, przekonać się, zabrać swoje pociechy, na pewno nie będą się nudziły.
4: Będą też komiksy.
5: Oj, komiksów to u nas zawsze jest dużo, chociażby wydawnictwo Kameleon, które słynie z komiksów i swoich, i innych wydawnictw, które też ma w swojej ofercie, też z nami są praktycznie od samego początku, więc tutaj też ich tak w sercu zawsze nosimy jako organizatorzy, no bo takich wydawców zawsze bardziej trochę kochamy, jak są z nami od początku, ale oczywiście cieszymy się z każdego, a zwłaszcza też z tych nowych, chociażby wydawnictwo Znak będzie u nas pierwszy raz w tym roku się pojawi, do tej pory nas nie zaszczycili, w tym roku się sami zgłosili, że chcą poznać Kujawsków Morski Festiwal Książek, chcą poznać Bydgoszczan i przedstawić im swoją ofertę.
4: Moim gościem jest Krzysztof Drozdowski, organizator Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki. Ten, przypomnę, już w przyszłym tygodniu, w piątek i w sobotę, będą spotkania autorskie, a przyjeżdżają do Bydgoszczy Marcel Moss, Maciej Siembieda, Kasia Puzyńska, będzie Piotr Kościelny i Joanna Balicka. Nie zabraknie też lokalnych akcentów. Będzie Jarosław Jakubowski, który opowie o swojej nowej i poprzedniej książce, ale na pewno nie tylko. Program festiwalu jest bardzo bogaty. Przez dwa dni Bydgoszcz będzie żyła książką, ponieważ ten program jest bardzo napięty. Właśnie pomyślałam, że parę osób powinno wziąć urlop. Na sobotę to panie powinny przekazać domowe obowiązki mężom.
5: Ale mężów też zapraszamy na festiwal, więc lepiej zostawić wszystkie obowiązki w domu i po prostu całą rodziną przyjść.
4: Wstęp jest bezpłatny.
5: Tak jest, wszystko jest bezpłatne, oprócz oczywiście książek, chociaż pewnie i niektórzy dostaną darmowe książki, więc tego też nie można wykluczyć.
4: A na pewno za darmo będzie można dostać podpis, autograf ulubionego autora. Przy niektórych trzeba będzie postać chwilę w kolejce. Będzie można też oczywiście robić sobie zdjęcia.
5: Zdjęcia, filmy, przytulasy, mówię, autografy, wszystko, co tylko wymyślimy, wszystko, co jest dopuszczalne, że tak powiem, na festiwalach książkowych, na spotkaniach pomiędzy autorem i czytelnikiem. Tu samemu się trzeba z autorem dogadać, na co on oczywiście pozwala, bo nie każdy ma swoją strefę komfortu. Trzeba to uszanować, ale tak dobieram autorów, którzy są naprawdę bardzo przyjaźni i kochają swoich czytelników.
4: Zastanawiam się, czy coś was w ubiegłym roku zaskoczyło, może przerosło i teraz trochę inaczej to zorganizujecie. Ta strefa czekania po autograf.
5: Strefa czekania po autograf była jedna, teraz będą dwie, więc tutaj wyciągnęliśmy wnioski z zeszłego roku. No tak, oczywiście porównując wszystkie kolejne edycje festiwalu, to notujemy cały czas progres. To jest dla nas bardzo ważne. No ale zeszłoroczna edycja oczywiście no, wystrzeliła nam w kosmos i z tego się bardzo cieszymy. Trochę zostaliśmy zaskoczeni wręcz tym, że o godzinie 9 już się formowały kolejki na spotkanie o godzinie 18, więc trzeba było cały dzień ten tłum jakoś rozwiązać pewne sytuacje kryzysowe, które się nawet pojawiały w takich kolejkach. Czasami ktoś tam dlał, ktoś komuś było słabo i tak dalej, ktoś się niecierpliwił, więc to wszystko było na naszej głowie, oczywiście, żeśmy sobie z tym poradzili. W tym roku dlatego są dwie strefy do podpisów, scena też będzie ustawiona w innym miejscu, stoiska targowe też będą nieco inaczej ustawione, także będzie trochę zmian, natomiast miejsce dokładnie to samo, co w zeszłym roku.
4: Organizowanie takich wydarzeń to jest duże wyzwanie.
5: No to jest praktycznie po zakończeniu jednego zaczyna się już planowanie kolejnego wydarzenia, bo wiadomo, że najtrudniejszą rzeczą jest dogadanie się z autorami, żeby do nas przyjechali, bo my chociażby teraz w ten weekend 25-26 26 września. Konkurujemy z Poznańskim Festiwalem Grada, konkurujemy z lubelskimi targami książki, więc ta konkurencja jest dla nas duża. Nasz festiwal mimo 6 edycji, mimo tej już dobrej, powiedzmy, promocji i tego dobrego głosu, który ma w Polsce, no nadal jesteśmy jeszcze malutcy, nadal się jeszcze uczymy, nadal rozwijamy, więc jeszcze nie wszyscy nas dostrzegają, więc czasami autorzy muszą wybierać, żeby pojechać tu lub gdzieś indziej. Czasami to też wydawcy na nich wymuszają, że no, wydaliście u nas książkę, musicie być u nas, a my jesteśmy na przykład w Lublinie, a nie w Bydgoszczy. Tu w sumie pozdrawiam Magdalenę Majcher, która obiecywała, że będzie u nas i nie udało się, musi jechać do Lublina, ale będzie za to w przyszłym roku, już żeśmy się porozumieli, więc tutaj z Magdą żeśmy się zaprzyjaźnili jakiś czas temu na festiwalu, który organizuje inny autor, Piotr Kościelny chociażby u siebie, więc to tak jest też fajna sytuacja, że ci autorzy się spotykają i w kuluarach, w kulisach tych wszystkich festiwali ze sobą rozmawiają, wymieniają różne plotki, ploteczki ze świata pisarskiego, no i te przyjaźnie też się gdzieś tam zaplątają.
4: No właśnie, bo oni się przyjaźnią, tak naprawdę trochę ze sobą rywalizują bardzo często o tego czytelnika, a mimo to są kolegami.
5: Mi się wydaje, że ta rywalizacja jest tylko taka trochę na pozór, bo tak naprawdę osoby, zwłaszcza autorzy kryminału, którzy są po prostu w większości świetnymi ludźmi, których mam przyjemność cały czas poznawać, oni nie patrzą na to, że właśnie rywalizują o tego samego czytelnika, bo ten czytelnik tak naprawdę doceni jednego i drugiego, bo ma takie moce przerobowe do czytania. Tak naprawdę wszyscy się wspierają i sobie pomagają, a ta rywalizacja jest bardziej gdzieś napędzana bardziej przez czytelników niż przez samych autorów.
4: Mhm. Zatem spotkanie z książką.
5: Z wieloma książkami.
4: Z wieloma książkami na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki 25 i 26 września.
5: Tak jest, serdecznie zapraszamy.
4: A zapraszam na Festiwal Książki jego organizator Krzysztof Drozdowski. Ja też zapraszam, zwłaszcza w piątek o 16, kiedy będę miała przyjemność ponownie porozmawiać z Piotrem Kościelnym, oraz w sobotę dwa wyjątkowe spotkania o 15. Gościem festiwalu będzie Marcel Mus, a o godzinie 18.30 Joanna Balicka, z którą również będę miała przyjemność porozmawiać.
2: I tym literackim zaproszeniem dotarliśmy do końca naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. Dziękuję Beacie i dziękuję też Państwu. Wierzę, że słyszymy się za tydzień. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje, Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1FM. Radio Złote
1: Przeboje. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.